0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzie.

0: znać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.

0: Pomocy i Samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21 dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.

uciekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: wsparcie?
1: Klama.
2: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim.

0: Podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: dawna, to wiem.
1: Reklama.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: I peklamie.
8: SK Zamość News.
9: Już czas, więc zaczynamy magazyn lokalny Radia SK Zamość. Violetta Sama, zapraszam do słuchania. W tym magazynie znajdą się dwa tematy. Powiemy o rozmowie kwalifikacyjnej i o tym, czego nie wolno robić w lesie. Za chwilę będzie rozwinięcie tych tematów, więc zostańcie z nami.
8: SK Zamość.
9: Ten temat jest bliski wszystkim, którzy aktualnie szukają pracy. Powiemy o rozmowie kwalifikacyjnej. Będzie o tym, jak się do niej przygotować. Będzie o kompetencjach miękkich, na które bardzo zwracają uwagę pracodawcy. Będzie też m.in. jak zachować się na takiej rozmowie kwalifikacyjnej. To pierwsza część tego tematu. Szczegół już teraz.
10: Dzień dobry, Anna Kułaj, doradca zawodowy, Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu. Rozmowa kwalifikacyjna to taki kluczowy etap całego procesu rekrutacyjnego, kończący tak naprawdę ten proces rekrutacyjny. Ja zawsze to tak porównuję, że rozmowa kwalifikacyjna to już są te drzwi, które jak otworzysz, to będzie twoja wymarzona praca, to będzie ten sukces zawodowy, który chciałeś osiągnąć. Jak

Każdymi drzwiami to trzeba mieć do nich odpowiedni klucz. Odpowiedni. Nie byle jaki, nie jakikolwiek, ale ten, który dobrze pasuje do zamka, ponieważ na rozmowie kwalifikacyjnej pracodawca będzie sprawdzał zarówno naszą wiedzę, te kompetencje twarde, kwalifikacje, umiejętności techniczne, zawodowe, ale będzie też sprawdzał to, czy my pasujemy do firmy, do jej kultury, do zespołu, który tam pracuje, czy będziemy w stanie dopasować się do środowiska. Czyli tak naprawdę będzie sprawdzał też te nasze kompetencje miękkie, umiejętność autoprezentacji, zarządzanie i działanie pod wpływem stresu, jak również to, czy mamy taką potrzebę zdobywania nowych informacji, uczenia się. Dzisiaj to są takie kompetencje najważniejsze, bo wiedzę jesteśmy sobie w stanie szybko uzupełnić. Jeżeli ja znam, skąd mogę ją czerpać, skąd mogę wziąć, to ja sobie, jeżeli mam taką potrzebę, szybko to uzupełnię. Natomiast jeżeli chodzi o te kompetencje miękkie, te kompetencje interpersonalne, pracodawcy dobrze wiedzą, że to już jest troszeczkę trudniejsza sprawa. Dlatego sprawdzają to już na rozmowie kwalifikacyjnej. Bardzo dużo się mówi o tak zwanych kompetencjach transwersalnych, to znaczy takich, które są uniwersalne, które pasują do wszystkich zawodów i branż. I w tej dobie takiego szybkiego rozwoju technologicznego, gdzie mamy do czynienia z błyskawicznie postępującą automatyzacją procesów, gdzie wchodzą narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, to właśnie te kompetencje zyskują na znaczeniu i to one będą wyznacznikiem dobrego pracownika przyszłości. Do takiej kompetencji należy oczywiście komunikacja interpersonalna, czyli nie tylko umiejętność mówienia, konstruowania komunikatów w taki sposób, żeby były zrozumiałe dla odbiorcy, ale również umiejętność słuchania, komunikacja niewerbalna, czyli to co robimy z naszym ciałem, tam też są komunikaty zawarte. Jak to jest odbierane. Do takich umiejętności transwersalnych należy zarządzanie czasem, czyli czy potrafisz planować, czy potrafisz organizować swój czas pracy, wyznaczać priorytety do realizacji, wyznaczać cele, unikać takiego odkładania na później. Do tych kompetencji należy również krytyczne myślenie i rozwiązywanie takich problemów w sposób kreatywny. W dzisiejszym świecie jesteśmy zalewani informacją, można tak powiedzieć. Wystarczy otworzyć internet i mamy mnóstwo tego. Tylko że w tym całym potoku informacyjnym my mamy rzeczy prawdziwe i nieprawdziwe. I możemy się sprzeczać, ile jest prawdziwych, ile jest nieprawdziwych, ale generalnie ta umiejętność analizowania, używania naszych szarych komórek do tego, żeby zobaczyć, czy tu mamy do czynienia właśnie z prawdą, żeby potrafisz coś rozłożyć na części pierwsze, czyli dokonać analizy danej rzeczy. To jest właśnie bardzo cenne. Podejście takie do rozwiązywania zadań w sposób kreatywny, czyli nie tak, że robiliśmy coś 20 lat i się sprawdzało, to jest dobrze. Dzisiaj się może już nie sprawdzać, bo mamy nowe technologie, świat się zmienia. Może trzeba wypracować coś innego, coś lepszego. Następne takie bardzo ważne kompetencja to umiejętność pracy w zespole. My w dzisiejszych czasach pracujemy w zespołach nie tylko jednolitych narodowościowo, ale też mocno zróżnicowanych. Pracujemy osobiście, pracujemy za pomocą narzędzi na odległość, spotykamy się, prawda, w postaci jakichś transmisji internetowych, więc taka kompetencja też jest niesamowicie ważna, jeżeli mówimy o tych takich kompetencjach przyszłości. Też umiejętność, takie przywództwo i inicjatywa, czyli potrafię zachęcić innych do działania, potrafię ich pociągnąć za sobą, zmobilizować, pokazać im ten cel i mówiąc takim, może troszkę młodzież, robią sobie nakręcić ich do działania, do jego osiągnięcia. Odporność na stres, kolejna kompetencja. Działanie odpowiednie, właściwe pod wpływem czynników stresogennych. No i oczywiście zdolności cyfrowe. Cyfryzuje nam się świat. Nie uciekniemy od tego, nie zatrzymamy tego. Kiedyś usłyszałam na jednym szkoleniu takie fajne słowa i wzięłam sobie je do serca, że naucz się obsługiwać narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, żeby one nigdy nie zostały użyte przeciwko tobie. Przeciwko tobie też jako pracownikowi, bo może ktoś się zjawi, kto potrafi to obsługiwać i zabierze twoje stanowisko pracy, bo ty tego nie potrafisz. Więc te kompetencje cyfrowe naprawdę teraz mają ogromne znaczenie. No i uczenie się przez całe życie.
To tempo zmian, z którym mamy teraz do czynienia, jest tak ogromne, że nie możemy sobie pozwolić na to, że kończę studia, wiedzę jaką mam, taką mam, pakuję ją do głowy i sobie z nią idę przez moje życie zawodowe. No, absolutnie nie. Cały czas, na bieżąco. Może być tak.

0: do przekwalifikowania się w którymś momencie, bo już wiemy i zdajemy sobie z tego sprawę, że cała transformacja rynku pracy pod wpływem właśnie tych postępów technologicznych jest taka, że w wielu zawodach zatrudnienie będzie spadać, ilość osób zatrudnionych w danym zawodzie będzie spadać, więc mogę się spotkać w moim życiu zawodowym z taką sytuacją, że ja muszę się przekwalifikować, że ja muszę wziąć te moje kompetencje i przenieść do zupełnie innego zawodu i nabyć jeszcze nowe, więc na to musimy być wszystko gotowi i tacy pracownicy, tacy elastyczni pod tym kątem będą naprawdę w cenie.
1: Teraz powiedzmy, jakie są typy rozmów kwalifikacyjnych?
0: My najczęściej się spotykamy z taką rozmową kwalifikacyjną, można powiedzieć, jeden na jeden. Czy to prowadzi osoba, która zajmuje się rekrutacją w danej firmie, czy sam szef firmy. Mogą być zespoły całe rekrutacyjne, czyli przychodzimy, siedzi kilka osób, które zadają nam różne pytania z różnych dziedzin. Możemy mieć do czynienia z rozmową, która jest rozmową osobistą, ale w dzisiejszych czasach często mamy do czynienia z rozmową, która będzie na odległość przez narzędzia, które do tego służą, czy to będzie Zoom, czy jakiekolwiek inne narzędzie. I tu każda ta rozmowa ma swoją troszeczkę inną specyfikę, więc bardzo, żeby się przygotować dobrze do rozmowy, warto wcześniej się zorientować, w jakiej formie ona będzie przeprowadzana.
1: Jak można się przygotować do rozmowy twarzą w twarz, a do rozmowy przez internet, online?
0: No pamiętajmy, że jeżeli rozmawiamy z kimś twarzą w twarz, to tutaj no niesamowitą rolę odegra ten mechanizm pierwszego wrażenia. Już od momentu, od pierwszej sekundy, kiedy wchodzimy na taką rozmowę, otwieramy drzwi, my jesteśmy już poddawani ocenie w całości naszego wyglądu, od góry do dołu, że tak powiem. Więc tutaj to, jakie przybierzemy postawy, czy wejdziemy do biura w miarę pewnym krokiem, czy będziemy wyglądać, jakbyśmy chcieli za chwilę stamtąd uciec. Pierwszy podaje nam rękę rozmówca nasz. No takie są zasady etykiety biznesowej, że zawsze wyższy rangą, w tym w wypadku rekruter albo dyrektor czy prezes firmy będzie nam pierwszy podawał rękę, ale to jak my tą rękę uściśniemy też będzie miało bardzo duże znaczenie. Unikamy takiej stlaczałej rączki, jakiejś takiej niepewnej na zasadzie dotknę, nie dotknę. Uścisk ma być pewny, zdecydowany. No oczywiście nie miażdżymy ręki rozmówcy, myślę, że tego nie muszę nikomu tłumaczyć. Chociaż warto zwrócić na to uwagę, bo my pod wpływem stresu czasami przyjmujemy takie zachowania, które wydaje nam się, że nigdy by u nas nie wystąpiły, a jednak się pojawiają, bo ten stres, no, różnie nam. Czasami tak podświadomie reagujemy. Stres powoduje w nas napięcie mięśni, więc mamy taką tendencję na przykład do przyjmowania postawy zamkniętej. Trzeba tego przypilnować, żeby nie krzyżować rąk, żeby utrzymać postawę otwartą. To jak siadamy na takiej osobistej rozmowie, nawet na krześle, oczywiście czekamy, a żeby nas ktoś zaprosił, żeby usiąść, jeżeli nie wskaże nam miejsca, mamy prawo zapytać, chyba że miejsce jest oczywiste, krzesło naprzeciwko biurka, widzimy, że jest do tego przygotowane. Siadamy pewnie, ale nie rozwalamy się na krześle, my nie jesteśmy u siebie i to nie jest impreza. Warto jest przyjąć taką pozycję lekko nachyloną w kierunku rozmówcy, bo to wskazuje na nasze zainteresowanie i na to, że go aktywnie i z ciekawością słuchamy, z zainteresowaniem. Natomiast jeżeli przejdziemy do takiej rozmowy przez internet, to zobaczmy, że pewne rzeczy nam już odejdą. Już jakbyśmy sobie tak analizowali to, co powiedzieliśmy wcześniej. Nie będzie momentu wejścia, bo ja już sobie siedzę i włączam kamerkę, prawda? Jestem gotowy, włączam. Nikt nie zobaczy, co się dzieje z moimi nóżkami, jak je troszeczkę pokrzyżuję, to nie, chyba, że pracodawca zażyczy sobie szklanego stołu. Na pewno będziemy czuć się troszkę swobodniej przez to, że no jednak nikt nas nie lustruje od góry do dołu, ale nie odciekniemy od rzeczy ważnych, co się dzieje z naszymi rękami, co się dzieje z mimiką naszej twarzy, gdzie my patrzymy. Tutaj też trzeba starać się utrzymać kontakt wzrokowy, mimo że jest to trudne, ponieważ nie mogę patrzeć w monitor, tylko muszę patrzeć w kamerę, żeby ktoś miał wrażenie, że spoglądam na niego. To są takie decydujące różnice, jeżeli chodzi o rozmowę osobistą, a taką rozmowę przez internet. Kto co woli, myślę, że to dużo będzie zależeć od osobowości. Ja osobiście uwielbiam kontakty interpersonalne, więc dla mnie wymarzonym sposobem, wymarzoną taką rozmową kwalifikacyjną to jest taka face to face. Jeśli ktoś niekoniecznie lubi takie kontakty, to będzie mu swobodniej rozmawiać przez internet. No ale niestety nie my mamy na to wpływ, zostaniemy przed faktem postawieni.
1: Cofnijmy się jeszcze na chwilę i powiedzmy, w jaki sposób powinniśmy się przygotować do takiej rozmowy kwalifikacyjnej.
0: No, to znaczy, że ja muszę zdobyć maksimum wiedzy o firmie.

0: jest konkretna firma i ja się ubiegam na konkretne stanowisko. Dobrze jest zrobić takie mocne rozeznanie, jak duża jest ta firma, czy ma jakieś oddziały, czym się zajmuje, co produkuje, jaka jest tam kultura taka organizacyjna, jeżeli chodzi o poszczególne wydziały firmy, bo takie pytania mogą paść, więc to jest pierwsze takie moje zadanie domowe, które muszę odrobić. Spójrz jeszcze raz na ofertę pracy, co tam jest zawarte, jakie są wymagania pracodawcy, bo te pytania szczególnie o moje kompetencje, umiejętności, moją wiedzę, one będą się odnosić do tego, co na tym stanowisku jest potrzebne. Jaka wiedza merytoryczna, jakie umiejętności techniczne. Przygotuj się z takiej autoprezentacji. Na pewno padnie pytanie, proszę mi powiedzieć kilka słów o sobie, albo czy mogłaby pan coś o sobie opowiedzieć. I mimo, że jest tam coś o sobie, to wcale nie chodzi o coś. A już na pewno nie chodzi o byle co, tylko chodzi o konkrety. Pod tym pytaniem się kryje, powiedz mi, dlaczego ja mam zatrudnić ciebie? Dlaczego uważasz, że ty będziesz dobrym dla mnie pracownikiem w tej firmie? Że się tu odnajdziesz i sprawdzisz? I pod tym kątem się przygotowujemy. Warto to sobie przećwiczyć. Pamiętajmy, że na rozmowie kwalifikacyjnej będziemy poddani stresowi. To zaciska nasze mięśnie, blokuje nam czasami krtań, a już na pewno powoduje, że część rzeczy, które mieliśmy w głowie i prawie na pamięć wiedzieliśmy, to uleci. Więc zyskamy nawet tak więcej takiej pewności i mniej stresu będziemy mieli, jeżeli się dobrze do tej autoprezentacji przygotujemy. Minutkę sobie przygotować tego mówienia konkretnie pod stanowisko właśnie, czemu ja się tu nadaję, jakie mam kwalifikacje, jakie mam doświadczenie, jak radzę sobie ze stresem, jakie mam jeszcze dodatkowe umiejętności i kompetencje. Możemy zaczepić o te miękkie, nawet musimy zaczepić o te miękkie, bo tak jak powiedzieliśmy sobie, one są niesamowicie ważne. Przygotuj sobie więcej. Na rozmowie kwalifikacyjnej niekoniecznie mówimy za dużo. Musimy się dać wypowiedzieć też pracodawcy, prawda? Nie możemy go zagadać, ale przygotuj sobie więcej, dlatego że najprawdopodobniej część zapomnisz. Przygotuj sobie więcej, dlatego że później jeszcze cię pracodawca będzie o wiele rzeczy dopytywał i będziesz miał to już gotowe. Co jeszcze jest takie ważne, jeżeli chodzi o tą autoprezentację i co polecam na przykład moim kursantom, jak przychodzą i mamy taki etap na kursie przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Nagraj się w domu. Zobacz, jak wyglądasz, jaką masz mimikę twarzy, w jaki sposób mówisz. Czy tempo twojego mówienia nie jest czasami za szybkie? Bo jak mówimy za szybko, to się to wszystko zlewa, jest niezrozumiałe. Może być tak, że nas troszeczkę pod wpływem stresu drętwiejący język spowoduje, że słowa, które wypowiadamy, są takie nie do końca nawet wyartykułowane. Przyjrzyj się sobie, będziesz wiedział, jaką korektę wprowadzić. Poćwicz z kimś, z przyjaciółką, z członkiem rodziny. To nie tylko da ci feedback, że ktoś ci powie, jak cię odebrał, jak cię czyta z tą całą twoją właśnie mową ciała, nie tylko z tym, co mówisz, co ewentualnie można poprawić, ale też zmniejszy twój stres, bo jeżeli ty się zaprezentujesz przez jedną, drugą, trzecią osobą, a czasami przez całym rodzinnym gremium, to masz już pierwsze koty za płoty w twoim głowie, to się zapisze, jakby się już dokonało. Więc stoisz przed pracodawcą, a głowa ci mówi, to już było. Nie ma się czego stresować tak bardzo, nie ma się czym stresować. Więc na pewno będzie to korzystnie na nas działało, no i dzięki temu korzystnie wypadniemy na naszej rozmowie kwalifikacyjnej. Pilnujemy ciała, co się z nim dzieje. Tendencja będzie taka, że szczególnie u osób, które wiedzą, że mocno się stresują w takich sytuacjach, muszą się spodziewać, że odpowiedź ich ciała będzie taka, że te mięśnie będą się napinać, będą się spinać i ta taka potrzeba zamknięcia się z lęku w sobie będzie bardzo mocna, więc trzeba sobie to przypilnować, żeby nie krzyżować rąk. Co jest jeszcze takim remedium? Teraz mi tak przyszło do głowy i bardzo fajnie się sprawdza podczas rozmów kwalifikacyjnych. Proszę Państwa, uśmiech. Taka prozaiczna rzecz, jak uśmiechnięcie się do swojego rozmówcy od razu wprowadza pozytywną atmosferę. A w postaci takiej troszkę zwrotnej dla nas powoduje, że my się też odprężamy, bo uśmiech odpręża nas osobiście również. Więc bardzo dużo pozytywów. Uśmiech, kontakt wzrokowy, otwarta pozycja ciała. To są te klucze, które spowodują, że te pierwsze 30 sekund rozmowy kwalifikacyjnej będziemy mogli sobie odznaczyć jako nasz sukces.
1: SK Zamość.
2: Las jest dobry na wszystko. Leśny zapach działa na nas terapeutycznie. Las poprawia nastrój. Czyste powietrze dotlenia nas i daje nam zastrzyk energii. Las jest ważny i potrzebny, ale obowiązują w nim pewne zasady, które są po to, aby ochraniać nasz leśny skarb. Teraz powiemy, czego w lesie nie możemy robić.
3: Nazywam się Karol Jańczuk, jestem leśnikiem pracującym w Nadleśnictwie Tomaszów. Dzisiaj porozmawiamy sobie

O zakazach, o tym co można, czego nie można robić w lesie. Ujmiemy to sobie w fajne ramy. Często spotykam osoby, które po prostu nie mają tej właśnie podstawowej wiedzy. Powiedzmy tak, zakazy i sposób zachowania się w lesie generalnie wynika z ustawy o lasach. Przede wszystkim jest to ustawa, która ma wiele różnych podpunktów, ale między innymi ma tam artykuł 26, który mówi o zakazach wstępu do lasu oraz artykuł 30, czyli czynności zabronione w lesie. No, są miejsca, gdzie można, a gdzie nie można wchodzić. Generalnie struktura własnościowa w Polsce jest taka, ponad 70% wszystkich lasów w naszym kraju są to lasy państwowe, które możemy dosyć swobodnie penetrować, spacerować szukając grzybów, podglądając ptaki, czy kontemplując przyrodę po prostu. Są jednak miejsca, na których obowiązuje stały zakaz wstępu w zwykłym lesie. Jakie to miejsca będą, słuchajcie? Artykuł 26 właśnie ustawy o lasach mówi, że są to przede wszystkim uprawy leśne do 4 metrów wysokości. Czyli jeśli widzimy taki młodnik, który ma mniej więcej wysokość dwukrotności naszego wzrostu około, to oznacza to, że obowiązuje tam zakaz wstępu. Zapytacie mnie, ale ja widziałem takie młodniki, a nigdzie nie widziałem znaku zakaz wstępu. Młodniki są wszędzie i jeśli mielibyśmy stawiać zakazy wstępu przy każdym tym młodniku, z każdej strony, z każdej ścieżki biegnącej w pobliżu, to po prostu zalepilibyśmy ten las słupami ze znakami zakazu. Nie o to chodzi, prawda? Musicie pamiętać, że takie młodniki, które mniej więcej mają wysokość dwukrotności naszego wzrostu, są objęte stałym zakazem wstępu. Powody są różne. Przede wszystkim takie uprawy, młodniki są świetną ostoją przyrody. Przede wszystkim dziki lubią na przykład siedzieć w takich młodnikach. Druga sprawa, przez uprawę leśną możemy wyłamać trochę tych drzewek, szczególnie jeśli uprawa jest mała. Do tego jest pochodzenia naturalnego, czyli nie są te drzewa posadzone w rządkę. Starajmy się unikać takich miejsc. Drugi typ powierzchni, który objęty jest stałym zakazem wstępu, są to powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne. Jedna kategoria dosyć różna, czasem powiązana ze sobą. Powierzchnie doświadczalne, cóż to takiego jest w lasach państwowych? Mamy swoje jak najbardziej w lasach państwowych, też współpracujące z lasami instytucje. Instytut Badawczy Leśnictwa, tak jak na przykład Biuro Nasiennictwa Leśnego, a także leśne uczelnie bądź przyrodnicze, które mogą w lasach państwowych dokonywać różnych powierzchni doświadczalnych, pomiarów. Zazwyczaj takie powierzchnie już są oznaczone znakami zakaz wstępu, jeśli są to stałe powierzchnie doświadczalne. Drzewostany nasienne bardzo łatwo rozpoznać w lesie, gdyż wydzielenia, gdzie są te drzewa, są znakowane żółtą farbą. Ciągłymi liniami są omalowane drzewa i tam obowiązuje zakaz wstępu. Drzewostany nasienne, czyli miejsca, czyli lasy, z których my pozyskujemy nasiona. Ostoje zwierząt. Zazwyczaj ustawione są znaki. Źródliska rzek i potoków także objęte są zakazami wstępu. No to też wynika z ochrony przyrody, z przepisów. No i ostatnią kategorią objętą stałym zakazem wstępu są obszary zagrożone erozją. No tutaj przede wszystkim chodzi o to, żeby nie zrobić sobie krzywdy, nie zrobić krzywdy przyrodzie przypadkiem właśnie uruchamiając jakiś proces erozyjny, obsypując kawałek gruntu. Możemy taki obszar zagrożony erozją zobaczyć na stawach echo. Na te obszary osoba postronna nie może wchodzić. Mogą być wprowadzone, słuchajcie, także okresowe zakazy wstępu do lasu. Występują rzadko i zazwyczaj zwiążą się z samymi niedobrymi rzeczami. Takie sytuacje są w zasadzie trzy. Pierwszą, najczęstszą sytuacją, gdzie jest okresowy zakaz wstępu do lasu, do jakiegoś jego fragmentu, jest w tym momencie, kiedy wykonujemy tam jakieś prace, czy hodowlane, czy związane z pozyskaniem drewna. Wtedy na drogach dojazdowych zawsze stoją charakterystyczne znaki z choinką i przekreślonym człowieczkiem. Znak jest na żółtym tle. Sednem tego zakazu jest to, żeby nikomu postronnemu nic się nie stało. Drugim rodzajem takiego zakazu, okresowego zakazu wstępu do lasu, jest moment, kiedy występuje duże zagrożenie pożarowe. Takie zakazy się pojawiają w mediach, zazwyczaj w lecie, kiedy panuje susza. Stopnie zagrożenia pożarowego są 3 i w momencie, kiedy to zagrożenie pożarowe jest w najwyższym stopniu, nadleśniczy lokalny może taki zakaz wprowadzić. W momencie, kiedy to zagrożenie pożarowe mija, ten zakaz zazwyczaj przestaje obowiązywać, o czym też jest. Informujemy społeczeństwo. Chodzi po prostu tutaj już konkretnie o bezpieczeństwo lasu. Ogień jest bardzo łatwo zapruszyć, nawet przypadkowo. Większość pożarów, czego może nie wiecie, według statystyk ponad 80% pożarów lasu wywołane jest przez człowieka, specjalnie lub niespecjalnie, ale jest wywołane przez człowieka. Takie zakazy także pojawiają się i w tomaszowskich lasach, także pojawiają się i na Roztoczu. Pojawiają się niestety coraz częściej, bo klimat

0: mamy coraz cieplejszy, te susze zdarzają się coraz dotkliwsze. Trzecim rodzajem takiego okresowego zakazu wstępu do lasu jest zakaz, kiedy wystąpiło duże zniszczenie lub znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego. Czyli w momencie, kiedy przez las przejdą jakieś wichury, trąby powietrzne, okiść, jakieś opady śniegu, dużo jest drzew pochylonych, dużo drzew jest połamanych, wejście do takiego lasu może powodować to, że takie drzewo może się jakieś przewrócić, spać jakaś gałąź bardzo łatwo. Sam taki zakaz, widziałem to na dużym obszarze w roku 2013 i 2014, kiedy przez roztoczańskie lasy przetoczyła się okiść lodowa, to znaczy te zamarzające opady. Pamiętam, drzewa łamały się jak zapałki. Możecie tą listę sobie zobaczyć jak najbardziej w internecie. Jeśli wpiszecie sobie w wyszukiwarce ustawa o lasach, tam będziecie mieć artykuł 26. A teraz, jakie są czynności zabronione w lesie, słuchajcie? Co w lesie można robić, czego nie można robić? O tym mówi pięknie artykuł 30, który mówi, że w lasach zabrania się zanieczyszczania gleby i wód. No to jest chyba oczywiste. Zaśmiecania, rozkopywania gruntu, czyli nie można sobie wykopać dołka 2 metry w dół, bo jest to zakazane. Nie wolno takich rzeczy robić w lesie. Niszczenia grzybów oraz grzybni. Grzybiarze akurat nie muszą się obawiać, no zbiór grzybów to nie jest jakieś tam mocne niszczenie grzybni, chodzi o po prostu o umyślne niszczenie grzybów. Niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin. Umyślne, może i nieumyślne, ale po prostu specjalne takie niszczenie niepotrzebne. Następnie niszczenie urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych, technicznych oraz znaków i tablic. Z tym się spotykamy, słuchajcie, szczególnie na szlakach. Wyobraźcie sobie, na przyległej do Tomaszowa Lubelskiego a ścieżce Siwa Dolina sam widziałem zniszczoną tablicę z numerami alarmowymi. No, takie czynności są zakazane i do dziś w zasadzie nie rozumiem, jak można niszczyć takie rzeczy. Zakazane jest zbieranie płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych. Zabrania się rozgarniania i zbierania ściół. Tutaj też wszelkich amatorów dekupażu uspokoję. Nie chodzi o to, że sobie zbierzecie kilka szyszek, załóżmy, do jakiegoś ładnego dzieła, tylko chodzi po prostu o masowe zbieranie ściół. Zabrania się wypasu zwierząt gospodarskich. Może teraz już to raczej jest rzadki przypadek i wcześniej jak najbardziej wypasywano zwierzęta gospodarskie. Wyobraźcie sobie, w lasach, gdzie jest dużo dębu przypułkowego, wypasano niegdyś świnie. W momencie, kiedy ten dąb ma rok nasienny, w danym roku ma więcej nasion niż zwykle, zdarzało się, że wypuszczano trzodę chlewną i ona karmiła się tymi żołędziami, ale też wypasano bydło. Wszystkich gospodarzy przestrzegam, wypas zwierząt gospodarskich w lasach państwowych jest zabroniony. Nie można biwakować poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego. No bushcraftowcy, wszelacy survivaliści dosyć krzywo zawsze patrzyli na ten zakaz. Ja rozumiem po części potrzebę tych ludzi, to hobby. W 2020 roku mieliśmy w lasach państwowych program pilotażowy, wyznaczone zostały powierzchnie, gdzie można biwakować w lesie poza miejscami wyznaczonymi, gdzie można uprawiać bushcraft. Ten najbliższy taka powierzchnia była w lasach janowskich, czyli w Puszczy Solskiej. Czekamy na wyniki i czekamy na jakieś podsumowania a propos tego projektu, jednak projekt chyba wypalił, był bardzo głośno chwalony przez środowiska bushcraftowe. Czego jeszcze nie można w lesie robić? Nie można wybierać jaj i piskląt. Nie można niszczyć lęgowisk. Nie można niszczyć nor, legowisk, mrowisk. No to jest chyba oczywiste, prawda? Nie wolno także płoszyć, ścigać, chwytać, zabijać dziko żyjących zwierząt. Więc jeśli widzicie małą sarenkę, jakąś małą ptaszynę, którą nagle stwierdzicie, że uratujecie sobie i zaniesiecie do domu, no jest to chwytanie dzikiej zwierzyny. Zabrania się też płoszenia takiej zwierzyny, więc wyprawa z pieskiem na smyczy, wyprawa z pieskiem do lasu też może podpadać, że tak powiem, pod punkt płoszenia, ścigania dzikiej zwierzyny i właśnie psy. Kolejny podpunkt mówi o czynnościach zabranionych w lesie, mianowicie zabrania puszczać psów luzem. Psy w lesie muszą na smyczy. Dłuższy, krótszy to już jest obojętne. I powiem wam, bardzo często to jednak mimo wszystko widzę łamanie tego zakazu. Zawsze staram się upominać. Mówię, pański puszek, pański burek, jasne, on może nie biegać. Może panu się wydaje, że on nie biega za sarnami, ale spotka jakiegoś pisklaka, spotka jakiegoś małego zajączka przypadkiem. No to jest pies, to jest jednak drapieżnik. To jest wszystko instynkt. Druga sprawa, że pies tak nie dogoni tej sarny, ale będzie za nią biegł, więc będzie ją płoszył. Pamiętajcie o tym, jeśli wybieracie się na spacer do lasu z psem, musi on być na smyczy. cóż jeszcze zabronione jest w lesie? Zabronione jest hałasowanie, używanie sygnału dźwiękowego, no, z wyjątkiem z wypadków wymagających wszczęcia alarmu, czyli z wyjątkiem sytuacji takich krytycznych, gdzie jednak musimy używać sygnału dźwiękowego, musimy hałasować, żeby zwrócić na siebie uwagę, że coś się stało, ale no, zabronione jest hałasowanie, nie można sobie, nie wiem, wziąć jakiegoś boomboxa i sobie zrobić dyskoteki w lesie. Nie, to też jest czynność zabroniona w lesie. Powiem szczerze, no tutaj akurat nie ma z tym problemu, no może młodzież taka ma czasem z tym problem, popuszczania muzyki w lesie, też się spotkałem z paroma przypadkami, ale generalnie wszyscy wiedzą, szczególnie ci, którzy wędrują po lasach, że im ciszej się zachowujemy, tym większa szansa jest na spotkanie jakiejś zwierzyny, więc warto o tym pamiętać. No właśnie i ogień w lesie, tutaj palacze szczególnie krzywo popatrzą, ale w lesie jest zakaz korzystania z otwartego płomienia. Tak, zapalniczka to jest także otwarty płomień. Zabrania się rozniecania ognia poza miejscem wyznaczonym do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, czyli po prostu nie można palić ognisk tam, gdzie popadnie. Turyści na to różnie patrzą, no my się staramy, żeby tych miejsc, gdzie można, gdzie są takie wyznaczone miejsca, zazwyczaj są to parkingi leśne, miejsca postoju pojazdów, takie biwakowiska, jak na przykład u nas na Siwej Dolinie mamy takie miejsce biwakowe, gdzie tam mamy te paleniska obłożone kamieniami, zabezpieczone odpowiednio, ponieważ właśnie takie dzikie ogniska w lesie to jest bardzo często przyczyna pożaru, więc musicie pamiętać, że ognisko można, ale tylko w miejscu wyznaczonym do tego celu, wyraźnie oznakowane zazwyczaj takie miejsce jest. Nie można też wypalać żadnej wierzchniej warstwy gleby, czyli nie można wypalać pozostałości roślinnych, nie można też wypalać traw. Samo wypalanie traw jest w ogóle bardzo naganne, więc też należy o tym pamiętać, czyli ogień w lesie to zło. Pamiętajmy o tym i nie wolno korzystać z ognia w lesie poza miejscami do tego wyznaczonymi. Teraz zabierzemy się w ostatni punkt a propos zakazów, nakazów zachowania się w lesie, ruch pojazdem. To jest całkiem ciekawy i szeroki temat. Też zakaz wielokrotnie łamany. Często słyszałem, że szlaban był otwarty, nie było znaku, więc można było wjechać. Tutaj podobna sytuacja następuje. No, oznaczenie tych wszystkich dróg, ścieżek też spowodowało mnóstwo tych znaków. Musimy pamiętać, tutaj następuje taka zasada inwersji. Droga leśna, która jest dopuszczona do ruchu, którą można się poruszać, jest zazwyczaj oznakowana. Wyraźnie oznakowana, że jest to droga leśna, dopuszczona do ruchu publicznego. Wszelkie inne drogi, takie idące przez las, które nie są drogami publicznymi i nie są oznakowane jako drogi udostępnione do ruchu, tam występuje zakaz wjazdu pojazdu silnikowego, zaprzęgowego i motoroweru. Ważne, czy szlaban na tej drodze jest otwarty, jest zamknięty, często jest otwarty, ponieważ ktoś tam po prostu dalej jest, na przykład podleśniczy, pracuje i siedzi gdzieś głęboko w lesie, sobie otworzył ten szlaban, nie zamknął go. Też miałem przypadki takie osób, które łamały ten zakaz, wjeżdżały za taki otwarty szlaban. Ja nieświadomie wyjeżdżałem z lasu, minąłem jakoś, nie wiem, rozminęliśmy się, wyjechałem z innej strony i zamknąłem ten szlaban. I za chwilę miałem telefon, że no halo, tutaj proszę mi szlaban otworzyć, bo ja wjechałem i nagle wyjeżdżam, szlaban zamknięty jest. Także pamiętajcie, szlaban otwarty to nie jest zaproszenie, może okazać się czasem pułapką dla was. Postój pojazdów dopuszczalny jest oczywiście wyłącznie w miejscach oznakowanych, na drogach leśnych. Musimy pamiętać tych, które są dopuszczone do ruchu. Cóż jeszcze bym powiedział? Ustawa nie mówi nic o rowerach. Ja osobiście jestem zapalonym rowerzystą i staram się jak najbardziej pozytywnie patrzeć na rowerzystów w lesie, bo ruch rowerowy jest zdrowy i nie powoduje jakichś szkód w przyrodzie. No musicie tylko pamiętać, żeby się w takim lesie nie zgubić, prawda? No i że te drogi leśne zazwyczaj często lubią się kończyć ślepo lub lubią być zarośnięte lub lubią być podmokłe. Mamy tutaj omówione chyba wszystkie takie podstawowe zasady, jak się zachować w lesie, czego nie wolno przede wszystkim w lesie robić. Musimy po prostu zachować, słuchajcie, zdrowy rozsądek.
1: To wszystko w tym programie. Dziękuję, że byliście z nami i do usłyszenia w następnym magazynie Samońskiej Eski.
2: Eska Zamość News.
1: Violetta Sawa, zapraszam na magazyn lokalny Radia Eska Zamość. 26 maja w Łukowej w powiecie biłgorajskim odbyły się uroczystości podsumowujące działania ratowniczo-gaśnicze w Puszczy Solskiej. Uroczystość została połączona z obchodami Powiatowego Dnia Strażaka, będący wyrazem uznania dla strażaków i wszystkich osób zaangażowanych w akcję. Tego dnia odbyła się msza święta, odprawa, konferencja prasowa, były też wystąpienia i odznaczenie osób zaangażowanych w akcję. To krótka relacja z tego wydarzenia.
2: Eska Zamość.
1: mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Wojciech Kruczek.
3: Szanowni Państwo, dzisiejszy dzień to podsumowanie działań w Puszczy Solskiej. Dokładnie 2 tygodnie temu zakończył się pożar, który trwał tydzień. Ja z mojej perspektywy chciałbym nawiązać do świetnej organizacji, jak i współpracy wszystkich służb i instytucji. To ogromna zaleta tych działań i dzięki temu udało się nam ograniczyć już w kolejnym dniu

0: kiedy pojawiły się śmigłowce, pojawiły się ogromne ilości zastępów Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, żołnierzy, policji, leśników oraz wielu innych wspierających nas instytucji, a nawet społeczeństwa lokalnego osób, które spowodowały, że to wspólne działanie doprowadziło do ograniczenia już ostatecznego frontu pożaru i prowadzenia w kolejnych dniach już raczej działań dogaszających i co najważniejsze, nie doprowadzenia do tego, że spalone zostałyby domostwa, czy zagrożone by zostało życie i zdrowie ludzi w miejscowości Józefów, do której niestety front pożaru zbliżał się nam ze względu na ogromną suszę, małą wilgotność i bardzo dużą szybkość wiatru, który w porywach dochodził do 70 km na godzinę i bardzo mocno nam utrudniał te działania. Ta współpraca wszystkich służb i działania z powietrza śmigłowców, które dokonały ponad 1000 zrzutów, były to 2 śmigłowce Black Hawk z policji, 7 śmigłowców z lasów państwowych oraz 4 dromadery oraz działania z ziemi. Tak naprawdę ponad 3000 strażaków, którzy przez te 7 dni się tutaj wymieniali i rotowali oraz około 700 innych służb, pracowników czy też funkcjonariuszy, doprowadziło właśnie do skutecznego zamknięcia tego pożaru w jego przestrzeni, nie doprowadzenia do przesunięcia na inne oddziały leśne, czy to ze strony wschodniej, czy to przez drogę wojewódzką ze strony zachodniej. My absolutnie nie zakończamy tutaj naszych działań, jeśli chodzi o kwestie wyciągnięcia wniosków i to spotkanie dzisiejsze miało ku temu cel, by zebrać informacje, w którą stronę pójść, jak się rozwijać i jakie podejmować kolejne działania. Już odbyło się 12 maja, w dniu zakończenia działań. Pierwsze spotkanie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, które dotyczyło właśnie zoptymalizowania wykorzystania śmigłowców podczas tego typu działań. I 21-22 maja odbyły się ćwiczenia modułów GFFF, które są absolutnie kluczowym elementem właśnie w gaszeniu pożarów lasów z ziemi. Moduły rozwijane są w Polsce. Obecnie mamy już 7 województw, w których tego typu moduły funkcjonują. Mamy już też certyfikację europejską modułu GFFF Poland, który może realizować zadania w całej Europie i na całym świecie tak naprawdę. Będziemy absolutnie je rozwijać. To jest doświadczenie tych ludzi, ekspercka znajomość tego typu różnych trudnych sytuacji oraz wyposażenie ich w odpowiedni sprzęt po to, by ta efektywność i optymalizacja działań była jak najlepsza. Dużo przed nami planów, dużo działań, a doskonale wiemy, że susze nawiedzają nasz kraj i Europę coraz bardziej. Pożary są coraz częstsze. Od początku roku już mieliśmy ponad 4000 pożarów lasów. To pokazuje, z jaką skalą się mierzymy, więc musimy być przygotowani, dlatego te nasze działania tak mocno zintensyfikowane w tym kierunku. Dziękuję Państwu bardzo.
1: Mówi podsekretarz stanu, główny konserwator przyrody Mikołaj Dorożała.
2: To ważne spotkanie dzisiaj podsumowujące tą część techniczną, wyciągnięte wnioski, ale też no, takie strategiczne myślenie, to o czym powiedział pan komendant. My do tej pory statystycznie mamy mniej więcej około 7000 pożarów w lasach w Polsce, z czego większość z tych pożarów to są pożary, które nie rozprzestrzeniają się dalej niż mniej więcej połowa powierzchni boiska piłkarskiego. Ale zdarzają się takie sytuacje jak ta. Ten pożar w Puszczy Solskiej był według naszych danych 4. największym pożarem w lasach. Ponad 1100 hektarów lasu. To pokazuje, ta susza, z którą mamy do czynienia, szanowni państwo, jest jednym z najpotężniejszych wyzwań dzisiaj, bo my musimy zrobić wszystko, żeby zatrzymać wodę w środowisku. Ta woda naprawdę ma istotne znaczenie pod kątem wilgotności gleby czy ściółki leśnej. Widzimy to na przykładzie niedalekiego Roztoczańskiego Parku Narodowego, gdzie w takiej przestrzeni naturalnej, zostawionej przyrodzie, możemy obserwować, co się dzieje. I tam dane dzisiaj hydrologiczne pokazują, że na przestrzeni ostatniej dekady poziom wód gruntowych obniżył się od 2 do 4 metrów, szanowni państwo. Nasze służby, Lasy Państwowe, nasi eksperci od pożarnictwa byli obecni przez cały czas tego pożaru. Byli dzisiaj też na podsumowaniu, wymieniając się w

0: Żarze i takie mniejsze, niekoniecznie ogromne obiekty, ale takie mniejsze obiekty, średnie obiekty z wykorzystaniem naturalnej przestrzeni, gdzie ta woda jest gromadzona, one mają też niezwykle istotne znaczenie pod kątem właśnie takich akcji pożarniczych. My musimy zrobić wszystko pod kątem strategicznym, ale oczywiście te zmiany klimatyczne, postępująca susza, ta niestabilność okresów opadów, to, że teraz jest ponad 4000 pożarów, nie mamy nawet końca maja, szanowni państwo, jeszcze. Oczywiście ten okres wiosenny zawsze jest dosyć wrażliwy, jeśli chodzi o przesuszenie traw i tak dalej. Natomiast dzisiaj ta współpraca z poziomu samorządowego, jednostek wojskowych, które wspierały, straży pożarnej państwowej, ochotniczej, jednostek leśnych, służb parkowych, wojewody, ministerstw, no to tutaj to się sprawdziło, ta współpraca się sprawdziła i dzisiaj takim największym wyzwaniem z naszej perspektywy służb środowiskowych w odpowiedzi też na te zmiany klimatyczne i przy wsparciu tych działań jest właśnie to, żebyśmy za wszelką cenę próbowali zatrzymywać wodę w środowisku. Tutaj też chodzi o nadleśnictwo, rozmawialiśmy już wstępnie na temat no też pewnej dywersyfikacji gatunkowej niektórych drzewostanów. Mamy tu około 95% sosny, pojawia się trochę brzozy, lasy państwowe będą pracować też na takim projektem wprowadzania trochę innych drzewostanów tam, gdzie się da. Projektowany rezerwat na koniec, o którym chciałem jeszcze powiedzieć, rezerwat Długie Bagno, który w części uległ, w mniejszej części, ale uległ też spaleniu, około 170 hektarów. My chcielibyśmy, żeby ta część, te około 170 hektarów tego projektowanego rezerwatu przyrody, który w dużej części zachował jeszcze bardzo cenne wartości środowiskowe, żeby tam stworzyć właśnie taką powierzchnię referencyjną. Mamy kilka takich powierzchni referencyjnych w Polsce, gdzie wspólnie z naukowcami obserwujemy, jak ta przyroda się odbudowuje po pożarze, jak bioróżnorodność wraca, jakie gatunki naturalne wchodzą na te tereny, żebyśmy mogli też podejmować dobre decyzje w kontekście dalszego planowania, jeśli chodzi o rozwój drzewostanu i przywrócenia też w tej części gospodarczej, tej gospodarki leśnej, która też niewątpliwie tutaj ucierpiała.
1: Mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
2: Dla każdego, kto zjawił się na miejscu, ogromne wrażenie robiły naprawdę zasoby sprzętowe. Z jednej strony to, co się wydarzyło w późnych godzinach popołudniowych, z drugiej strony o godzinie 21, kiedy dostaliśmy informację o tragicznej śmierci pilota, to były te momenty, kiedy zapadły decyzje, że wszyscy udamy się na miejsce, a wszystko, co się wydarzyło w ciągu kilkudziesięciu godzin później, pokazało, że no, z Warszawy nie dałoby się rady dowodzić tą akcją i wszystkie decyzje, które były podejmowane i przez ministra Kierwińskiego, i przez komendanta Kruczka, i przez obecnego tutaj ministra Leśniakiewicza, musiały być podejmowane tutaj, na miejscu. One dotyczyły bardzo wrażliwych tkanek, one były obliczone na czas, dlatego że wymagały czasami dziesiątek, czasami jednostek minut, dotyczyły ewakuacji lub jej braku, adekwatnego dopasowania zasobów kadrowych, sił, środków, więc to prawda, natomiast jako szef obrony cywilnej na poziomie województwa i te wszystkie zadania, które wynikają z ustawy, udało się mieć pod kontrolą właśnie dlatego, że współpraca z lokalną społecznością, z lokalnymi samorządowcami była cały czas. W pewnym momencie byliśmy faktycznie na blisko takiej decyzji ewakuacji, ale można było wszystkie te procedury, które przecież są i funkcjonują, sprawdzić w boju i Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, i powiatowe, i gminne centra zarządzania kryzysowego stanęły na wysokości zadania i mogliśmy zadbać o bezpieczeństwo obywateli z jednej strony, tak aby prewencyjnie podejmować mądre decyzje, że faktycznie nie trzeba tych ludzi ewakuować, jeżeli ich bezpieczeństwo nie jest bezpośrednio.
3: Tak, jeśli chodzi faktycznie o katastrofę, to jedna osoba poniosła śmierć, to było pierwszego dnia w wyniku wypadku dromadera. Później cztery osoby, ale to były delikatne, albo potrucia, albo gdzieś tam pewne obtarcia. Nic poważnego, te osoby po weryfikacji trafiły do domu, więc tutaj nic się nie stało. Jeśli chodzi o kwestie sprzętowe, no to zbieramy oczywiście dane. Trzeba otworzyć sprzęt, w szczególności sprzęt, armaturę wodną, węże pożarnicze, ubrania, bo też się pojawiły pewne awarie samochodów drobne. To wszystko weryfikujemy. Komenda Wojewódzka w Lublinie zbiera te informacje, jeśli chodzi o Państwową Straż Pożarną, chociaż o Straż Pożarną mniej więcej skalę już mamy. Teraz kwestia oczywiście zdobycia tego sprzętu z różnych źródeł. Tutaj też już mamy koncepcję, jak go uzupełnić, więc to wszystko się dzieje. To jest dopiero dwa tygodnie po, więc te podsumowania jeszcze trwają i sama analiza, taka profesjonalna, dokument, który będzie weryfikował wszystkie aspekty,

0: tej akcji od operacyjnych właśnie po sprzętowe również jest opracowywana i również będzie później wykorzystywana do celów szkoleniowych oraz kolejnych wniosków z tego zdarzenia, byśmy wykorzystali to zdarzenie jak najlepiej. Jeden samochód z OSP Korytków, tak, który był już bardzo wysłużonym samochodem. Dostaliśmy informację, że podczas powrotu ze zdarzenia ten samochód no, nie nadaje się już do naprawy, ale tak jak mówię, to już też kwestia jego długiej eksploatacji. Tutaj też już podjęte zostały działania i samorządu, i też z naszej strony, by wspólnie wesprzeć tą jednostkę OSP, by można było samochód wymienić. Jeśli chodzi o pozostałe samochody, to drobne rzeczy typu drobne usterki, czy też pewne zarysowania.
1: 1157 hektarów to jest ten obszar, który uległ pożarowi. Tam w zasadzie częściowo też są lasy prywatne. W większości to są lasy w zarządzie Lasów Państwowych. Na tym terenie, na tej części zarządzanej przez Lasy Państwowe też znajdował się projektowany rezerwat przyrody, długie bagno. My chcielibyśmy w ramach tych prac odtworzeniowych zostawić taką powierzchnię referencyjną tych około 170 hektarów projektowanego rezerwatu jako takie miejsce, gdzie będziemy obserwować naturalny proces odbudowania lasu. W tej części gospodarczej trwa szacowanie, trwa analiza. Trzeba tę analizę szybko przeprowadzić. To oczywiście jest niezwykle istotne z punktu widzenia całego planowania. No dzisiaj trzeba będzie część tych drzewostanów stopniowo usuwać, zastanowić się też nad kwestią wykorzystania tego materiału, na ile część tego surowca drzewnego nadaje się, do czego się nadaje. No i oczywiście rozpocząć cały proces odnowienia. Tak jak powiedziałem, no w większości to będą lasy gospodarcze, więc to będzie kwestia adaptacji konkretnych gatunków, no głównie sosna, bo ta sosna jest gatunkiem dominującym tutaj, ale będziemy też szukać takich rozwiązań, które nadleśnictwo już opracowuje, wprowadzania też innych gatunków. Dlatego potrzebujemy takich miejsc referencyjnych, żeby obserwować, jakie gatunki z punktu widzenia funkcjonowania lasów państwowych, z punktu widzenia też tych gleb, które tutaj się znajdują, no będą się dobrze przyjmowały, więc to jest niezwykle istotne. No, tak jak powiedziałem, jeszcze jest trochę wcześnie, będziemy to szacować, to trochę potrwa. Ten obszar w zarządzie lasów państwowych jest większy, a łącznie, tak jak powiedziałem, to jest ponad 1100 hektarów, więc to jeszcze trochę potrzebujemy czasu, żebyśmy dokładnie określili, bo część tych drzewostanów no, jest trochę bardziej zniszczona, część trochę mniej, no musimy zobaczyć, jak to finalnie będzie wyglądało na całej tej powierzchni ponad tych 800 hektarów, które są w zarządzie lasów państwowych. I jedną z najbardziej istotnych kwestii jest to, że tutaj w Puszczy Solskiej macie Państwo absolutnie perełkę, jeśli chodzi o całą polską przyrodę, bo mamy tutaj miejsca bytowania głuszca, chociażby i właśnie na terenie tego projektowanego rezerwatu, długie bagno, tam mieliśmy przynajmniej kilka takich tokowisk, gdzie głuszce bytują, więc to jest niezwykle ważne, żeby zachować te miejsce. No oczywiście nie jesteśmy w stanie w tak krótkim okresie jeszcze dokładnie sprawdzić, jakie te szkody są, na przykład w kontekście głuszca, ale mamy tutaj też dzięcioła czarnego, mamy suweczkę, więc jakby no, dużo gatunków ptaków, te ptaki bardzo mocno też ucierpiały, co do tego nie mamy wątpliwości, gady, płazy i ptaki, zwłaszcza, że był okres lęgowy. Dlatego właśnie potrzebujemy zobaczyć, zwłaszcza w tym obszarze projektowanego rezerwatu, w jaki sposób na przykład głuszce będą w stanie dalej funkcjonować, no bo częścią, taką tożsamością przyrodniczą jest tego miejsca i tu przyjeżdżają przyrodnicy z całej Polski i z Europy, żeby obserwować te tłokowiska głuszca, więc no na pewno to trzeba zrobić wszystko, żeby zachować to miejsce.
2: Mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Wojciech Kruczek.
3: Jeśli chodzi o zdarzenie rozpoczęło się 5 maja. O godzinie 15.05 było zgłoszenie, pojawiły się jednostki OSP na miejscu, później PSP. No i akcja miała pewną dynamikę oczywiście rozwoju. Dysponowanie było na bieżąco, ale okazało się, że w krótkim czasie doszło do szybkiego rozprzestrzeniania się pożaru.

5 było zgłoszenie, pojawiły się jednostki OSP na miejscu, później PSP. No i akcja miała pewną dynamikę oczywiście rozwoju. Dysponowanie było na bieżąco, ale okazało się, że w krótkim czasie doszło do szybkiego rozprzestrzeniania się pożaru.

później śmigłowca. No tutaj niestety doszło do tragicznego wypadku przy drugim zrzucie. Doszło do wypadku dronera, gdzie pilot poniósł śmierć. Myśmy, widząc rozwój pożaru, jako kierownictwo również podjęli decyzję, że udamy się na miejsce zdarzenia. Najpierw pojawił się zastępca, później dojechałem ja, kierownictwo ministerstwa, najpierw pan minister Kierwiński, później pan minister Sienkiewicz i wiele dodatkowych osób, które wspierały nas bardzo mocno w tym procesie decyzyjnym oraz współpracy wszystkich służb i instytucji, bo tutaj naprawdę uważam, że było to wręcz modelowe. Ja zarządzając swobodnie swoimi zasobami, a wszystkie kwestie, które potrzebowaliśmy, zwłaszcza z innych instytucji, służb, miałem wokół siebie osoby, które wspierały, pomagały, nie było absolutnie tutaj żadnych problemów, w tym w miarę szybko zorganizować dodatkowe zasoby, które według sztabu, według kadr poszczególnych były konieczne na miejscu akcji, by zoptymalizować proces gaszenia i nie doprowadzić do tego, by ten pożar się nam rozwinął. Pożar trwał dokładnie tydzień, 12 maja, też w godzinach popołudniowych doszło do jego już całkowitego ugaszenia, zweryfikowania metru po metrze tak na terenu, w którym gasiliśmy. To była sytuacja związana z tym, że pod glebą wiele korzeni, wiele tych przestrzeni torfowych nadal się paliła, była tam wysoka temperatura. Ogólnie pożar był bardzo trudny, bo jak wyjechaliśmy na miejsce, był to pożar wierzchołkowy, czyli nie tylko powierzchnią lasu, ale także wierzchołkami. Ze względu na dużą dynamikę zmieniającego się wiatru, dużą jego porywistość, rozprzestrzeniał się on bardzo szybko ponad głowami ratowników, co dodatkowo powodowało ogromne niebezpieczeństwo dla ich życia i zdrowia. Na tym polegała również trudność w zarządzaniu tym akcją, by nie doszło do kolejnych tragedii związanych właśnie z życiem ratowników. Środa, kolejny dzień, to był 6 maja, dniem najbardziej takim dynamicznego rozwoju, właśnie ze względu na bardzo silne porywy wiatru, to było około 84 metrów na godzinę. Pożar rozprzestrzeniał się nam praktycznie do godzin wieczornych. Na szczęście mieliśmy już drugiego dnia bardzo duże siły i środki na miejscu. Działaliśmy w szczególności z powietrza, ale też jak widać z ziemi, przebudowując miejsca odcinków bojowych, w których one się znajdowały.

pierwsze przedostanie się pożaru w stronę zabudowań, ale również przez drogę wojewódzką i dalej w kompleksy leśne na wschód. Te zadanie było bardzo trudne. Do późnych godzin wieczornych realizowaliśmy zrzuty z powietrza oraz właśnie gaszenie z powierzchni po to, by nie doprowadzić do rozprzestrzeniania się pożaru na te dalsze miejsca. Ja bym jeszcze poprosił tą wcześniejszą. Jak widzimy, PSP 381 pojazdów, 1487 osób, OSP 262 pojazdy, 1669 osób. Sumarycznie przez ten cały tydzień 643 pojazdy, 3156 ratowników. Dodatkowo policja, 44 pojazdy, 429 osób, lasy państwowe, 39 pojazdów, 50 osób, Wojska Obrony Terytorialnej, 36 pojazdów, 296 osób. Prawie 4000 współpracujących ze sobą służb, i tutaj nie wliczam jeszcze osób, które były zaangażowane lokalnie. To są samorządy, to są osoby, które wspierały nas, jeżeli chodzi o dostarczanie wody, dostarczanie posiłków oraz wsparcie w różnych sposobach. Realizowaliśmy działania gaśnicze, tak jak już powiedziałem, z powietrza. Tu bym prosił o kolejny slajd. I to było absolutnie kluczowe dla rozwoju pożaru oraz zatrzymywania jego rozwoju. W trudnych, trudno dostępnych miejscach

ratowników było tutaj zachowane. Zdjęliśmy na miejscu już od godzin porannych jednego lekołka policji, drugi doleciał w godzinach południowych. Również dolatywały na bieżąco śmigłowce zasów państwowych. Sumarycznie mieliśmy na miejscu 7 oraz dromadery zasów państwowych. Sumarycznie to jest 12, ale to było 13 statów powietrznych. I dokonaliśmy ponad 1000 zrzutów, 1400 metrów

ograniczeń było dla nas ogromnym wsparciem. Kolejne oczywiście działania były prowadzone z ziemi przez kompanie leśnicze, które przyjechały tu z kilku województw sumarycznie. Oprócz województwa lubelskiego było 9 województw zaangażowanych, czy to moduły GFFF, czy kompanie leśnicze, czy kompanie logistyczne dojechały tutaj do nas w ramach centralnego odwodu operacyjnego, by nas wspierać. Więc prowadzenie działań z ziemi było tutaj absolutnie równie ważne. Oraz

kwadratu do jego rozprzestrzenienia się ze względu na wysoką temperaturę, suszę i niską wilgotność. Tutaj absolutnie ważna, jeśli chodzi o pracę śmigłowców, jest efektywność ich wykorzystania. Dlatego podjęliśmy też już pewne rozmowy na ten temat. Na miejsce akcji, tak jak mówiłem, udał się minister spraw wewnętrznych, pan Marcin Kierwiński, pan wiceminister Wiesław Śniadziewicz, pan minister klimatu, wiceminister klimatu wojewoda lubelski i kierownictwo Komendy Głównej oraz Komendy Wojewódzkiej. Pomysłów i koncepcji do dalszego rozwoju i usprawniania tego sposobu gaszenia będziemy tworzyć długoterminową strategię rozwoju lotnictwa odległego MSW właśnie pod kątem tych typowych działań ratowniczych, tak by ta współpraca wszystkich naszych służb, Straży Granicznej, Policji i Straży Pożarnej

oraz komendy wojewódzkich. Pomysłów i koncepcji do dalszego rozwoju i usprawniania tego sposobu gaszenia będziemy tworzyć długoterminową strategię rozwoju lotnictwa podległego MSWiA właśnie pod kątem tych typowych działań ratowniczych, tak by ta współpraca wszystkich naszych służb Straży Granicznej Policji i Straży Pożarnej, służb Straży Granicznej Policji i Straży Pożarnej

0: bliskie położenie zbiornika wodnego. Dosłownie w kilka minut czy 4 minuty śmigłowiec był w stanie zrobić jeden przelot i zrzucić wodę na front pożaru.
1: Tak naprawdę mieliśmy do czynienia z bardzo trudną akcją, ponieważ spalanie lasu przebiegało powierzchniowo, wierzchołkowo, podpowierzchniowo. Silny wiatr, wysoka susza, wiele dni bez deszczu, niska wilgotność powodowały, że front pożaru przesuwał się bardzo dynamicznie. Już pierwszego dnia, gdy przyjechaliśmy tutaj w środku nocy z panem ministrem, za co serdecznie dziękuję, bo to wsparcie i pomoc w dysponowaniu innych sił, czy też prośby do innych instytucji tutaj były ogromnym wsparciem i mogliśmy się skupiać tylko i wyłącznie na zamiarze taktycznym, jego określaniu, zmianie miejsc dysponowania sił i środków, odcinków bojowych i dostosowywania się do zmiany, dynamicznej zmiany sytuacji. Ta ogromna determinacja was wszystkich, bycie tutaj wewnętrznie, ten związek emocjonalny i odczuwanie tych wszystkich emocji, tego zapału, tej motywacji jest naprawdę czymś ogromnym. Przy okazji obciążenie ogromne związane z podejmowaniem decyzji. Oczywiście informacji było bardzo wiele od ekspertów, od osób, od osób, które przynosiły informacje, czy meteorologiczne, czy z dronów, więc ta obserwacja przebiegu i dynamiki zmiany była na bieżąco, ale oczywiście siły i środki musiały odpowiednio być rozdysponowywane, by osiągać jak najlepszy efekt. Statki powietrzne, one były tutaj absolutnie zmieniające całe podejście do działań, ponieważ miejsca trudno dostępne, gdzie nie trzeba było wysyłać dzięki nim ludzi, można było zrzucać wodę i gasić ten front pożaru szybko przemieszczający. I faktycznie w środę rano wydawało się, że po nocy udało się już pożar opanować, jednakże

0: radość z tego, że społeczeństwo razem ze służbami, wszystkie lokalne służby od Ochotniczej Straży Pożarnej przez Państwową Straż Pożarną, później przez kompanie gaśnicze, tak naprawdę 11 województw z całego kraju zostało zaangażowanych w to zdarzenie. Moduły GFFF z 6 województw, w tym z lubelskiego, policja, leśnicy, żołnierze, no i cała społeczność lokalna, samorządowcy. To naprawdę daje wizerunek ogromnej wspólnoty i pokazuje, jak potrafimy działać, gdy przychodzi zagrożenie. Wtedy nie pytamy o to, co, gdzie, dlaczego i jak, tylko wszyscy działamy tak, by osiągnąć cel. Ten cel udało się osiągnąć. Dla mnie ogromne przeżycie i ogromna radość, że mogę dzisiaj podziękować Państwu. Cieszę się, że tyle wyróżnień, awansów, odznaczeń zostało Państwu wręczonych, bo na to zasługujecie. Oczywiście wyciągamy wnioski z tych zdarzeń. Nadal będziemy rozwijać i przygotowywać się do tego typu pożarów. Moduły GFFF, optymalizacja zasobów gaśniczych z powietrza, czyli załogowych statków powietrznych, przygotowywanie odpowiedniego sprzętu, który spowoduje, że skrócimy czas dostarczenia wody do takich pożarów, do takich miejsc. I to wszystko, jestem przekonany, ta nasza praca po pożarze również przyniesie znakomite efekty, które w przyszłości, jeżeli będzie dochodziło do takich sytuacji, pozwolą nam szybko i efektywnie zareagować. Dziękuję Państwu, bardzo dziękuję, że mogę tu z Wami być i dziękuję za wszystko.
1: Mówi starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip.
2: Płonęła Puszcza Solska, płonęło nasze Roztocze. Wiele hektarów lasów państwowych, ale również wiele hektarów lasów prywatnych, lasów, o które pokolenia naszych gospodarzy, mieszkańców powiatu biłgorajskiego skrupulatnie przez wiele lat dbało. Pożar ostatecznie został zatrzymany. Nie spłonął żaden budynek w Józefowie. Nie ucierpiała ludność cywilna. Ale to było dla nas, jako dla lokalnej społeczności, olbrzymie traumatyczne przeżycie. Chciałbym w imieniu całej wspólnoty samorządu powiatu biłgorajskiego podziękować wszystkim osobom, które były zaangażowane w tą akcję gaśniczą. Wszystkim druhom strażakom, z Państwowej Straży Pożarnej, ale również ze wszystkich jednostek ochotniczych Straży Pożarnej za Waszą determinację, za Wasz profesjonalizm i oddanie podczas tej akcji gaśniczej. Wszystkim instytucjom, stowarzyszeniom, organizacjom, które wykazały się niezwykłą determinacją i przede wszystkim niezwykłą solidarnością w obliczu tego zagrożenia. Dziękuję mieszkańcom powiatu biłgorajskiego za to, że wsłuchiwali się w te komunikaty Państwowej Straży Pożarnej, czy policji, czy innych służb i na nie reagowali. Dziękuję kołom gospodyń wiejskich, wszystkim stowarzyszeniom, wszystkim osobom prywatnym, osobom zaangażowanym, które niosły pomoc, które wykazały solidarność właśnie ze strażakami, z całym sztabem, który koordynował tą akcję, niezwykle trudną akcję gaśniczą na terenie Puszczy Solskiej. Składam hołd i wielkie podziękowanie nieżyjącemu pilotowi samolotu na ręce obecnego tutaj syna w imieniu całego powiatu biłgorajskiego, w imieniu wszystkich naszych mieszkańców. Mówię dziękuję. Dziękuję Państwu raz jeszcze i składam najwyższe wyrazy uznania wszystkim zaangażowanym w tą niezwykle trudną i wymagającą akcję gaśniczą.
3: SK Zamość.
1: Przypomnijmy, gaszenie ognia w Puszczy Solskiej trwało tydzień. Pożar objął 1157 hektarów. W akcji gaśniczej zostało wykorzystanych 12 statków powietrznych. Łącznie 1022 razy zrzucano wodę. W akcji gaśniczej wzięło udział prawie 1500 osób.
3: SK Zamość News.
1: Już czas, więc zaczynamy magazyn lokalny zamojskiej Eski. Violetta Sała, zapraszam do słuchania.
3: SK Zamość.
1: W tym magazynie powiemy o remoncie ulicy Koszary w Zamościu, będzie też o Kleszczach. Powiemy też, jak propozycję przygotował dla nas Zamojski Dom Kultury. To zaczynamy. Od początku czerwca mają ruszyć prace na ulicy Koszary w Zamościu. W planach jest remont tej ulicy wraz z dwiema przyległymi. O szczegółach opowie wykonawca tego zadania.
4: Michalski Mateusz na Koszarach w Zamościu. Będzie to przebudowa 3 odcinków na osiedlu Koszary. Zakres przebudowy będzie gruntowny, bo będzie wymieniana zarówno podbudowa całej nawierzchni, nowe nawierzchnie, chodniki, parkingi. Dodatkowo zostanie wymieniona również i przebudowana infrastruktura podziemna, kanalizacja deszczowa, więc zakres robót dosyć duży. Jak każda inwestycja niesie ze sobą różne nowości, miejmy nadzieję, że nie napotkamy

0: na żadne problemy i inwestycja pójdzie sprawnie i terminowo, a nawet może uda się skończyć to przed czasem.
1: Jakie utrudnienia w ruchu są przewidziane będą?
0: Na pewno będą etapowe wyłączenia odcinków dróg podczas podpisywania umowy. Pierwszy etap zamknięcia drogi wprowadzamy z dniem 1 czerwca. Będzie to odcinek drogi od głównego wjazdu, czyli od samolotu, do połowy drogi w lewo, czyli przy hotelu. Także ten odcinek będzie wyłączony z ruchu. Objazd będzie można dojechać do zarówno hotelu, jak i do szkoły przez ulicę Kamienną i bocznymi ulicami będzie objazd wyznaczony. Ten odcinek drogi będzie wyłączony całkowicie. Postaramy się jak najszybciej, no planowany okres to jest około miesiąca, dwóch. Tak jak wspomniałem, wiąże się to z wymianą infrastruktury podziemnej, później całej podbudowy i zrobienia nawierzchni. Oczywiście w miarę możliwości będziemy ruch udostępniać odcinki wybudowanej drogi dla ruchu lokalnego, więc postaramy się, aby ta inwestycja przebiegła w miarę sprawnie i bezpiecznie, komfortowo dla wszystkich. Pierwszy odcinek będzie zamknięty, ten odcinek będzie realizowany w pierwszej kolejności. Później domkniemy odcinek wzdłuż szkoły społecznej do wjazdu do kościoła. W następnym etapie ten odcinek wcześniej zamknięty będzie udostępniony dla ruchu. Zostanie zamknięta dalsza część do wjazdu do bramy do wojska. I na sam koniec odcinek łączący Koszary z ulicą Kamienną. Zakres inwestycji tej podpisanej obejmuje drogę główną wjazdową, drogę pierwszą w lewo, czyli przy hotelu i drogę w prawo do połączenia z ulicą Kamienną. To jest nasz zakres. Ogólnie umowa przewiduje całość inwestycji na realizację, przewiduje 17 miesięcy. My ze swojej strony postaramy się tak poprowadzić inwestycje, aby w tym roku utrudnienia zakończyły się i tym samym postaramy się zakończyć w tym roku inwestycje. Oczywiście, jeżeli ktoś chciałby dokładnie spojrzeć, nie ma problemu, wszystko zarówno na stronie miasta, więc tam można sprawdzić konkretny zakres inwestycji. Prosiłbym wszystkich słuchaczy, wszystkich mieszkańców miasta Zamość o zachowanie ostrożności na terenie inwestycji. Wiemy, że czasami utrudniamy życie, utrudniamy ruch. Wiemy, że wszystkim się śpieszy, ale pamiętajmy, że bezpieczeństwo podstawa.
1: Sezon na kleszcze w pełni to też czas, w którym notuje się sporo zachorowań na boreliozę przenoszoną przez zakażone kleszcze. Pajęczaki bytują w lasach, łąkach, ale też w mieście, w parkach czy na terenach zielonych.
2: Stanisław Jasikowski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu. No jest to choroba dosyć groźna, przenoszona przez kleszcze w wyniku ukłucia kleszcza. No człowiek może się zakazić, jeżeli kleszcz był zakażony. No z kolei kleszcze zakażają się, żerując na zwierzętach, a więc na ssakach, więc tutaj mogą być sarny, mogą być jelenie, mogą być małe gryzonie, które są zakażone. One wypijając krew zwierzęcia zakażają się, a jednocześnie mogą zakazić zwierzę, jeżeli same są zakażone. Więc to tak to krąży. Jeżeli człowieka kleszcz ukłuje, a jest zakażony, to również może dojść do zakażenia człowieka. Kleszcze bytują w środowisku roślinnym, a więc w lasach, na łąkach. Można spotkać praktycznie tam, gdzie jest zieleń, można się ich spodziewać i właściwie przez cały rok są kleszcze groźne. No może najbardziej atakują wiosną i na jesieni, ale również i zimą to widać po psach, które nawet i w styczniu przynoszą do domu często kleszcze, więc jest to w zasadzie choroba, która i zagrożenie, które no, grozi nam przez cały rok, jeżeli gdzieś tam poruszamy się w środowisku roślinnym, no więc tak jak mówię, łąki, lasy, pastwiska, jakieś inne użytki zielone. Jeżeli chodzi o tą chorobę, no jest to dosyć groźna choroba, ona przebiega się w dwóch fazach. Najczęściej takim objawem to jest rumień wędrujący, który w miejscu ukłucia przez kleszcza po 70 dniach się pojawia. To jest taka czerwona albo sino-czerwona plama, która przekracza nad 5 cm. To już jest absolutny dowód i potwierdzenie, nie wymaga to jest do badań, że osoba została zakażona tą właśnie bakterią Borrelia burgdorferi, która właśnie powoduje tą chorobę boreliozę. Druga faza boreliozy to już jest rozwój choroby, bo w tej pierwszej fazie to ten rumień, on tam się po jakimś czasie rozchodzi i zanika, no, ale już mogą wystąpić takie objawy jak zmęczenie, bóle mięśni, gorączka, ból głowy. Natomiast

0: drugiej fazie to już dochodzi do różnego rodzaju tej boreliozy, więc może to być neuroborelioza, może to być borelioza układu kostno-stawowego, układu krążenia, borelioza oczna. A więc tu przy neuroboreliozie to może wystąpić zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, rzadziej zapalenie mózgu, zapalenie nerwów czaszkowych, porażenie nerwu twarzowego, więc to są tego typu objawy. Przy boreliozie układu kostno-stawowego no to mogą występować dolegliwości stawowe, zapalenia stawów na przykład. W przypadku boreliozy układu krążenia to może dojść do zapalenia mięśnia sercowego. W przypadku boreliozy ocznej to zapalenie spojówek, rogówki, błony naczyniowej oka. No więc to są takie następstwa tego zakażenia. Tutaj leczenie to jest jakaś antybiotykoterapia, ale to już jest, tak powiem, dziedzina, którą zajmują się lekarze. My już się tym nie zajmujemy. Także jeżeli chodzi o zapobieganie, więc tutaj za dużo możliwości nie mamy. Jeżeli gdzieś idziemy do lasu czy na łąki, no to wskazane jest wziąć tylko szczelną odzież. Można kupić jakieś środki odstarzające, prawda, przeciw kleszczom. No i po powrocie trzeba dobrze się obejrzeć całe ciało, bo zawsze możemy przynieść tego kleszcza, który gdzieś tam wniknie, nawet przez szczelne ubranie. A może być tak, że on będzie sobie chodził po mieszkaniu, bo takie przypadki też się zdarzają, że kleszcz gdzieś tam odpadnie z ubrania i idzie po ścianie albo po podłodze. To też trzeba mieć na uwadze, bo może dojść zakażenia drugi dzień, ale w domu, do ukłucia. Także to jest bardzo ważne, żeby po powrocie dokładnie sprawdzić całe ciało, czy czasami gdzieś on się nie przyczepił. Bo szybkie, wczesne właśnie usunięcie kleszcza no daje no, dużą szansę, że do zakażenia nie dojdzie. Natomiast jeżeli on tam będzie bytował całą dobę, no, to już może być dojść do zakażenia, jeżeli oczywiście był zakażony. A jednak tych zakażonych kleszczy, jak widać, jest niemało.
1: A co mamy zrobić, jeżeli już takiego kleszcza zobaczymy?
0: No, jak ktoś potrafi usunąć go sam, no to można. No. Są takie specjalne takie przyrządziki małe, plastikowe, którymi można, ale też można usunąć, jak ktoś potrafi normalnie ręką, czyli dwoma palcami odpowiedniego wziąć. No ale to już trzeba trochę poćwiczyć. Jak ktoś ma psa, to można poćwiczyć, więc no trzeba tak, żeby go nie urwać. No i nie zaleca się, żeby go czymkolwiek smarować, czy jakimś tłuszczem, czy dlatego, że on wtedy może zwymiotować do wnętrza ukłucia w tym, no i w ten sposób już absolutnie zakazić. Także, a jak ktoś nie potrafi sam, no to trzeba się udać do lekarza. Tam już doświadczone osoby usuną kleszcza, tak żeby go, właśnie chodzi o to, żeby go nie urwać, no, bo wtedy jeżeli jest zakażony, to zakazi. Przekaże nam z treścią swojego wnętrza zakażenie.
1: Jeśli chodzi o wyciąganie takiego kleszcza, to tak wyciągamy czy wykręcamy?
0: To można różnie. Można pociągnąć normalnie, tylko go trzeba odpowiednio blisko skóry uchwycić i normalnie pociągnąć do siebie. On też bardzo ładnie wychodzi. To jest kwestia, że tak powiem, doświadczenia i techniki.
1: Jeśli chodzi o to zakażenie, panie dyrektorze, to one utrzymują się mniej więcej na tym samym poziomie?
0: To znaczy może z lekką jednak tendencją rosnącą nieznacznie, bo jeżeli weźmiemy na przestrzeni powiedzmy kilkunastu lat, prawda, to tendencja jest rosnąca, aczkolwiek może też więcej jest teraz rozpoznań, większe doświadczenie też mają i lekarze, myślę, bo kiedyś jeszcze wcześniej to tej boreliozy było mniej i to na pewno było trudniejsze do rozpoznania. W tej chwili chyba jest tutaj lepiej. Natomiast no, kleszczy jest dużo, więc na pewno ta tendencja jest tak nieznacznie rosnąca. Chociaż też trzeba przyznać, że świadomość jest wyższa. To już w tej chwili o boreliozie każdy słyszał, każdy wie, znaczy każdy, no, generalnie jest to powszechna wiedza, że trzeba unikać kleszczy i trzeba uważać. Niektóre osoby no, też starają się nawet nie chodzić do lasu, mam takie osoby, więc żeby jednak tego kleszcza gdzieś tam nie złapać. To nie jest jakiś tam wzrost wielki, ale jednak no, nie ma jakiegoś spadku, prawda, tutaj. To mniej więcej ono się utrzymuje na jakimś tam podobnym poziomie, ale myślę, że z tendencją nieznacznie może nad rosnącą. No.
1: Panie dyrektorze, a czy są jeszcze jakieś inne choroby, które przenoszą kleszcze?
0: Kleszcze mogą też przenosić wirusowe zapalenie mózgu.
1: A czy na boreliozę można umrzeć?
0: Pewnie można. Nieleczona borelioza, szczególnie neuroborelioza, może doprowadzić

0: doprowadzić do śmierci.
1: O czym powinniśmy pamiętać, żeby jednak tego kleszcza nie złapać?
0: No, największe nasilenie to jest wiosna i jesień, ale trzeba mieć tą świadomość, że w zasadzie w każdym miesiącu, jeżeli zimy są łagodne, to też można przynieść kleszcza i może dojść do zakażenia. Natomiast jeżeli się uszczec, no to przede wszystkim szczelne ubranie, no i ewentualnie jakieś środki odstraszające, a przede wszystkim i kontrola później całego ciała, czy czasami nie przynieśliśmy z lasu właśnie kleszcza.
1: Panie dyrektorze, jeżeli na przykład ukąsi nas ten pajęczak i my nie wiemy, czy on był zarażony, czy nie zarażony, to czy mamy go ze sobą gdzieś zabrać, ewentualnie przynieść?
0: Do końca nie wiadomo, bo można próbować go, takie badania przeprowadzić. Niektóre laboratoria medyczne przeprowadzają. Można wykonać takie badania, chociaż też są różne opinie na ten temat, czy jest to w 100% pewne, że jednak do zakażenia nie dochodzi. Nie ma tutaj takich wskazań, żeby absolutnie łapać kleszcze i gdzieś tam badać, ale taka możliwość jest.
2: SK Zamość.
1: ZDK zaprasza do korzystania z licznych propozycji kulturalnych, w tym m.in. planowany Dzień Dziecka, Jarmark Hetmański czy konkurs na sztukę teatralną. Szczegóły już teraz.
3: Już za momencik, już za chwilę Dzień Dziecka. Jak wiemy, Dzień Dziecka odbywa się zazwyczaj 1 czerwca i ten dzień chcemy świętować z Państwem w Zamojskim Domu Kultury, ba, chcemy świętować z tymi młodszymi i starszymi dziećmi przez 2 dni, 1 i 2 czerwca. A dlaczego? Będziemy świętować teatralnie, zapraszamy na teatralny Dzień Dziecka w Zamojskim Domu Kultury i zapraszamy na to wspólne świętowanie zarówno 1, jak i 2 czerwca o godzinie 17. 1 czerwca zobaczymy wspólnie spektakl, który nosi tytuł O czym marzą kulki. Jest to spektakl dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat i oczywiście ich opiekunów. I jest to spektakl taneczny Lubelskiego Teatru Tańca i Inny Aslamowej. Jak wskazuje sam tytuł, będzie dużo o kulkach, czyli o figurach, o tym, jak całymi dniami można się bawić i skakać w powietrze, jak tytułowe kulki, albo latać jak ptaki. Będą też odpowiedzi na takie pytania, czy może jak kosmiczny statek, jak te kulki, lecieć w przestworza gdzieś i czy my się bawimy z kulkami, czy to może właśnie one bawią się z nami. No i czy można się z tymi kulkami zaprzyjaźnić. Myślę, że będzie kolorowo, energicznie, energetycznie i dynamicznie. Zapraszam całymi rodzinami, a spektakl został wyprodukowany przez Lubelski Teatr Tańca z udziałem artystów i artystek z Polski, Białorusi i Ukrainy. 2 czerwca. Nie pozostajemy tylko przy spektaklu o kulkach, ale zapraszamy na spektakl, który został wyprodukowany tutaj, stworzony przez grupę działającą w Zamojskim Domu Kultury, grupę teatralną Glosa. 2 czerwca o godzinie 17 w sali widowiskowej po raz drugi będzie można zobaczyć spektakl Pułapka. Premiera była niedawno. Ja osobiście nie miałam okazji jej zobaczyć, także jestem niezwykle szczęśliwa, że 2 czerwca taka możliwość będzie. A tytuł spektaklu to Pułapka i jest to historia o względności. No, temat i pojęcie niezwykle trudne. Trudne, a definicja chyba jest jeszcze trudniejsza. O co może chodzić? No, opowieść będzie dwuwarstwowa, ponieważ zapraszamy dzieci w wieku 5 lat i starsze oraz oczywiście ich opiekunów, czyli na tyle atrakcyjnie jest skonstruowany ten spektakl, żeby każdy znalazł coś dla siebie. A że dzieje się w lesie i nad problemami dotyczącymi człowieka pochylają się pies, kot, świnia, niedźwiedź i zając, a w te zwierzęce postaci wcielają się Barbara Czapiga, Androchomirecka, Marta Słomianowska, Justyna Nowińska, Diana Maciąg, Aleksandra Luchowska jako człowiek i Ewa Bajaka jako jedno z kolejnych stworzeń zwierząt. Zapraszam serdecznie. Spektakl wyreżyserowała, przygotowała Grażyna Kawala, a scenografię

przygotowała nasza koleżanka zespołowa i kolega Ewa Komorowska i Dariusz Łukasik. Zapraszam serdecznie. Czas trwania, jeśli niektórzy byliby zaniepokojeni, że to jest dla tak młodych widzów, to 45 minut, także idealny czas, żeby się skoncentrować i o tej względności posłuchać. A skoro o Dniu Dziecka mówiłam, to nie mogę nie wspomnieć o jednym z ulubionych przez dzieci warsztatów, czyli cyklu warsztatów Laboratorium Małego Naukowca, które prowadzi Iwona Wójcik, nasza instruktorka. To są takie warsztaty, które odbywają się regularnie w Zamojskiej Akademii Kultury, w sali Wytwórnia Kultury, i Iwonka, która się bardzo pieczołowicie przygotowuje do eksperymentów, które są podczas tych warsztatów wykonywane. Już widzę, że czyta i niezwykłości dla uczestników w wieku 7-12 lat przygotowuje, a wiem, że już jest stała grupa odbiorców. Wielkimi krokami zbliża się 32. Jarmark Hetmański, Festiwal Produktu Lokalnego Smaki Zamościa i Roztocza. My oczywiście jesteśmy już gotowi. Stoiska na Rynku Wielkim i nie tylko mamy rozplanowane. Mamy zgłoszonych około 100 wystawców z asortymentem przeróżnym, z produktami spożywczymi, tymi regionalnymi, jak miody z Roztocza, jak wypieki stąd, ale też i wędliny. Naprawdę obfitość produktów spożywczych, mnóstwo rękodzieła. Już zapowiedzieli się także kolekcjonerzy, którzy w liczbie 30, a czasami 40 przybywają na Jarmark Hetmański. No i spora grupa twórców ludowych. A kiedy? 6 i 7 czerwca spotykamy się na Rynku Wielkim, przede wszystkim na Rynku Wielkim, bo tam wszyscy wystawcy będą zgromadzeni i na scenie będą się działy różne rzeczy. Na scenie, drodzy Państwo, program oficjalny rozpoczniemy o godzinie 12, goszcząc na scenie pana prezydenta, ponieważ wydarzenie odbywa się pod patronatem pana prezydenta Rafała Zwolaka, a później już wielka uczta, głównie muzyczna. Pierwszego dnia towarzyszyć nam będzie również konkurs potraw, o czym powiem za chwilę, a muzycznie kapela Fajerka, koncert Rainera Marinero, koncert flamenco odbędzie się na scenie oraz koncert orkiestry Jarmarku Hetmańskiego. I tutaj jeszcze serdecznie wszystkich chętnych zapraszamy na próbę otwartą tego samego dnia, 6 czerwca, w Zamojskim Domu Kultury. Jeśli ktoś z Państwa gra na instrumencie, ma więcej niż 15 lat, to na taką próbę otwartą, o której przeczytać oczywiście u nas, może się udać, nawet bez zgłaszania się, po prostu przyjść do Zamojskiego Domu Kultury. Koncert orkiestry Jarmarku Hetmańskiego, czyli możliwość sprawdzenia później tych nabytych umiejętności od razu na scenie Rynku Wielkiego o godzinie 19:30, a o godzinie 21:00 koncert Boom Boom Orkiestra. Wielka gwiazda w tym roku, muzyka bałkańska, dużo instrumentów dętych, dużo energii. Myślę, że nie ustoją Państwo w miejscu, patrząc na to, co działo się chociażby na koncercie we Włodawie w ubiegłym roku. No, drodzy Państwo, było trudno znaleźć miejsce do tańczenia, także o 21:00 tańczymy z Boom Boom Orkiestra. A 7 czerwca bardziej na ludowo, ponieważ będziemy prezentować laureatów konkursu, dwóch konkursów. Konkursu Folk Młodym Głosem i konkursu Folk Młodym Krokiem. Mam nadzieję, że licznie oklaskiwać będzie, gromkie brawa będzie słychać ze strony publiczności, czyli bliskich i instruktorów tychże zespołów lub solistów, a może i duetów występujących na obu konkursów, które już za chwilę, bo w tym tygodniu właśnie w Zamojskim Domu Kultury o godzinie 14:00 zapraszam na koncert zespołu Pieśni i Tańce Zamojczyzny, a o godzinie 18:00 na koncert zespołu Krokę. I myślę, że to jest wydarzenie dość niezwykłe, patrząc na gwiazdę Jarmarku, bo Krokę, ci którzy z Państwa, którzy jeszcze nie znają tego zespołu, jest to zespół niezwykle znany, który koncertuje dużo również za granicą i gra muzykę klezmerską. A wielki rozkwit
krwi zespołu, jego kariera międzynarodowa zaczęła się od spotkania ze Stevenem Spielbergiem i zaproszeniem Stevena Spielberga do Jerozolimy, gdzie Kroke wystąpił podczas uroczystości Survivors Reunion, a później współpracował m.in. z Peterem Gabrielem i nagrał też ścieżkę dźwiękową do filmu Davida Lynch'a. Myślę, że takiego koncertu w Zamościu nie było i nie można go przegapić. Widzimy się zatem przez cały Jarmark Hetmański, bo jarmark trwa od godziny 9 do 21, natomiast na tym koncercie zespołu Kroke widzimy się o godzinie 18 7 czerwca. W tym roku, śladem roku ubiegłego, rozwijamy strefę warsztatową Jarmarku Hetmańskiego i od godziny 12 do godziny mniej więcej 16.30 zarówno 6 jak i 7 czerwca będzie można wziąć udział w warsztatach z twórcami ludowymi. W tym roku będzie do wykonania makrama ziołowa, filcowanie na sucho, szydełkowe, można będzie się nauczyć szydełkowych podstaw, haftu krzyżykowego, robienia kwiatów z krepiny oraz wykonać będzie można figurki drewniane. O twórcach ludowych, którzy te warsztaty będą prowadzić, mogą Państwo przeczytać u nas na stronie oraz w mediach społecznościowych. Warsztaty są bezpłatne, natomiast liczba miejsc jest ograniczona i w warsztatach będzie można wziąć udział na zasadzie kto pierwszy na rynku wodnym się spotykamy, jeśli chodzi o strefę warsztatową. Kto pierwszy, ten lepszy, ten będzie miał możliwość wziąć udział w warsztacie. Także zachęcam gorąco, od godziny 12, 6 i 7 czerwca ruszają warsztaty na rynku. Udział w warsztatach to jest nie lada gratka. Po pierwsze, można się spotkać przy wykonywaniu czegoś w przestrzeni naszego miasta. Takich warsztatów jest u nas bardzo mało. Po drugie, w warsztatach może wziąć udział każdy, niezależnie od umiejętności. Po trzecie, warsztaty są bezpłatne, co też nie jest bez znaczenia, bo zazwyczaj takie warsztaty, drodzy Państwo, są dość kosztowne. A po kolejne i myślę, że najistotniejsze, to jest to, że tych umiejętności można się nauczyć od osób niezwykle doświadczonych, którzy się specjalizują w tego rodzaju działaniach, które wymieniłam. I twórcy ci są twórcami ludowymi, tradycyjnymi najczęściej, czyli musieli pozyskać te umiejętności na odpowiednich warunkach, zgłosić się do Stowarzyszenia Twórców Ludowych, pozyskać legitymację. Ci twórcy w dużej mierze są związani z Klubem Twórców Ludowych działającym przy Krasnostawskim Domu Kultury. I myślę, że spacer i oglądanie stoisk podczas Jarmarku Hetmańskiego albo wysłuchanie koncertu to jest super rzecz. Natomiast wzięcie udziału w warsztacie to jest coś, co z Państwem zostanie, bo mam nadzieję, że te umiejętności będą Państwo chcieli doskonalić czy na innych warsztatach, czy w swoim zaciszu domowym. A z każdego warsztatu wyjdą Państwo z konkretną umiejętnością. Te warsztaty niejako przychodzą same do Państwa, bo można się na nie, mówiąc kolokwialnie, natknąć na rynku wodnym. Także jedyne, co trzeba zrobić, to skierować tam swoje kroki. A skoro czerwiec, to zaraz zaczniemy lato. A jeśli lato, to myślę, że wydarzenie, jakim jest Noc Świętojańska, myślę, że z tym momentem się Państwu kojarzy. Na Noc Świętojańską już mogę zapraszać, bo Noc Świętojańska odbędzie się 20 czerwca w Parku Miejskim wieczorem. Natomiast w tym momencie chciałabym zaprosić do wzięcia udziału w warsztatach dla młodzieży. Są warsztaty, które mają charakter teatralno-muzyczno-taneczny i one przygotowują młodzież do tworzenia scenariusza Nocy Świętojańskiej. Warsztaty prowadzi zawsze Kapela Batareja i są przeznaczone dla młodzieży w wieku 15-19 lat. Warsztaty odbędą się 18 czerwca, 19 czerwca i 20 czerwca w trakcie dnia, a później już wieczorem będzie możliwość prowadzenia tych warsztatów z całą grupą

0: która te warsztaty będzie przygotowywać pod kierunkiem i opieką kapeli Batareja. Także serdecznie zapraszam. Karty zgłoszenia są do pobrania u nas na stronie. Wymagane jest też podpisanie zgody przez opiekuna, jeśli uczestnik jest niepełnoletni. I gwarantuję, że udział w tych warsztatach to jest nie tylko zdobywanie umiejętności i przebywanie w fajnej grupie swoich rówieśników, ale też super zabawa. Także zapraszam serdecznie już teraz do zapisów, do warsztatów, które pozwolą później przeprowadzić Noc Święta Jasna. Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie, który towarzyszy Zamojskiemu Latu Teatralnemu i jest to konkurs, który się nazywa Szukamy Polskiego Szekspira. Wszyscy Państwo, którzy piszą lub mają ochotę napisać coś, a nie mieli do tej pory okazji przedstawić swoich dzieł, mogą wziąć udział w tym konkursie. Konkurs polega na tym, że szukamy twórcy, który chce się podzielić z nami tym, z czego doświadczył, tym, co go wzrusza, porusza. Jest to już, drodzy Państwo, 26. edycja dla każdego pasjonata teatru i literatury. W tym konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Zamojszczyzny, powiatu zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego i chrubieszowskiego. Treść nie jest określona. Ważne, żeby podzielili się Państwo tym, co Państwa w jakiś sposób dotyka. Wydrukowany egzemplarz sztuki napisanej do tego konkursu należy dostarczyć do 13 czerwca z dopiskiem Szekspir do Zamojskiego Domu Kultury. I w jaki sposób należy opakować tę sztukę, to wszystko znajdą Państwo, cały opis wytycznych na stronie Zamojskiego Domu Kultury. Konkurs towarzyszy Zamojskiemu Latu Teatralnemu, a nagrodzeni laureaci, wyróżnieni, będą mogli znaleźć opublikowany fragment czy też całą sztukę, w zależności od liczby stron, w Zamojskim Kwartalniku Kulturalnym. Dzięki obecności Kamili Niemczuk w Zamojskim Domu Kultury, nie wiem, czy Państwo zauważyli, myślę, że tak, zwłaszcza jeśli Państwo są seniorami, zaktywizowała się bardzo ta grupa w naszym mieście. Powstała taka inicjatywa jak Kulturalne Piątki, czyli możliwość uczestniczenia w projektach kulturalnych w różnych instytucjach kultury. 29 maja o godzinie 11 spotkanie, wykład, które odbędzie się w Książnicy Zamojskiej w Galerii X, drugie piętro Libris. Książnica to, przypominam, ulica Kamienna 20 i będzie to wykład Agnieszki Pieli na temat Jadwigi Stańczakowej. To jest ta poetka, która związana była z Mironem Białoszewskim. Ta poetka od Mirona, ale myślę, że spokojnie można powiedzieć, że wielka Jadwiga Stańczakowa, nawet bez wspominania, że to właśnie ta od Mirona. Agnieszka Piela, pracownik Książnicy Zamojskiej, ale też wieloletnia dziennikarka. Myślę, że będzie niezwykle ciekawie. 29 maja, godzina 11, dla wszystkich aktywnych seniorów spotkanie w Książnicy Zamojskiej.
1: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję, że byliście z nami i do usłyszenia.
2: Eska Zamość News.
1: I Violetta Tesowa, zapraszam na magazyn lokalny Radia Eska Zamość. W tym programie zapytamy maturzystów o plany na przyszłość, będzie policyjny przegląd zdarzeń i wybierzemy się do Tomaszowa Lubelskiego.
2: Eska Zamość.
1: To zaczynamy. Do 30 maja trwają matury ustne. Wkrótce część maturzystów będzie składała swoje dokumenty na wybrane kierunki studiów. Zapytałam maturzystów, jakie są ich plany na przyszłość.
3: No, jeszcze zobaczymy. Myślę nad jakimiś studiami. Może do Krakowa gdzieś się wybiorę. Może dziennikarstwo też.
4: Ja idę na filologię i coś z tego będzie, germańską z językiem angielskim.
5: To jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem, możliwe, że na zarządzanie pójdę, ale to zobaczymy.
6: No to albo chciałbym iść na stosunki międzynarodowe, albo nawet zostać reżyserem. To jest takie moje marzenie małe.
7: To ja się wybieram na pielęgniarstwo do Warszawy.
8: No ja nie wiem, jeszcze nie mam pojęcia. Poskładam papiery, gdzie

0: przyjmą, tam pójdę.
1: Kierunek lekarsko-dentystyczny, bo jesteśmy na Biolmat, więc najlepiej, żeby to był jakiś taki właśnie lekarski.
2: Tak, ja bym chciała iść na studia na inżynierię biomedyczną.
3: Zobaczymy, jak pójdzie matura, wtedy zobaczymy, coś wybierzemy.
4: No ja najbardziej planuję to fizjoterapię, studiować. Fizjoterapia wydaje się właśnie bardzo przyszłościowym zawodem. Lepiej sobie radzi finansowo, no i też pomaga ludziom.
5: A ja próbuję na studia informatyczne się dostać, no bo to jest po prostu moje hobby. Bardzo lubię sobie grzebać właśnie w takich kreskopijnych elementach, tak naprawdę naprawiać szczególnie. To jest moja tak naprawdę pasja i z tym też właśnie idę przez życie.
6: Teraz w naszym magazynie przyszedł czas na policyjny przegląd zdarzeń z powiatu zamojskiego. Szczegóły przedstawi
7: podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. 21 maja obchodzony był w Zamościu Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, po której uczestnicy przemarszerowali ulicami miasta w kolorowym marszu, niosąc przesłanie akceptacji, szacunku i równości. Nad bezpieczeństwem uczestników marszu czuwali policjanci zamojskiego ruchu drogowego oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej. Drugi Marsz Godności zgromadził ponad 1000 uczestników, którzy przeszli głównymi ulicami miasta. Trasa marszu była barwna, pełna energii i pozytywnych emocji, a zakończyła się na Rynku Wielkim, gdzie odbył się finał wydarzenia. Na scenie uczestnicy warsztatów terapii zajęciowych zaprezentowali swoje talenty i pasje. Artyści wykazali się nieograniczonym potencjałem, zasługującym na olbrzymie uznanie. Zorganizowany już po raz drugi przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu wydarzenie było wyjątkowym świętem radości, integracji i wzajemnego wsparcia. Policjanci zajmujący się w naszej jednostce profilaktyką odwiedzili młodzież uczącą się w liceum ogólnokształcącym Smart School Zamość oraz uczniów klasy mundurowej zespołu szkół ponadpodstawowych nr 5 w Zamościu. Spotkania były okazją do podniesienia świadomości młodych osób w zakresie rozpoznawania zjawiska dotyczącego handlu ludźmi oraz przekazania podstawowych informacji, jak nie stać się jego ofiarą. Policjanci omówili główne aspekty związane z metodami pozyskiwania osób, wskazując przy tym na różne formy i skalę tego zjawiska. Przekazali też wiedzę na temat sposobów unikania zagrożeń. Uczniowie dowiedzieli się, gdzie i jak szukać pomocy w sytuacji pojawiającego się niebezpieczeństwa. Funkcjonariusze przedstawili uczniom również tematykę odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, a także uprawnienia policji i sądu rodzinnego wynikające z ustawy o wsparciu i resocjalizacji nieletnich. Wyjaśnili pojęcia czynu karalnego i demoralizacji i zwrócili uwagę na konsekwencje łamania obowiązujących przepisów. Z młodzieżą rozmawiali też o zagrożeniach, jakie niosą za sobą środki odurzające. Mówili o konsekwencjach prawnych wynikających z posiadania czy udzielania innej osobie narkotyków, ale też o problemach związanych z uzależnieniami. Aspirant Katarzyna Litwin w ramach realizacji założeń projektu Misja 112 1 numer 1000 szans z uczniami Smart School dodatkowo omówiła także zasady korzystania z numeru alarmowego 112. Wyjaśniła, jak skutecznie i szybko w razie potrzeby wezwać pomoc oraz jakie informacje przekazać operatorowi. Apelowała również do młodzieży o empatię i reagowanie w sytuacji, gdy ktoś potrzebuje pomocy. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Zamojskiej Jednostki oraz funkcjonariusze 4 Referatu Realizacji w Zamościu Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej skontrolowali stoiska na giełdzie w podzamojskiej miejscowości Mokre. Zatrzymali obywatela Bułgarii w wieku 40 lat, który oferował do sprzedaży ubrania z podrobionymi znakami towarowymi. Okazało się, że sprzedawany towar nie miał nic wspólnego z oryginalnymi produktami, a naniesione na nim znaki zostały użyte bez sprawnie. Policjanci na stoisku 40-latka zabezpieczyli ponad 260 sztuk koszulek i spodenek z nielegalnie naniesionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi różnych firm. Proceder 40-latka spowodował straty producentów podrobionych marek na łączną kwotę około 13 tysięcy złotych. Nieuczciwy sprzedawca został doprowadzony do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych celem wykonania czynności procesowych z jego udziałem. Zabezpieczony przez funkcjonariuszy nielegalny towar nie trafi już do klientów, a jego właściciel poniesie odpowiedzialność za popełnione przestępstwo. W świetle prawa nie można używać zastrzeżonego logo bez zgody właściciela. Zgodnie z artykułem 305 ustawy o prawie własności przemysłowej za handel wyrobami zastrzeżonymi znakami towarowymi grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Otrzymaliśmy zgłoszenie, że w podzamojskiej

Siedmioletnia mieszkanka Zamościa, BMW, 19-latek ze Szczebrzeszyna. Uczestnikom kolizji na szczęście nic się nie stało. Co prawda pomocy medycznej udzieliła im zadysponowana do tego zdarzenia załoga karetki pogotowia. Po badaniach okazało się, że nie odnieśli oni obrażeń. Policyjne badanie alkomatem potwierdziło, że kierujący BMW był trzeźwy, natomiast badanie 47-latki wykazało w jej organizmie ponad 2 promile alkoholu. Kobieta została doprowadzona do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Policjanci zatrzymali jej uprawnienia do kierowania pojazdami oraz dowód rejestracyjny Audi z uwagi na powstałe w nim uszkodzenia. 47-latka odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie kolizji drogowej. Na drodze nie jesteś sam. Pamiętaj o bezpieczeństwie. To wspólne działania policjantów Wydziału Ruchu Drogowego naszej jednostki oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu. Główny cel tej akcji to poprawa bezpieczeństwa drogowego młodzieży. W ramach akcji policjant wspólnie z pracownikiem WORD-u prowadzą w szkołach warsztaty, w czasie których uczniowie dowiadują się, w jaki sposób bezpiecznie poruszać się rowerem, hulajnogą elektryczną czy urządzeniem transportu osobistego. Młodzież uczy się również bezpiecznych zachowań w rejonie przejść dla pieszych i skrzyżowań. Taką właśnie akcję w ostatnim czasie realizowaliśmy w zamojskiej Smart School. Dla uczniów organizatorzy akcji przewidzieli krótką pogadankę na temat najważniejszych przepisów drogowych dotyczących użytkowników hulajnog oraz rowerzystów. Po tym uczestnicy warsztatów rozwiązywali test wiedzy, wykazując się znajomością prawa drogowego. Następnie ćwiczyli, w jaki sposób bezpiecznie zachować się na skrzyżowaniu oraz przejściu dla pieszych, będąc użytkownikiem hulajnogi elektrycznej lub osobą pieszą. Realizatorzy akcji apelowali do uczniów, aby dla własnego bezpieczeństwa, poruszając się rowerem czy hulajnogą, zawsze korzystali z kasków ochronnych. Zaznaczyli też, że już od 3 czerwca jazda w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia będzie obowiązkiem. Późnym wieczorem 85-letnia mieszkanka powiatu zamojskiego odebrała połączenie telefoniczne. W słuchawce usłyszała damski głos, kobieta płakała. Zapytana przez 85-latkę potwierdziła, że jest teściową córki seniorki. Rozpaczając, dzwoniąca wyjaśniła, że przechodziła przez przejście na czerwonym świetle. Kierująca samochodem, która ją ominęła, miała wypadek, jest w szpitalu w ciężkim stanie. Krewna 85-latki potrzebuje pieniędzy na kaucję w kwocie 80 tysięcy złotych. Pieniądze pozwolą jej uniknąć więzienia. Seniorka wyjaśniła, że nie ma takiej kwoty. Po tym rozmowę kontynuował mężczyzna, który powiedział, że jest policjantem. Manipulowana i namawiana na udzielenie krewnej finansowej pomocy, 85-latka pod presją rozmówcy uległa. Powiedziała, że ma w domu 37 tysięcy złotych. Podała swoje dane, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Rzekomy policjant oświadczył, że po pieniądze przyjdzie skarbnik sądowy. Po pewnej chwili pod drzwiami seniorki pojawił się mężczyzna. Zgodnie z instrukcjami przekazała mu spakowane w foliową torbę pieniądze. Po przekazaniu pieniędzy rzekomy policjant, z którym cały czas była na linii, kazał jej uzbroić się w cierpliwość i czekać na informacje o załatwieniu sprawy. Ich rozmowa trwała jeszcze kilkanaście minut. Później mężczyzna zakończył połączenie. Seniorka poszła spać, a następnego dnia zadzwoniła do niej córka. W czasie rozmowy 85-latka zorientowała się, że historia, która została jej przedstawiona, była zmyślona, a ona dała się zmanipulować i przekazała pieniądze oszustom. Sprawę zgłosiła zamojskim policjantom. W tego typu sytuacjach należy zachować spokój i nigdy nie należy podejmować decyzji pod wpływem emocji. Należy zweryfikować historię, nigdy nie należy przekazywać pieniędzy obcym osobom. W razie wątpliwości należy skontaktować się z rodziną lub najbliższą jednostką policji. Bardzo ważna jest także rozmowa z seniorami na temat zagrożeń ze strony oszustów. Należy im tłumaczyć, że metody działania oszustów przebierają różne formy, opowiadane przez nich legendy mogą się zmieniać, ale cel zawsze pozostanie taki sam. Zmanipulować potencjalną ofiarę i nakłonić ją do przekazania pieniędzy. Policjanci zamojskiej jednostki odwiedzili uczniów Centrum Szkół Mundurowych, którzy przebywali na obozie szkoleniowym w podzamojskiej miejscowości Hubale. Dla młodzieży klas policyjnych sierżant sztabowy Jacek Czerwonka przeprowadził zajęcia z zakresu taktyki działania w pododdziałach zwartych. Omówił również kwestię wykorzystania wybranych środków przymusu bezpośredniego. Poza wiedzą teoretyczną, młodzi kadeci mieli okazję przećwiczyć zdobyte umiejętności i sprawdzić je w praktyce. Przebywającą na obozie młodzież odwiedził też komendant miejski policji w Zamościu, inspektor
Rafał Skoczylas, szef zamojskich policjantów, nie tylko podzielił się z kadetami swoją wiedzą i zdobytym w policji doświadczeniem, ale również czynnie włączył się do udziału w ćwiczeniach. W ramach spotkania

aspirant sztabowy Jarosław Szewczuk, policyjny instruktor wyszkolenia strzeleckiego, przekazał uczniom podstawowe zagadnienia dotyczące budowy wykorzystywanej w policji broni i amunicji. Słuchacze usłyszeli też o zasadach bezpieczeństwa podczas użytkowania broni palnej oraz przypadkach jej wykorzystywania. To plenerowe szkolenie miało charakter edukacyjno-wychowawczy. Było też okazją do rozmów na temat służby w policji i przybliżenia młodzieży specyfiki naszej formacji. Kadeci podeszli do ćwiczeń z dużym zaangażowaniem, byli zainteresowani przekazywaną im wiedzą i bardzo chętnie wykonywali poszczególne zadania. Od 3 czerwca bieżącego roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników ruchu drogowego. Rowerzyści kierujący hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego do 16 roku życia będą mieli obowiązek używania kasków ochronnych. Wprowadzenie nowych regulacji ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz ograniczenie liczby poważnych urazów głowy podczas zdarzeń drogowych. Kask to jeden z najważniejszych elementów ochrony, który może uratować zdrowie, a nawet życie. Dlatego tak ważne jest przypominanie zasad bezpieczeństwa oraz kształtowanie dobrych nawyków już od najmłodszych lat. Bezpieczeństwo dzieci na drodze to wspólna odpowiedzialność pieszych, rowerzystów, rodziców oraz kierowców. Zachowajmy rozwagę i ostrożność, szczególnie w pobliżu szkół, przejść dla pieszych i miejsc, gdzie bawią się dzieci. Do potrącenia kierującego hulajnogą elektryczną doszło na ulicy Partyzantów w Zamościu. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że kierujący hulajnogą elektryczną 40-letni mieszkaniec Zamościa jechał drogą dla pieszych i rowerów biegnącą wzdłuż ulicy Partyzantów. Poruszał się w kierunku Nowego Miasta. Kierująca Volkswagenem jadąc ulicą Partyzantów skręciła w prawo na parking i wówczas doszło do potrącenia kierującego hulajnogą, który w tym czasie przejeżdżał przez przejazd znajdujący się na drodze dla pieszych i rowerów. 40-latek uderzył w pojazd i upadł na jezdnię. Potrzebował pomocy medycznej. Załoga karetki pogotowia przywiozła go do szpitala. Volkswagenem kierowała 47-letnia mieszkanka Zamościa. Badanie alkomatem potwierdziło, że zarówno kierująca autem, jak i użytkownik hulajnogi byli trzeźwi. Pamiętajmy o tym, że przepisy prawa o ruchu drogowym określają m.in. obowiązki kierującego pojazdem wobec kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego. Zgodnie z artykułem 27 ustawy Prawo o ruchu drogowym, kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem czy też hulajnogą elektryczną znajdującym się na przejeździe. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście lub kierującemu hulajnogą elektryczną jadącym na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla pieszych i rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla pieszych i rowerów lub drogę dla rowerów, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch. Pamiętajmy, że rejony przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych to miejsca szczególne, dlatego wymagają dodatkowej uwagi. Odpowiedzialne zachowanie na drodze pomoże nam uniknąć niebezpiecznych sytuacji. W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zamościu odbyły się egzaminy praktyczne dla uczniów szkoły podstawowej w Kalinowicach, którzy ubiegali się o kartę rowerową. Egzamin odbywał się na miasteczku rowerowym. Uczniowie musieli wykazać się nie tylko umiejętnością płynnej jazdy, ale także koordynacją ruchową, utrzymywaniem równowagi, prawidłowym sygnalizowaniem manewrów oraz znajomością znaków drogowych. Policjant wspierał egzaminatorów w ocenie przejazdów i dbał o to, by dzieci miały świadomość odpowiedzialności wynikającej z poruszania się rowerem po drogach publicznych. Po zakończonej części egzaminacyjnej aspirant sztabowy Marek Świszcz, policjant z naszego zamojskiego ruchu drogowego, przeprowadził krótką rozmowę profilaktyczną z uczniami, którzy właśnie zdobyli swoje pierwsze prawo jazdy. Policjant przypomniał, jak powinien być wyposażony rower, m.in. w sprawne hamulce, światła, dzwonek i elementy odblaskowe oraz omówił zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Uczulił dzieci na odpowiedzialność, z jaką wiąże się posiadanie karty rowerowej, zwracanie uwagi na pieszych i inne pojazdy oraz stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Rozmowa policjanta z uczniami dotyczyła też zasad bezpieczeństwa, jakimi należy się kierować w czasie zbliżających się wakacji. Przypominamy, że aby otrzymać kartę rowerową, uczeń musi mieć ukończone 10 lat, zaliczyć test teoretyczny z zasad ruchu drogowego oraz pozytywnie przejść egzamin praktyczny. Posiadanie karty rowerowej uprawnia niepełnoletnich do samodzielnego poruszania się rowerem po drogach publicznych. Zgodnie z nowymi przepisami ruchu drogowego, dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania hulajnogą

0: Nogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat, dzieciom w wieku do 10 lat zabrania się kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze. Dopuszcza się kierowanie hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przez dziecko w wieku do 10 lat, ale tylko w strefie zamieszkania i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
1: SK Zamość.
2: Na koniec naszego magazynu przenosimy się do Tomaszowa Lubelskiego, o którym opowie
3: Wojtek Posiewicz, przewodnik po Zamościu i Roztoczu, organizator wypoczynku. Dzisiaj przeniesiemy się do miasteczka, do miasta Tomaszowa Lubelskiego. Tomaszów Lubelski położony jest na pograniczu Grzędy Sokalskiej i Roztocza. Położony jest w południowej części województwa lubelskiego, a powiat tomaszowski graniczy z Ukrainą. Jest to jeden z najbardziej na wschód wysuniętych powiatów w Polsce. Powiat, który jest interesujący ze względu na bardzo różnorodne zabytki i oczywiście stolica tego powiatu, czyli sam Tomaszów Lubelski, choć nie bardzo stary, jak inne miasta w Polsce, na pewno wart jest zauważenia, opowiedzenia o nim i odwiedzenia w przyszłości. Tomaszów Lubelski jest miastem, które powstało mniej więcej w tym samym momencie, co powstał Zamość. Tomaszów Lubelski powstał na przełomie XVI i XVII wieku jako miasto na drodze pomiędzy Warszawą a Lwowem. Miejsce, gdzie można było spokojnie zatrzymać się, przenocować. Miejsce, gdzie solarze wystawiali swoją sól na drodze z Lwowa do Gdańska. To najczęściej była sól z Drohobycza, z okolic Truskawca obecnego. Miasto Tomaszów Lubelski zostało założone przez Jana Zamojskiego, jeszcze jako osada. Nazywane było Jelitowem. Nazwa Tomaszów powstała niewątpliwie po urodzeniu syna Jana Zamojskiego, Tomasza. Nie wiemy, czy zaczęto nazywać Jelitowo jeszcze w czasach, gdy Tomasz był małoletnim. Natomiast Tomasz, ordynat drugi, potwierdził lub nadał przywileje miastu Tomaszów i to Tomasz, drugi ordynat, stoi za rozwojem miasta Tomaszowa. Niektórzy zauważają w urbanistycznym założeniu Tomaszowa dzieło Bernarda Moranda, architekta włoskiego, który zaplanował całe miasto w sposób do dzisiaj zachowany i czytelny w terenie, choćby widoczny na zdjęciach satelitarnych, czy też na ujęciach Tomaszowa z drona. Takie rozplanowanie było bardzo ważne, trzeba było dostosować się do terenu. Tomaszów był otoczony bagnami z jednej strony, z drugiej strony nie było przeszkody wodnej. Sołokija rozlewała się dosyć szeroko. Trzeba było także wziąć pod uwagę wykopanie nowej fosy na skrajach tego układu urbanistycznego. Ten układ urbanistyczny miał zapewnić rozwój miastu. Miał zapewnić to, że w czasie pożaru bardzo szybko dotrze się do budynków opanowanych przez pożar. Dodatkowo siatka ulic powodowała też, że pożar nie rozprzestrzeniał się zbyt szybko pomiędzy drewnianymi domami. A Tomaszów był miastem drewnianym w odróżnieniu od Zamościa. Tomaszów Lubelski powstał w miejscu, gdzie już wcześniej funkcjonował gród o nazwie Medno. Nie było to w samym Tomaszowie, ale na wzgórzu nieopodal, na północny wschód, to wzgórze Biała Góra, nazywana także w tradycjach Medno, inaczej Miodowy Gród. Gdy został zniszczony przez Mongołów, jego funkcję po paru setkach lat przejął właśnie Tomaszów Lubelski. Pierwszy gród Medno został zniszczony przez Mongołów i tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, następnie jego funkcję przejął Tomaszów Ordynacki, bo tak do końca XIX wieku nazywano Tomaszów. Zmiana nazwy z Tomaszów Ordynacki wiązała się ze stratą własności zamojskich, jeśli chodzi o miasto i dzisiaj Tomaszów funkcjonuje jako Tomaszów Lubelski. W Tomaszowie Lubelskim oczywiście przyciągają uwagę zabytki, które znajdują się w centrum dookoła dawnego rynku. Na jednym z nich, na budynku Straży Pożarnej, znajduje się właśnie herb Jelita. Herb Jelita są to trzy skrzyżowane włócznie, które w czasie bitwy pod Płowcami, tą bitwę stoczyliśmy razem z krzyżakami, przodek zamojskich, Florian Szary, został przebity włóczniami i wyskoczył mu Jelita. Dlatego herb ordynacji zamojskiej, herb rodziny zamojskich przedstawia trzy skrzyżowane włócznie, a nazywa się Jelita. W herbie Tomaszowa oczywiście będzie święty Tomasz. To też niesamowita postać, bardzo wschodni, orientalny święty. Często turyści, którzy przyjeżdżają do Zamościa, oglądając obrazy w katedrze, informują mnie, że niedawno byli w Indiach, właśnie przy grobie świętego Tomasza. Wracamy do Tomaszowa. Przy lądzie w Tomaszowie możemy zobaczyć porzucane skamieniałe drzewa. Skamieniałe drzewa to minerał, który znajduje się na polach wsi siedliska. Te pola wsi siedliska, to oczywiście powiat tomaszowski, opisywane są już przez Długosza. Podobnie jak historia związana z herbem rodziny Zamoyskiej. Te skamieniałe drzewa są niesamowitym minerałem. Mamy jedyne właśnie w powiecie tomaszowskim na Roztoczu wychodnie tego minerału, chyba w Europie, tak bardzo związane z żywicą, więc możemy zobaczyć skamieniałe drzewa dookoła ronda. Przy rondzie w Tomaszowie siedzi także na ławeczce Janusz Peter. Miejscowe muzeum ma właśnie imię Janusza Petera. Janusz Peter był kolonistą niemieckim, który urodził się na terenach obecnej Ukrainy, koło miasta Skole. Tam znajdowały się kolonie Niemców i ten spolonizowany Niemiec był dyrektorem szpitala w Tomaszowie Lubelskim. Zachował się jego dom przy głównej ulicy przed wyjazdem z Tomaszowa na terenie zespołu budynków szpitalnych. Janusz Peter jest właśnie bohaterem pomnika. Siedzi na ławeczce przy rynku w Tomaszowie, a koło niego są skamieniałe drzewa. Oprócz skamieniałych drzew na rynku w Tomaszowie możemy zobaczyć także pamiątkę po dawnych halach targowych, które zdobiły rynek tomaszowski. Do dziś nie zachowały się, zostały rozebrane z różnych przyczyn. Natomiast arkada, którą można zobaczyć przy rynku, przypomina o dawnych halach tomaszowskich. Naprzeciwko lub po drugiej stronie głównej ulicy miasta Tomaszowa znajduje się budynek z pięknych, wielkich bali drewnianych w stylu syberyjskim, ozdobiony dookoła okien wyciętymi elementami w drewnie, przeozdobiony w sposób właśnie syberyjski, tak jak powiedziałem, więc jest on związany z XIX wiekiem i zaborem rosyjskim, który w Tomaszowie funkcjonował. Oczywiście na początku zabór w Tomaszowie był austriacki. Dopiero po wojnach napoleońskich Tomaszów znalazł się na granicy Wielkiego Imperium Rosyjskiego. Budynek czajni, o którym mówię, wybudowany z wielkich bali drewnianych, znajdujący się przy rynku, był miejscem, gdzie car, odwiedzając Tomaszów Lubelski przy objeździe swojego imperium, kosztował herbatę. Był wtedy na wizytacji także w cerkwi, przepięknym budynku żółtego koloru, który znajduje się za budynkiem Straży Pożarnej. Budynek w stylu cerkwi moskiewskich, w stylu cerkwi wielkoruskich ozdabia dzisiaj centrum Tomaszowa. Ten styl jest przyniesiony z Moskwy i z Petersburga i jest czymś nowym jakby w XIX-wiecznej ordynacji zamojskiej. Natomiast sama ludność prawosławna w powiecie tomaszowskim żyła od wieków. Posiadała swoje cerkwie. W Tomaszowie Lubelskim istniała jeszcze jedna cerkiew. Możemy tylko zaobserwować krzyż postawiony przy terenie dawnej cerkwi. Prawosławni byli zawsze elementem kulturowym Tomaszowa Lubelskiego, czy też wsi Roguźno, a na wsi, na gruntach wsi Roguźno został założony Tomaszów. Dalej, wracając do cerkwi, serdecznie pozdrawiam księdza Dariusza. Ksiądz Dariusz prosił o pozdrowienie w Radiu SK, więc pozdrawiam. Mam nadzieję, że wy, podróżując po Tomaszowie Lubelskim, zajrzycie do cerkwi, znajdziecie numer do księdza Dariusza i on zapozna was lepiej z kulturą wschodnią, z kulturą prawosławną. Cerkiew, budynek Straży Pożarnej, czajnia, nawet ławeczka Janusza Petera. Jest łatwo do namierzenia w centrum Tomaszowa Lubelskiego. Natomiast troszeczkę trudniej jest trafić do największego drewnianego kościoła, kościołu w naszym regionie, kościoła barokowego. Barok widoczny jest w tym kościele z zewnątrz, ponieważ ma niesamowite kopuły. Dwie piękne kopuły cebulaste nadają elementu baroku zewnętrznego kościołowi w Tomaszowie Lubelskim. Jest wiele kościołów, które z zewnątrz są barokowe, ale nie są tak bogate z zewnątrz jak kościół w Tomaszowie. Kościół w Tomaszowie datuje się na XVII lub XVIII wiek. No oczywiście powstał w XVII wieku, więc część kościoła tego pierwszego została użyta do budowy kolejnego. Kościół w Tomaszowie zachwyca swoim wnętrzem. Miał być rozebrany przed II wojną światową. Na szczęście się to nie zdarzyło. Wtedy, kiedy wybudowano kościół nowy, zachowały się przepiękne marmuryzowania elementów drewnianych, czyli malowanie drewna w ten sposób, że imitował marmur. W ołtarzu głównym mamy manieryzm. Jest to niesamowity przykład ołtarza manierystycznego. Nie renesansowego, nie barokowego, a czegoś pośredniego. W ołtarzu głównym znajduje się także obraz Matki Bożej z Krzyża Szkaplerznej, który chroni Tomaszów przed nieszczęściami, chroni katolików tomaszowskich. Był w czasie różnych wojen wywożony z Tomaszowa Lubelskiego. Matka Boska Szkaplerzna tworzy w tym kościele sanktuarium właśnie swoje. W dolnej części natomiast ołtarza można zobaczyć niesamowite relikwie, czyli gdy zajrzy się za ołtarz, za stół ołtarzowy, można zobaczyć w cudzysłowie mumię. Jest to relikwiarz, ale tak naprawdę relikwia przedstawiająca całe ciało. No i można zobaczyć coś, co przyjechało najprawdopodobniej z Włoch w owym czasie. Ludzie, którzy udawali się do Włoch, często zakupowali relikwie. Odkryto katakumby w Rzymie, otworzono te katakumby, no i wieczne miasto miało mnóstwo pochówków zmumifikowanych. Wyciągano te pochówki. Gdy ktoś przyjeżdżał z odpowiednim zapytaniem, że poszukuje kości danego świętego, być może nie były to kości właśnie tego świętego, a po prostu zmumifikowany mieszkaniec Rzymu, który nagle dostawał na karteczkę, że jest to święta Tekla, święta Cecylia. Do tego stopnia, że całe ciała przewożono na północ od Alp, umieszczano w dolnych częściach ołtarzy. Taki przypadek mamy właśnie w Tomaszowie Lubelskim, więc mamy niesamowity

Relikwiarz przedstawiający całą postać w dolnej części ołtarza. Relikwiarz rokokowy, który znajduje się w dolnej części ołtarza, należy do świętego Feliksa. Tomaszów Lubelski to także piękne drewniane domy, które możemy obejrzeć w różnych częściach miasta. W Tomaszowie Lubelskim nie trudno było surowiec drewno, ponieważ sam Tomaszów graniczy z Wielką Puszczą Solską. Na zachód od miasta zaczyna się kompleks lasów Siwa Dolina. Ten kompleks odwiedzał Józef Piłsudski. Dzisiaj możemy udać się do tego kompleksu, pojeździć na rowerze, pobiegać w pięknym lesie, ale także pobiegać na nartach biegówkach lub też w zimie. Oprócz biegówek możemy wybrać się na sanki. Zamościanie nie mają tak pięknego kompleksu leśnego, jak właśnie mieszkańcy Tomaszowa Lubelskiego i tego na pewno zazdroszczę mieszkańcom Tomaszowa. W Tomaszowie Lubelskim budynki użyteczności publicznej wybudowane przed II wojną światową, tak jak budynek sądu i budynki z nim sąsiadujące, to przykład niesamowitego kunsztu budownictwa dwudziestolecia międzywojennego. Budynek liceum imienia Bartosza Głowackiego na pewno także jest przykładem tego pięknego stylu, który rósł przed II wojną światową, a niestety po II wojnie światowej zastąpił go socrealizm. Innym przykładem budownictwa współczesnego jest kościół, który znajduje się przy głównej ulicy w Tomaszowie, kościół modernistyczny. Kościół z zewnątrz, bryła, jest to bryła wybudowana tuż przed II wojną światową, natomiast wyposażenie tego kościoła to także wyposażenie cerkwi unickich, które w 1951 roku stały się częścią ZSRR. Właśnie kazalnica przepiękna, która znajduje się w środku. Kazalnica jest w kształcie łodzi. Jest przywieziona z tuż z zagranicy, z tych terenów, które zostały nam po II wojnie światowej odebrane. Ciekawym też budynkiem jest budynek w stylu dworku przedmiejskiego. Takie dworki widoczne są na różnych przedstawieniach miasta Zamościa. Nie mamy takiej ikonografii niestety Tomaszowa Lubelskiego. Budynek malowany na różowo, a przed tym budynkiem znajduje się jeszcze jeden budynek, także różowy budynek modernistyczny. Ten dworek, według miejscowych legend, podań, było to miejsce, gdzie miał po bitwie wiedeńskiej odpoczywać Jan Sobieski. My wiemy oczywiście, że nie odpoczywał w tym budynku po bitwie wiedeńskiej, ale kto wie, może w drodze do swoich dóbr, do Potylicza, odwiedzając Marysieńkę w Zwierzyńcu potajemnie, zaglądał i spał właśnie w tym domu zajezdnym. Co ciekawe, ten dom zajezdny, jak też dom, który później będzie pełnił funkcję domu zajezdnego bliżej ulicy, mają kolor różowy. Możemy więc się domyślać, że oba budynki, oprócz miejsca, gdzie spano, były także miejscem, gdzie hulano. Ten budynek znajduje się naprzeciwko Domu Kultury. Tomaszów Lubelski ma też dzisiaj wyremontowany bardzo ładny park. Polecam spacer po parku. Tomaszów Lubelski to miasto, w którym warto się zatrzymać. To pogranicze kultur. Miejsce, gdzie powstanie styczniowe huczało przeciwko carowi. Tomaszów Lubelski to także miejsce, gdzie odbyły się największe bitwy w kampanii wrześniowej. Wojsko polskie, wycofując się w stronę Rumunii, od drogi, od korytarza rumuńskiego zostało odcięte właśnie przez Niemców zajęciem Tomaszowa. I w Tomaszowie możemy zobaczyć pod Tomaszowym także, w Nowerowie Tarnawackiej, ale i w samym Tomaszowie, groby żołnierzy września z 1939 roku. W Tomaszowie polecam oczywiście wizytę w Muzeum Janusza Pepera, ale także wizytę w Muzeum Smocza Jama, miejsca, w którym upamiętniony jest terror NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa po II wojnie światowej. Do Tomaszowa nie jest daleko. Z Warszawy możecie dostać się busami, koleją z Zamościa. Nie możemy się dostać. Najbliższy

1939 roku. W Tomaszowie polecam oczywiście wizytę w muzeum Janusza Pepera, ale także wizytę w muzeum Smocza Jama, miejsca, w którym upamiętniony jest terror NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa po II wojnie światowej. Do Tomaszowa nie jest daleko. Z Warszawy możecie dostać się busami, koleją z Zamościa. Nie możemy się dostać. Najbliższy

0: znajduje się w Bełżcu. Natomiast już Bełżec to dawna Galicja i jest to przyczynek do kolejnej naszej rozmowy.
1: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję, że byliście z nami i do usłyszenia.
2: Eska Zamość News.
3: Jak minął tydzień na Zamojszczyźnie, pora to sprawdzić. Monika Kowalewicz przed mikrofonem, kłaniam się. Rozpoczynamy przegląd najważniejszych wydarzeń i informacji z regionu. Zapraszam. GDDKiA wybrała i rekomenduje zielony wariant obwodnicy Zamościa. 19-kilometrowa trasa miałaby przebiegać przez gminę Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Nieliszcz i Stary Zamość, mówi rzecznik lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Łukasz Minkiewicz.
4: Złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Jest to kolejny krok do realizacji tej inwestycji, bo uzyskanie tej decyzji zatwierdzi ostateczny przebieg obwodnicy, no i dzięki temu będziemy mogli rozpocząć pracę nad bardziej szczegółowymi rozwiązaniami w dokumentacji projektowej niezbędnej do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie drogi. Będzie to droga klasy GP, czyli główna ruchu przyspieszonego, jednojezdniowa, z drogami do obsługi ruchu lokalnego, ścieżkami pieszo-rowerowymi, bezpiecznymi przejściami dla pieszych, skrzyżowaniami czy zatokami autobusowymi. Najpierw jednak, zanim rozpoczniemy budowę, musi być wydana właśnie decyzja środowiskowa, która określi nam przebieg drogi. Analizowaliśmy w sumie 9 wariantów razem z podwariantami. Wycofaliśmy 3 do dalszych prac. Dla każdego były wykonane szczegółowe analizy i brane były pod uwagę różne kryteria społeczne, techniczne, środowiskowe, teren, przez jaki przebiegają warianty, na ile są to tereny powodziowe, ile jest kolizji z sieciami podziemnego uzbrojenia terenu. To wszystko było brane pod uwagę, analizowane, no i analiza wskazała wariant zielony jako najbardziej korzystny pod kątem szeregu kryteriów. Jeśli chodzi o spotkania z mieszkańcami, bo były się w sumie 3, mieszkańcy opowiadali się za różnymi wariantami, tu nie było jakby zbieżności, natomiast no, trzeba brać pod uwagę to, że każda droga to jakiś kompromis. My, wybierając określony wariant, musimy brać pod uwagę różne głosy i wszystkie czynniki. No i nie da się zrobić tak, żeby obwodnica była z dala od wszystkich. Jeśli chodzi o dalsze kroki, to realizacja takiej inwestycji to zawsze współdzielanie kilku organów i samorządów. Organ prowadzący to postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej, czyli wójt gminy Zamość, może w ramach tej procedury zapewnić udział społeczeństwa, co oznaczać będzie możliwość zgłaszania uwag i wniosków przez mieszkańców, zanim decyzja środowiskowa zostanie wydana. Gmina z pewnością będzie informowała mieszkańców poprzez obwieszczenia o kolejnych etapach prowadzonego postępowania. Jeśli chodzi o termin realizacji inwestycji, to trudno w tej chwili go deklarować, bo jest on ściśle uzależniony właśnie m.in. od tej procedury, czy w kolejnych etapach od procedur związanych z uzyskaniem chociażby decyzji z RIT.
3: Początek obwodnicy zaplanowano w Michalowie, gdzie w przyszłości połączy się z obwodnicą Szczebrzeszyna. Dalej droga ominie zabudowę Michalowa oraz poligon wojskowy w rejonie Citańca, a następnie połączy się z węzłem Zamość-Citaniec na trasie S17 Piaski Hrebenne. W Łukowej w powiecie biłgorajskim podsumowano działania gaśnicze z Puszczy Solskiej. Trwający tydzień pożar objął 1157 hektarów lasu.
5: Pod glebą wiele korzeni, wiele tych przestrzeni torfowych nadal się paliła, bo to wysoka temperatura. Ogólnie pożar był bardzo trudny, rozprzestrzeniał się bardzo szybko, uwagami ratowników, co dodatkowo powodowało ogromne niebezpieczeństwo dla ich życia i zdrowia.
3: Mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek i zaznacza, że działania prowadzone były z lądu i z powietrza.

0: zachowane.
1: Akcji gaśniczej wykorzystano 12 statków powietrznych i wykonano 1022 zrzuty wody. Z ogniem walczyło prawie 1500 osób. Strażacy, którzy gasili pożar Puszczy Solskiej, zostali docenieni. Wręczono im medale i awanse. Odznaczenia dostał m.in. druh Tomasz Kucharz z OSP w Księżpolu.
2: Dostałem złoty medal za zasługi dla pożarnictwa.
3: Jak pan wspomina tą akcję pożarnictwa?
2: Akcja była bardzo trudna, tym bardziej, że główne działania, które prowadziła moja jednostka, były prowadzone w porze nocnej. Było bardzo utrudnione to ze względu na teren, no i generalnie sam pożar był dosyć rozległy. Trzeba było pewne odcinki ognia zatrzymać, żeby się nie rozprzestrzeniał.
3: Na czym polegały pana obowiązki?
2: Ja byłem dowódcą zastępu, miałem do dyspozycji też dwie inne jednostki, dostaliśmy odcinek bojowy do powstrzymania czoła pożaru, no to nam się udało. Warunki, chociaż było bardzo ciężko, było bardzo trudne, jednak odcinek, który myśmy dostali do obrony, udało się go podjąć. Temperatura na pewno była bardzo wysoka, było bardzo duże zadymienie. Momentami widoczność spadała do minimum. Każdy robił to, co do niego należało.
1: Wyróżniono również Marcina Malinowskiego z OSP w

0: Wisklakach.
1: Jesteśmy tutaj jednostką miejscową, można powiedzieć. W naszej gminie ten duży pożar wybuchł. Byliśmy od samego początku, nawet dwa dni wcześniej na innych akcjach. Gasiliśmy prawie tydzień, około 6 dni, dzień i noc. No, pożar był bardzo duży, bardzo szybko się rozprzestrzeniał. Wiatr, który był bardzo silny, to właśnie on napędzał ten pożar, który szedł na początku na zachód, później się przestawił się troszkę i poszedł na północ. Także no, było ciężko. 6 dni, dzień i noc. Mamy na szczęście nowy samochód zakupiony w tamtym roku dokładnie, takim autem ściągniętym z Niemiec. Jest to stary samochód, 30-letni, ale na pewno jest bardzo sprawny, bo ma bardzo mały przebieg. Bardzo nam pomógł w tej akcji gaszenia.
0: Długo pan jest strażakiem?
1: Około 10 lat.
0: Pamięta pan zdarzenie tej skali?
1: No nie. Jeździliśmy na takie małe jakieś tam takie pożary związane z jakimś tam wypalaniem łąk, ale to ten las to był naprawdę... Byliśmy też na pożarach lasów, ale bardzo małej skali, według tej dużej, tutaj według tej Puszczy Solskiej. Trzeba rzucić wszystko, zostawić dzieci, zostawić rodzinę i pojechać na pożar. No. Ten pożar był bardzo długi, mówię, bo to był dzień i noc, także no, dzieci nie widziałem i rodziny przez tydzień czasu. Córka o tak po 5 dniach mnie nie widziała, mam 3-letnie dziecko. Pobudziła się rano, zapytała o godzinie 6, tata jest? Jest. I poszła spać dalej. A pierwsze dni to mnie nie widziała.
0: Odznaczono i awansowano około 600 strażaków.
2: SK Zamość.
0: Większy komfort i bezpieczeństwo mam oraz noworodków przynieść mają nowe standardy opieki okołoporodowej. Jak nowe przepisy, które weszły w życie 7 maja, wpłyną na lubelskie pacjentki? Eksperci informowali o tym w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Jak podkreśla wojewoda Krzysztof Komorski, nie chodzi tylko o teorię, ale też o realne wsparcie kobiet.
3: To są nowe regulacje wyznaczające standardy opieki okołoporodowej. To są przepisy i regulacje, które mają przede wszystkim podnosić jakość tych usług okołoporodowych. Mówimy tutaj o planie porodu, mówimy tutaj o łagodzeniu bólu porodowego, mówimy o opiece laktacyjnej, mówimy o przede wszystkim podnoszeniu jakości tych wszystkich świadczeń, które mają wpłynąć na to, że zdrowie mamy i dziecka będzie pod większą kontrolą, że mamy w Polsce będą miały większy komfort w tej opiece okołoporodowej, że mniej rzeczy przede wszystkim będzie ich zaskakiwać, bo nie oszukujmy się i wszyscy, ale mamy wiedzą to najlepiej, że jest to moment w życiu, w którym najwięcej potrafi zaskoczyć, a naszym zadaniem jest tak, aby one były dobrze do tego przygotowane.
0: Wśród kluczowych zmian są m.in. większy nacisk na realizację planu porodu, prawo do współdecydowania o procedurach oraz lepszy dostęp do metod łagodzenia bólu, mówi dr Adrianna Kondracka, konsultant wojewódzka w dziedzinie perinatologii.
4: Dzięki tym standardom tak naprawdę wszystkie pacjentki będą mogły oczekiwać jednolitej opieki, jednolitego postępowania w każdym przypadku i bez względu na to, czy będą rodziły w przede wszystkim szpitalu, który ma pierwszy poziom referencyjności, drugi czy trzeci. Są wypracowane procedury, jak mamy kontrolować przede wszystkim te pacjentki, przekazywać pomiędzy ośrodkami, a także oceniać czynniki ryzyka i przede wszystkim im zapobiegać i jeżeli jest taka potrzeba, wdrażać odpowiednie postępowanie.
0: Nowe regulacje mają zagwarantować pacjentkom ujednoliconą opiekę w każdym szpitalu. Ponadto przewidują także pomoc psychologiczną, dwugodzinny kontakt skóra do skóry po porodzie, a nawet dodatkowe badania w ciąży. Na dwóch kółkach mogą szybko i sprawnie dotrzeć się tam, gdzie nie dojedzie radiowóz. Zamojscy policjanci patrolują miasto na rowerach elektrycznych, mundurowi dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, ostrzegają, kontrolują i reagują na niebezpieczne zachowania, mówi Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowa zamojskiej komendy.
5: Policjanci zamojskiej jednostki na elektrycznych jednośladach dbają o bezpieczeństwo i służą pomocą zarówno mieszkańcom Zamościa, jak i turystom. Policyjni cykliści patrolują okolice Starego Miasta, Park Miejski, Zamość, Mojski Zalew oraz ścieżki rowerowe na terenie miasta, jak też bulwary nad rzeką Łabuńką. Mieszkańcy oraz turyści mogą ich spotkać na osiedlach mieszkaniowych oraz w miejscach licznie uczęszczanych zarówno przez mieszkańców, jak i osoby odwiedzające nasze miasto. Głównym celem policyjnych patroli rowerowych jest zwiększenie bezpieczeństwa w naszym mieście, szybka reakcja na zgłoszenia oraz przeciwdziałanie wykroczeniom i aktom wandalizmu. W czasie patrolu na rowerze funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg elektrycznych. Patrolują, edukują o bezpieczeństwie, reagują też na łamanie prawa. Ważnym elementem ich codziennych patroli rowerowych jest to, że funkcjonariusze na rowerach mogą dotrzeć w miejsca, gdzie dojazd

0: wyjazd radiowozem jest utrudniony lub po prostu niemożliwy, co znacznie skraca czas reakcji na zdarzenie w sytuacji zagrożenia czyjegoś zdrowia lub życia. Policjanci na rowerach zwracają uwagę osobom, które jeżdżą na przykład rowerem po chodniku, czego nie powinny robić. Kontrolują również miejsca nad rzeką Łabuńką, zwracając uwagę na zachowanie chociażby młodzieży tam się znajdującej, czy nie dochodzi tam do łamania przepisów prawa, czy do aktów wandalizmu. Kontrolują również teren Zamojskiego Zalewu, dbając o bezpieczeństwo osób przebywających na plaży, a jeżeli pogoda na to pozwala, również na bezpieczeństwo osób kąpiących się. Zwracają uwagę na to, czy nad zalewem jest bezpiecznie, czy nie dochodzi tam do zakłócania chociażby porządku publicznego.
1: Zamojscy policjanci nie tylko patrolują miasto na dwóch kółkach, ale też edukują o bezpieczeństwie. Przebadali oczy 5 tysięcy dzieci z województwa lubelskiego. Ponad 30% z nich ma wady wzroku. Kończą się badania przesiewowe uczniów ze szkół podstawowych. To jedyne takie testy w skali naszego kraju, mówi Renata Krzyżanowska, koordynator zespołów prowadzących badania przesiewowe.
2: Obejmowały ocenę refrakcji przy użyciu urządzenia zwanego autorefraktometrem oraz badanie ostrości wzroku z wykorzystaniem tablic okulistycznych. Trzy zespoły wykwalifikowanych pań pielęgniarek z Kliniki Okulistyki Ogólnej w Lublinie przebadały łącznie 5 tysięcy dzieci. Badania spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony rodziców. Każde dziecko otrzymało raport z badania przesiewowego z dalszymi zaleceniami. W ramach projektu rodzice, u których dzieci stwierdzono odstępstwa od normy, miały możliwość skorzystania po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z wizyty w poradni okulistycznej dziecięcej w klinice w celu rozszerzenia diagnostyki. Wyniki przeprowadzonych badań przesiewowych wskazują, że około 1/3 dzieci wymaga dalszej diagnostyki, co potwierdza zasadność przeprowadzania regularnych badań okulistycznych dzieci w wieku szkolnym.
1: Badano przede wszystkim, jak często wśród dzieci, które dopiero zaczynają naukę, występują wady krótkowzroczności, nadwzroczności, astygmatyzmu, czy też choroba zazowa lub niedowidzenia, mówi profesor Robert Rejdak, szef lubelskiej okulistyki.
3: Dzieci, które wykazują jakieś wady refrakcji i są kierowane na badania pogłębione, to jest kontynuacja programu, który rozpoczął się kilka lat temu. W pierwszym etapie było zbadanych 1100 dzieci, w tej chwili kończymy badania, będzie to zbadanych 5 tysięcy dzieci. Jesteśmy w tej chwili rzeczywiście pionierami w Polsce w tym obszarze. To jest niezwykle ważny obszar okulistyki, ponieważ dotyczy osób wchodzących dopiero w taką intensywną edukację i również później może to skutkować utrwaleniem pewnych wad. Wspomnę tu o chorobach rzadkich, czy też na przykład stożkurogówki. To są rzadkie choroby, ale prowadzące do bardzo dużych powikłań, jeśli są nieleczone, jeśli są niediagnozowane. Stąd tak ważny jest ten projekt. Cieszymy się, że na Lubelszczyźnie udało się takie badania przeprowadzić.
1: Badania przesiewowe dzieci przeprowadzono w ramach projektu Lubelska Unia Cyfrowa. ZUS przygotował poradnik dla przyszłych mam i rodziców. Zamościanki znajdą tam informacje o świadczeniach i to nie tylko na etacie, ale także dla zatrudnionych na zleceniu czy prowadzących własne firmy. O szczegółach mówi Małgorzata Korba, regionalna rzecznik ZUS na Lubelszczyźnie.
4: Z danych ZUS wynika, że model rodzicielstwa w Polsce zmienia się, bo coraz więcej ojców angażuje się w opiekę nad małymi dziećmi. Jednak to nadal mama jest głównym opiekunem. To w większości kobiety wykorzystują urlop rodzicielski, który jest przecież na równi dla obojga rodziców. I w większości to kobiety biorą na siebie też opiekę nad dzieckiem, kiedy zachoruje. Dla przyszłych i obecnych mam, a także ojców, przygotowaliśmy specjalny poradnik, z którego dowiedzą się, z jakich świadczeń ZUS mogą korzystać. Ten poradnik szczegółowo wyjaśnia zasady wypłaty zasiłku chorobowego podczas niezdolności do pracy, która przypada na ciążę. Mówi też o zasiłku macierzyńskim, a także zasiłku opiekuńczym, który przysługuje na chore dziecko. Uwzględniamy też sytuacje mniej typowe, nie tylko pracę na etacie. Poradnik jest na stronie zus.pl do pobrania, a niebawem wersja drukowana trafi także do placówek ZUS. Uruchomiliśmy też skrzynkę mailową mama@zus.pl. Mamy pytają w niej o dokumenty, o to, jak ich sytuacja będzie wyglądać, kiedy skończy im się umowa. Piszą do nas też kobiety, które dopiero planują ciążę i potrzebują informacji, żeby podjąć dalsze życiowe decyzje, na przykład co do studiów czy wyjazdu za granicę.
1: Zasiłek macierzyński na urlopie rodzicielskim od początku roku do kwietnia pobierało nieco ponad 9 tysięcy mieszkańców Lubelszczyzny. 88% stanowiły kobiety. To również mamy

0: SK News, Jakub Konieczkowicz. Dwulatek wypadł z balkonu na 10 piętrze. Życia dziecka nie udało się uratować. To na warszawskim Brudnie. Do tragedii doszło w piątek wieczorem. Chłopiec był pod opieką matki. Miała go stracić z oczu na kilka sekund. Sprawę badają śledcze. Autostrada A1 w kierunku Gdańska zablokowana. Na trasie na wysokości Torunia ciężarówka wjechała w bariery rozdzielające jezdnie. Nikt nie został poszkodowany, jednak utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Łódź stolicą influencerów. W EC1 odbywa się festiwal Sea Bloggers 2026. W programie panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi i nowym trendom w internecie. Co czeka dziś uczestników?
1: 6 scen doda Martyna Wojciechowska, Hajhania czy Świeży Bartek. Wieczorem mamy galę rozdania hashtagów. Po tej gali jest koncert Mandaryny.
0: Zapowiada Michalina Cruz z Sea Bloggers. Start dzisiejszych atrakcji o 9.30.
2: A my startujemy z tą sobotą. Jeśli jeszcze jakieś ziewanie się u was pojawia, spokojnie, coś poradzimy. SK gra hity na czasie i SK daje kaski. W ten weekend co godzinę mamy dla was i waszych dzieciaków kaski. Zgłoszenia za darmo na sk.pl. Za chwilę dzwonię w tej sprawie do kogoś z was. Minuta po 9:00. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Beyoncé i Jay-Z z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. SK może was uratować przed mandatem. Już od 3 czerwca wszystkie dzieci, które jadą na rowerze albo hulajnodze poniżej 16 roku życia, będą musiały mieć na głowie kask, dlatego SK daje kaski i razem ze mną teraz Ania. Cześć Ania.
1: Cześć.
0: Ania ma problem z 9-letnim synem. Co to za problem? Opowiadaj.
1: Problem jest taki, że mój Adaś nie chce za nic w świecie założyć kask.
0: Absolutnie nie chce się zgodzić. On nie lubi czegokolwiek mieć na głowie, jeżeli to nie jest czapka.
1: Nie, nie.
0: I słuchajcie, Ania... Dużo... No dawaj, no mów.
1: A dużo jeździmy na rowerach, a teraz będzie obowiązek, także no jest problem.
0: Ale ty masz plan, jak go przekonać. I to jest bardzo sprytny plan.
1: No mam taki plan, bo dużo jeździmy samochodem i przeważnie leci Radio SK. Także jak dowie się, usłyszy, że wygrał kask z Radia SK, to mam nadzieję, że to będzie dla niego taką motywacją, że go w końcu założy.
0: I jeszcze to będzie pomarańczowy kask, to w ogóle. I jak jeszcze mama kask na głowę założy, to będziesz w ogóle świeciła przykładem. Dlatego już teraz dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
1: Super.
0: To miłych podróży rowerem z synem, dobrej soboty życzę. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, zgłaszajcie się na sk.pl, bo dzisiaj co godzinę rozdajemy kaski.
2: Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to

0: 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: Kilogram 14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum.
1: I po reklamie.

0: Przyjemne kołysanie od Lany Del Rey. Numer idealny na spokojny sobotni poranek. Ale teraz uważajcie, bo wlatuje muzyczny energetyk.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Eską rządzą nowości. Codziennie wam podrzucamy najlepsze nowe numery. Z nami poznajecie świeże hity. I teraz naszą antenę przejmuje bardzo mocny duet, który już nie jeden hit stworzył. I teraz dokłada kolejny. David Guetta i Bebe Rexha razem stworzyli na przykład I'm Good, a teraz mają dla nas Sad Girls. To jeden z tych numerów, który wpada w ucho po pierwszym odsłuchaniu i jestem pewien, że wam też się spodoba. David Guetta i Bebe Rexha, Sad Girls, już teraz w Radiu SK. To jest numer, przy którym można się budzić w sobotę. Jeśli brakuje wam sił, to jest coś dla was właśnie. Tak wam gra Radio SK w sobotę.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: kojarzycie jakieś tam reklamy restauracji, jakieś tam papugarnie, wystawy i tak dalej, to w najbliższym czasie te wielkie banery, które zasłaniają Tatry, te kiczowate reklamy, mają w końcu zniknąć i będzie w końcu to usystematyzowane. Także bardzo ważna decyzja. Jeśli to się uda wprowadzić, słuchajcie, to ja mam kolejną propozycję, żeby Rada Miasta Zakopanego wprowadziła ceny maksymalne w restauracjach. A my za chwilę gramy dalej. Po krótkiej przerwie między innymi Damian Dawid.
1: Reklama.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24,30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania. Zjeżdżalnie Spider Tower. Tory z przeszkodami i tunele. Boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość Szczebrzeska 55A.
6: Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zamość to nowe możliwości rozwoju. To nie tylko klasy Mistrzostwa Sportowego, bilard, piłka nożna, lekkoatletyka czy zapasy. To także boccia dla osób z niepełnosprawnością. W SMS Zamość jesteśmy także przyjaźnie nastawieni do nauczania domowego w sytuacjach, kiedy twoje dziecko nie może uczęszczać do szkoły, a chce przystępować do egzaminów klasyfikacyjnych pod opieką profesjonalnej kadry. SMS Zamość Młyńska 27 www.smszamost.pl.
7: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Twierdza w Zamościu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamość.pl. 793 905 085.
9: Mamo, to łóżko skrzypi!
10: To nie łóżko, to wołanie o zmianę.
11: Za moich czasów też skrzypiało i nikt nie narzekał.
12: Mamo, były inne czasy i inne łóżka.
9: O, już nie skrzypi.
10: Velavi, majówkowa decyzja życia.
11: No, teraz to można odpocząć.
8: Velavi, miesiąc rodziny. Rabaty do 25% na wybrane modele. Komfort dla każdego od ręki.
9: To co, teraz wszyscy chcą drzemkę?
13: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519 764 734. Zapraszamy.
14: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519 764 734.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
17: I po reklamie.

0: Ten numer podbija media społecznościowe, a wszystkie hity zaczynają się w Esce. To Milki i David Guetta to sobotnie hity na czasie, a już w poniedziałek Dzień Dziecka, dlatego już teraz Radio Esca przenosi Was do świata zabawek. Uruchomiliśmy specjalną stację radiową, która nadaje z dziecięcego pokoju, z podłóżka, z pudełka na zabawki i dzieją się tam ważne rzeczy, nadajemy specjalne newsy.
1: Esca Toy Story Radio.
2: Uwaga współtowarzysze, mamy wyniki corocznego testu sprawnościowego. Najlepsi okazali się Chudy i Bas, ale zaraz za nimi resorak Joe, no jego spowolniło łóżko. No nie wyrobił się chłopak na zakręcie i stracił cenne sekundy. Nieźle poszło też Pastereczce, ale niestety zapatrzyła się na Chudego.
0: Najważniejsze newsy ze świata zabawek i najpiękniejsze bajkowe hity. Tylko w Esca Toy Story Radio. Tę stację radiową znajdziecie w eskowej aplikacji na smartfony i na eska.pl.
1: Esca Toy Story Radio.
3: Słuchaj, wapie!

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Gdy słońce mocniej grzeje, a droga woła w ral, klimatyzacja w aucie powinna działać jak zaczarowana. Przy drodze Sitaniec 103 jest miejsce, gdzie auta odzyskują świeży oddech. Serwis i naprawa klimatyzacji w autach z nowym i starym czynnikiem. Robimy geometrię kół 3D, wymieniamy olej i rozrząd, naprawiamy zawieszenia, regenerujemy turbiny, wtryskiwacze i dbamy o hamulce, by każda podróż była bezpieczna i spokojna. To już 30 lat doświadczenia w dbaniu o samochody. Zapraszamy. Sitaniec 103, obok myjni dwustanowiskowej. Telefon 602 501 772.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
11: Po co?
10: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
11: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
10: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
12: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalna

Na najwyższej jakości mięsa i wędlin. Jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich. Jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na twój stół. Masarnia Sikora to specjalny

0: OLX. Każdy zyskuje.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
0: Lidl, to się opłaca.
2: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
3: Swoje

0: Uwaga! Już teraz szkolenie chemizacyjne dla rolników. Telefon 84 639 39 70. Szkoła Nauki Jazdy Cabrio. Zapraszamy!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.
4: Zamość na czasie.
5: I Monika Kowalewicz. Tegoroczna 27-letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu odbędzie się pod hasłem Twój rytm, Twoje kino. W programie dobrze znane cykle, na przykład Archeologia kina i Drugie życie filmu, będzie też kino letnie pod gwiazdami. Kusić ma okoliczna zieleń, hamaki i kajaki. Projekcje do oglądania między 9 a 16 sierpnia w Zwierzyńcu. Organizatorzy imprezy szukają wolontariuszy, którzy chcą przeżyć tegoroczne lato nieco inaczej. Przy długich rozmowach o kinie, plakatach, organizacji seansów i poznawaniu festiwalu od kuchni, ale też na opiece nad gośćmi czy sprawdzaniu się od strony logistycznej w biurze festiwalowym. Do 22 czerwca można się zgłaszać na fejsie Letniej Akademii. Macie specjalny formularz, doświadczenie nie jest wymagane.
6: Minęła 10. SK News, Jakub Konieczkowicz. Kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów kierowanych do służb. Jeden z zatrzymanych, jak przekazują śledczy, ma związek z fałszywym alarmem dotyczącym zagrożenia w siedzibie telewizji Republika. Łącznie w rękach śledczych jest już 5 osób podejrzanych o związek z fałszywymi alarmami. Szef MSWiA przekazał dziś, że służby nadal prowadzą intensywne działania, a kolejne zatrzymania to kwestia czasu. Co najmniej 2 osoby zginęły, jest też blisko 10 rannych. To po rosyjskich atakach na Ukrainę z minionej doby. Siły powietrzne Ukrainy podały dziś rano, że do ataków użyto 290 dronów i 7 rakiet. 284 środki ataku powietrznego udało się unieszkodliwić. Droga do Morskiego Oka otwarta po remoncie. Turyści mogą z niej ponownie korzystać od dziś. Jutro na trasę mają wrócić e-busy. Jak podaje Tatrzański Park Narodowy, to jednak nie koniec utrudnień związanych z remontem drogi. Kolejne mają się pojawić 8 czerwca.
7: I już 2 minuty po godzinie 10. Myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby w końcu wstać i pójść nad morze. Albo wskoczyć do basenu. Eskowa ekipa ze słuchaczami Radia SK jest w Hiszpanii, w Maladze. To jest finał odlotu ściśle tajnego. Za chwilę się z nimi połączymy. Sprawdzimy, czy już wstali, czy głowa za bardzo nie boli. A wy sprawdzajcie eskowego Instagrama. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hit zawsze na czasie od Lady Gagi na antenie Radia SK, a teraz robimy odlot. SK zabrała słuchaczy do słonecznej Malagi, do Hiszpanii. I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z naszą SK-ową ekipą, z naszymi słuchaczami. Jankę, Skama i Wiktor są teraz w Maladze. No i po pierwsze najważniejsze pytanie, jaka tam u was pogoda? Czy w ogóle jest słońce? Halo, halo.
1: Co to za pytanie, czy u nas jest słońce? Może od razu słuchacz, czy u nas jest słońce?
2: Jest bardzo dużo słońca.
1: Jest naprawdę cudownie, wspaniale. Właśnie jesteśmy na śniadanku hiszpańskim.
3: Cóż tu dzisiaj zdążyliście już zjeść? Tylko przełknij najpierw. No, na spokojnie.
4: Właśnie. Zjedliśmy naleśniczki i wypiliśmy pyszny sok pomarańczowy.
5: Dla wszystkich, którzy zastanawiają się, jak brzmi słońce na drugi dzień, tak brzmi słońce na drugi dzień.
1: Żyć od wczoraj raczymy się przyjemnościami, których jest naprawdę mnóstwo. Jeśli chodzi o... Gdzie my jesteśmy?
3: No jesteśmy w Maladze.
1: Maladze, no dobrze, tak chciałem się upewnić.
3: Nie Węgry. Nie, ani nie Radom oczywiście i Ciechoci Kinek, o którym myśleliśmy. Słuchajcie, na ten moment na pięknym Morzu Śródziemnym nie ma w ogóle żadnych fal. Wygląda jak jedno wielkie jezioro, więc jeśli ktoś jest teraz na Mazurach, to mamy podobnie.
1: Jest, no cudownie. Plan dnia, jaki mamy dzisiaj?
3: No najpierw mamy oczywiście plażę.
2: Tak, więc szybko jemy śniadanko i uciekamy na plażę.

0: Okej, słuchajcie, jestem ciekaw, co oni wymyślą. No dobra, bądźcie z nami na bieżąco. Będziemy na pewno szukać jakiegoś studia tatuażu, by coś fajnego wyczarować.
1: No i oczywiście obserwujcie nas na naszych eskowych social mediach.
2: No ja mam nadzieję, że wy wszyscy wrócicie może nie z tatuażem, ale z piękną opalenizną na skórze. To jest właśnie odlot ściśle tajny. Wyjazd niespodzianka dla słuchaczy Radia Eska do hiszpańskiej Malagi. Słuchajcie Eski przez cały weekend i obserwujcie Eskę na Instagramie.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Game over.
13: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
14: Blik. To będzie ostatnia reklama. Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
15: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
16: I po reklamie.

0: Ale ten numer nakręca. Panic at the Disco w Radiu SK. Bateria naładowana w 100%. Dlatego teraz gram numer idealny do sobotniego tańczenia z mopem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Znaczy, to nie musi być z mopem, to może być po prostu tańczenie albo taniec na plaży. SK zawsze odkrywa dla was najlepsze nowe hity i teraz wyciągamy kolejny numer z debiutanckiej mini płyty Bledki. Z tego krążka znacie hit 2 dni, a teraz dokładamy kolejną wakacyjną propozycję. W bardzo wakacyjnym nastroju jest teraz Bledka, bo ona wyjechała na wakacje. Wstawiła na Instagrama zdjęcie ze swoim partnerem w stroju kąpielowym, z tyłu widok morza. Chyba jest im dobrze. Bledka i tańcz, już teraz na antenie SK.

0: Od 3 czerwca dziecko poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze będzie musiało mieć na głowie kask. I razem ze mną na antenie Eski teraz Piotr. Cześć Piotr.
1: Witam sobie.
0: Piotrek, tobie się chyba dyscypliny pomyliły. Powiedz wszystkim, w jakim kasku jeździ twoje dziecko?
1: Oho,
0: Piotr, strasznie słabo cię słyszę. Jeszcze raz powiedz, albo telefon jakoś bliżej ucha. Tu nie słyszę.
1: Więc jako pokolenie Y, z którego jestem, to podchodzimy do tematu, że jeden kask może być do wszystkiego, ale niestety tak nie jest. Córka jeździ cały czas w kasku narciarskim, no bo lubi narty, to pomyślałem, że użyję do wszystkiego. Ale jak tutaj słyszę z Eski, wchodzą przepisy, gdzie raczej chyba narciarski się nawet nie załapie na to, nie?
0: No chyba nie, a po pierwsze to jest w ogóle niewygodnie jeździć w kasku narciarskim na rowerze i pewnie gorąco.
1: No właśnie, córka z pokolenia z kolei alfa zaczyna uczyć pokolenie Y.
0: I tata nigdy nie ma okazji, żeby pojechać do sklepu i kupić normalny kask, dlatego masz Eskę. Piotrek, dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
1: O, dziękujemy bardzo.
0: To miłych podróży rowerem życzę, a jeżeli wy też chcecie ubezpieczyć swoje dziecko w kask, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl, bo dzisiaj co godzina okazja, żeby taką nagrodę zgarnąć.
2: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki! Człowiek opuścił pokój! Człowiek opuścił pokój!
4: Odpalamy SK Toy Story Radio!
5: Halo, halo! Tu DJ Sprężynka!
6: Nakręcić sprężyny! Sprawdzić baterie i żarówki!
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta!
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma!
8: Już chwileczkę, bez paniki!
4: SK Toy Story Radio!
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK!
10: Autopromocja.
11: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Barbara?
13: No?
12: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
13: Co, Marian?
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
13: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
12: No.
14: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert tanie.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratisie ci wkręcę.
18: Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Soniker. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299,99 zł. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499,99 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum 2 produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
19: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz keczup Publiszki 990 gramów. Łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
3: Dzień dobry, sąsiadce.
10: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
9: To do zobaczenia.
10: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.

0: www.światłowody.pl. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: I po reklamie.

Maciek Musiałowski w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a dzisiaj wielkie piłkarskie emocje. Wielki finał Ligi Mistrzów. O godzinie 18 PSG kontra Arsenal w Budapeszcie. Także już można powoli organizować jakieś strefy kibica na wspólne oglądanie meczu ze znajomymi. Co prawda ten mecz jakichś wielkich emocji nie wzbudza, bo tam nie ma ani Realu, ani Barcelony. Polacy też nie grają, ale umówmy się. We wspólnym oglądaniu meczu wcale nie chodzi o mecz.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania. Zjeżdżalnie Spider Tower. Tory z przeszkodami i tunele. Boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość Szczebrzeska 55A.
4: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą, a

0: jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
1: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
2: Mediamarkt.
3: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699. Teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach Mediamarkt.
4: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Twierdza w Zamościu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla Ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundrówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą Ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak Ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Minęła 11. SK News, Jakub Konieczkowicz. Kolejna ciężarówka zablokowała A1 pod Toruniem. W Kopaninie przewrócił się pojazd przewożący zboże. Pas w kierunku Łodzi jest nieprzejezdny. Objazd prowadzi przez Toruń. Utrudnienia mogą potrwać nawet 4 godziny. Nadal utrzymują się też utrudnienia niemal w tym samym miejscu, ale w stronę Gdańska, po wcześniejszej kolizji ciężarówki. 3 śmigłowce nadal dogaszają pożar lasu w okolicy miejscowości Międzyleś pod Warszawą. Od czwartku trwa tam intensywna walka z żywiołem. Strażacy poinformowali, że sytuacja jest już wstępnie opanowana, ale wiele nadal zależy od warunków pogodowych. Wśród atrakcji czołg Abrams, rosomak i symulator dachowania. W czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca. Odbędzie się w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusji ekspertów, drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.
14: SK bardzo dobrze działa na głowę, bo my głowy wasze i waszych dzieci chronimy. Co godzinę rozdajemy kaski. SK daje kaski. Czy to na rower, czy na hulajnogę. Zgłoszenia za darmo przyjmujemy na sk.pl, a ja za chwilę w tej sprawie dzwonię do kogoś z was. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Wielki, gdy czas się zbliża. Wakacje, czas rodzinnych podróży, na rowerach, na hulajnogach. A SK pomaga uniknąć mandatu.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo już 3 czerwca wchodzą w życie w Polsce nowe przepisy, zgodnie z którymi, słuchajcie, dzieci poniżej 16 roku życia na hulajnodze czy na rowerze będą musiały mieć na głowie kask, a nowiutki rower komunijny już czeka w garażu u Asi. Cześć, Asia.
2: Cześć, witam.
0: Słyszałem, że twój syn ma niecne plany w stosunku do tego roweru.
2: Tak, dokładnie. Akurat jutro do komunii pierwszej swojej idzie, także...
0: A on już wie o tym rowerze, czy jeszcze nie? Czy to niespodzianka?
2: Jeszcze nie, to niespodzianka. Mam nadzieję, że radia nie słucha.
0: Ja też mam taką nadzieję. Będzie pewnie zaskoczony. Jak rozumiem, to jest nowiutki rower, pewnie jakieś tam liczniki ma, odblaski i tak dalej. No ale jednego elementu...
2: Ja tak się nie wzgłębiałam w to,
0: ale
2: co
0: jednego
2: ma,
0: także... elementu na pewno brakuje.
2: Tak.
0: Kasku brakuje. Kasku. Słuchaj, żeby mandatu nie było, żeby mógł robić triki na rowerze, już teraz dostajesz kask dla ciebie i dla twojego dziecka. To i ty będziesz mogła z nim szaleć.
2: Dzięki wielkie.
0: To powodzenia jutro na komunii w takim razie.
2: Dziękuję i bardzo pozdrawiam swoją rodzinę całą i syna Adasia.
0: Poszły pozdrowienia, dzięki, cześć, ja też pozdrawiam. Dzięki. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, wpadajcie, zgłaszajcie się na sk.pl za darmochę, bo dzisiaj co godzinę w Radiu SK do zgarnięcia kaski.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Pay Kids.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.com.

0: złotych. Media Expert.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.com.

0: w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko, złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
3: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik. Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alytos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: I po reklamie.

0: Rihanna i Calvin Harris w Radiu SK. My dzisiaj nadajemy dla Was z dwóch miejsc na świecie, z Polski i ze słonecznej Hiszpanii. Trwa odlot ściśle tajny. Zrobiliśmy wyjazd niespodziankę dla naszych słuchaczy i zabraliśmy ich do Malagi. I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z naszą ekipą w Maladze. Jankę, Skama, Wiktor i cała ekipa naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że się uda, słuchajcie, bo oni teraz weszli do morza. Halo, halo. Posłuchajcie, jakiś tam jest fajny szum wody. Halo, halo, czy się słyszymy?
1: Tak, tak, tak właśnie brzmi szum Morza Śródziemnomorskiego, w którym wszyscy w tym momencie moczymy nóżki!
2: Moczymy nóżki, nasi słuchacze są na plaży. Kto już dzisiaj zaliczył wodę?
3: Ja zaliczyłem, jest fantastycznie.
2: Dziewczyny na razie czekają, ale przyjdzie i na nie pora.
1: A kto się już wysmarował 50?
4: Ja nie.
2: Tutaj była?
5: Ja 20.
2: Smarujemy się, żebyśmy nie musieli z wami jeździć po szpitalach, no, żeby nie było.
1: Ale spokojnie, dziewczyny na pewno nie tylko muszelki przywiozą, ale również piękną opaleniznę, bo słońce jest dzisiaj bardzo duże. Na termometrach ponad 26 stopni. No jakby powiedzieć, no jest jakby to luksusowo.
6: Mamy dzisiaj plan odwiedzić Malagę, pojechać gdzieś bliżej centrum, zobaczyć co się czai gdzieś tam w mieście poza plażą. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda tam, od strony miasta.
1: A z racji tego, że jesteśmy w Maladze, która jest zbudowana na gigantycznych skałach, to muszę tylko jedną taką rzecz powiedzieć, którą mam nadzieję, że sprawi wielką frajdę wszystkim Polakom. Mianowicie nasze polskie plaże bałtyckie są ładniejsze. Kto się zgodzi?
7: Wszyscy chyba.
1: Tu jest ciemny piasek, a u nas nad Bałtykiem jest piękny złociutki.
2: To prawda, taki delikatny, przyjemny. Do nas pewnie ciężko będzie wam dolecieć, ale jeśli macie blisko plaży, to bardzo mocno polecamy. Wiemy, że w Polsce też jest ładna, piękna pogoda. Korzystajcie z tych wszystkich uroków, a my będziemy korzystać z tych przyjemności, które pokazujemy na naszych social mediach.
6: Vamos, vamos a la playa.
1: Kto wbiega do wody, lecimy!
0: I popłynęli z nami. Możecie się poczuć, jakbyście byli razem z nimi w słonecznej Hiszpanii, w Maladze. Ja wam polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK, bo wczoraj Jankes i Kama Wiktor lecieli tam w bardzo przypołowych koszulkach. Szczegóły w naszych mediach.

0: Reklama.
1: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
5: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Ci do Media Markt.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
4: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
5: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kg.

0: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
1: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
2: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kg.
1: Naszej pani z Delikatesów Centrum.
2: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kg.

0: Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chce.
2: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: I po reklamie.

0: Przy tym numerze czuję się, jakbym surfował nad oceanem. Tak przed chwilą powiedział mój kolega, który wszedł do studia. I coś w tym jest, bardzo wakacyjny numer. Another na antenie Radia SK. To są sobotnie hity na czasie. A teraz wam powiem, co zrobić, żeby dać dziecku fajny prezent na Dzień Dziecka.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Co zrobić? Trzeba dziecku głowę ochronić, słuchajcie. Dzisiaj przez cały dzień SK daje kaski. Wręczamy wam kaski i waszym dzieciom co godzinę. A to dlatego, że już od 3 czerwca zmieniają się przepisy i każde dziecko poniżej 16 roku życia, jeżdżąc na rowerze albo na hulajnodze, będzie musiało mieć kask. I w Radiu SK możecie taki kask zgarnąć. Wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. Ja po godzinie 12 w tej sprawie dzwonię do kogoś z was.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową, Mastercard, Teo Pay Kids.

0: Jones.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: Wolałby pan jednak inne okulary?
4: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
3: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
2: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
7: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
8: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
9: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
10: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
9: Mów szybko, gdzie byłaś.
10: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
9: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
10: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
9: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
11: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
12: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratis sieci wkręcę. Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 990.

0: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
1: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519 764 734.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stop Klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
4: I po reklamie. Zamość na czasie.
5: I Monika Kowalewicz, dzień pełen pasji, zapowiada na jutro gmina Zamość na placu przy Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem. Będzie się działo w programie m.in. występy artystyczne, pokazy rekonstrukcyjne, warsztaty pyszności i stoiska instytucji. Będą to obchody Dnia Muzealnika, Dzień Samorządu Terytorialnego i 25-lecie KGW w Wysokiem. Impreza jutro od 14:00, również jutro w sercu Zamościa Wojsko, Policja, Strażacy, Służba Więzienna oraz Straż Graniczna zaprezentują swój sprzęt i wyposażenie. Na Zamojskim Rynku Wielkim odbędzie się Dzień Bezpieczeństwa Narodowego. Start w samo południe. Do programu imprezy można zajrzeć już teraz, na przykład na stronie i na fejsie Akademii Zamojskiej.
6: Zbliża się 12:00. SK News, Jakub Konieczkowicz.

0: Nie żyje 67-letnia Polka, zginęła w słowackich górach. O zakończeniu trwających od wczoraj poszukiwań turystki poinformowała dziś tamtejsza górska służba ratunkowa. Ciało kobiety znaleziono u podstawy stromych klifów w rejonie słowackiego raju. Karambol na Krajowej 80 pod Bydgoszczą w Strzyżawie. Przed mostem na Wiśle zderzyły się 4 samochody, jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu pracują strażacy i ratownicy medyczni, ruch odbywa się wahadłowo. Mogło dojść do kibicowskiej ustawki, ale zareagowały służby. W samym centrum Chorzowa we wtorek wieczorem kilkudziesięciu pseudokibiców zebrało się tam, licząc na starcie z rywalami utożsamiającymi się z miejscowym klubem. Do konfrontacji jednak nie doszło, na miejsce wkroczyli policjanci z Chorzowa, Katowic i innych śląskich jednostek. Funkcjonariusze rozdzielili grupy, a interwencja zakończyła się bez zatrzymań.
1: I mamy punktualnie godzinę 12. Myślę, że to już jest dobry moment, żeby powoli się wziąć za robienie tych bojowych zadań, które sobie na sobotę wyznaczyliśmy. Może sprzątanie, może koszenie trawnika, a Eska będzie wam w tym pomagać. Znaczy, no za was nie skoszę, ale na pewno zagram hity na czasie, które energii dodadzą. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: nowych w Media Expert.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

0: Lil Nas X w Radiu SK i to jego spokojne pianinko. A my w Radiu SK dzisiaj co godzinę robimy wszystko, żebyście byli spokojni o głowę waszego dziecka.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo my te cenne głowy waszych dzieci chronimy, bo nakładamy na nie kaski. Już od 3 czerwca nowy obowiązek. Dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo na hulajnodze będą musiały mieć kask. A u Kamila w domu trwa wojna o kask. Cześć Kamil.
2: Cześć.
0: Co to za wojna? Opowiadaj.
2: No, młodsza córka sobie upodobała kask starszego brata. Aha. Jest rywalizacja.
0: Aha, czyli bardzo jej się podoba. Nikodem chce ten kask założyć i ona mówi, nie, ja teraz chcę go założyć.
2: Tak, akurat,
0: i jest afera.
2: Jest tak, że wycieczka jest rowerowa, to jednemu i drugiemu potrzebny jest kask.
0: To słuchaj, skoro brakuje kasków u ciebie w domu, to my coś na to poradzimy, słuchaj. Dostajesz już teraz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Wow, super.
0: Czyli

0: USA, oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.pl 84 888 01 87.
5: Game over.
6: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!

0: 399,99. Teraz za 299,99 zł. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499,99 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
3: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz uderowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
7: To będzie ostatnia reklama. Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie, Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość Szczebrzeska 55A.
8: I po reklamie.

0: Miesiąc do lata i niecałe dwa dni do Dnia Dziecka. Przed wami prezenter, który wciela się w jedną z ról w naszym nowym SK Toy Story Radio.
1: Tak, ale nie będę teraz naśladował mojego głosu, bo to trudne.
0: A ty nie musisz naśladować, ja to puszczę.
2: Dzień dobry. Dziś pogodę w pokoju zdominuje aktywne dziecko. Eksperci ostrzegają przed nagłymi skokami z łóżka i niekontrolowanymi zjazdami po kołdrze. W rejonach dywanu możliwe lokalne katastrofy resorakowe. Kierowcy są proszeni o ostrożność.
0: Straszne rzeczy tam się dzieją, Mati.
1: Straszne rzeczy się dzieją, ale dlatego warto słuchać, żeby być, wiecie.
0: A gdzie to radio można znaleźć? Mów wszystkim.
1: Apka Radia SK, można też ewentualnie na sk.pl, ale polecamy pobierać apkę za darmo i tam słuchać.
0: SK Toy Story Radio, z nami możecie się przenieść do świata zabawek, zobaczyć, co tam wśród zabawek słychać. Za chwilę Mati Fuczuło nie będzie mówił o pogodzie w pokoju dziecięcym, ale zagra wam hity na czasie.
1: Tak jest.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Polska. Autopromocja.
1: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli Twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by Twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Młody człowieku, marzysz o lataniu samolotami, dronami i nowoczesnej przyszłości? Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zamościu otwiera nowy kierunek. Klasę pilotów, szybowców i samolotów oraz operatorów dronów. Tutaj zdobywasz licencje na drony, spadochrony, szybowce, samoloty turystyczne, a zajęcia odbywają się na lotnisku. Uczysz się pilotażu, technologii i programowania dronów. Autorski program nauczania, rozszerzony język i indywidualny dobór rozszerzeń. Uczeń plus sportowiec plus nowoczesne kompetencje to mistrz przyszłości. Dołącz do nas, wznieś swoją przyszłość wyżej.
5: Akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
6: MediaMarkt.
7: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum 2 produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
8: Tymczasem w salonie Filman.
9: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
10: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
8: Jesteśmy po Twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
12: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla Ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundurówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą Ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak Ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
13: Swoje

0: Profesjonalność!
1: Uwaga! Już teraz szkolenie chemizacyjne dla rolników. Telefon 84 639 39 70. Szkoła Nauki Jazdy Cabrio. Zapraszamy!
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś.
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: I po reklamie.
6: Jest 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. Uwaga kierowcy, S3 zablokowana w kierunku Zielonej Góry. Na trasie w pobliżu Międzyrzecza samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Ranny kierowca został przetransportowany do szpitala śmigłowcem RPR. Na miejscu pracują służby, utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Dalej zablokowana również trasa A1 pod Toruniem. Doszło tam do 2 zdarzeń z udziałem samochodów ciężarowych. Nie ma przejazdu zarówno w stronę Gdańska, jak i w stronę Łodzi. IMGW ostrzega przed burzami, głównie w centralnej i południowej Polsce. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 6 województw. W prognozach burze z miejscowymi obfitymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 20. Już w czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Odwiedzający będą mogli zobaczyć z bliska na przykład czołg Abramsy czy transporter opancerzony Rosomak. Będą też panele dyskusyjne m.in. na temat wyzwań stojących przed polskim przemysłem zbrojeniowym. Pierwsze warszawskie

0: Targi obronne 19 i 20 czerwca w Expo 21.
1: Z tego miejsca chciałbym ogłosić, że do wakacji zostało 26 dni. To dzisiaj mamy taki przedsmak, mam na myśli młodszych, a ewentualnie starsi, jeżeli dziś pracują, to przedsmaku jeszcze nie czują, ale mam nadzieję, że z zyskowymi hitami tak będzie. Żeby nie było, ja jestem z wami. Kiano Silva, King of Macau, Matifuchiwo. Cześć!

0: B.O.B. Hayley Williams i Airplanes. 16 minut po 13 to jest Radio SK w sobotę i powiedziałem przed chwilą, że zostało nam 26 dni. Dokładnie, do wakacji. Ja wiem, że do nich to odliczają raczej ci młodsi słuchacze. Ja już nie muszę, no bo starsi to często woleliby, żeby tych wakacji wcale nie było. Albo żeby były też dla nich ewentualnie. No ale skoro już przy wakacjach jesteśmy, to dzisiaj mamy sobotę. Dla niektórych to może być dzień wolny. No i w takim razie pytanie do was. Czy wy dzisiaj w trybie prawie wakacyjnym odpoczywacie, czy może macie jakieś misje specjalne, albo zadania bojowe, albo po prostu pracujecie? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Radio SK. Moje zadanie bojowe to granie hitów. Somber zaraz.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD.

0: napis na kartę oraz ketchup publiczki 990 gramów, łagodny lub pikantny, 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant, 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie 2.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
10: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
11: I po reklamie.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: Cześć, jak się masz? Sobel i Sanach, a teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jak słyszeliście, dzisiaj postanowiłem zacząć letnio odliczaniem do wakacji. O swoją drogą do lata dni zostało jeszcze mniej. No i właśnie lata doczekać nie może się Yearbooks. Ten pan stworzył kawałek, który łączy taniec z nostalgią. A do tego można poczuć w nim klimat letnich nocy. Takich ciepłych, takich przyjemnych, takich fajnych. A więc co by na to, aby poczuć to już teraz? Yearbooks, Babylon, gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Ten hit sprawia, że w głowie robi się jakoś tak milej. To może teraz... No słuchajcie, no dobrze, jeszcze mi się coś w gardle wydarzyło. Teraz sprawimy, że z głowy i w głowach będzie bezpieczniej.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: No tak, bo trwa akcja SK daje kaski. Co godzinę rozdajemy kaski dla was i dla waszych dzieci. Przypomnę, że 3 czerwca kaski będą obowiązkowe dla osób poniżej 16 roku życia. Na rowerze, na hulajnodze czy na czym tylko chcecie. No i słuchaczka Nikola napisała, że u niej to syn Leon popisuje się pomysłowością. Cześć Nikola.
2: Cześć.
0: No to właśnie, co ta wyobraźnia podsunęła synkowi?
2: No, bije mnie na głowę pod kątem tego, jaki jest pomysłowy i ostatnio sobie wymyślił, bo zafascynował się dyskorolką, że ze schodów naszych zrobi sobie skatepark.
0: O, no dobra, jak rozumiem, bez kasku i bez niczego.
2: Oczywiście.
0: No pewnie, że tak. No to ja mam rozwiązanie, dostajesz od nas, dostajesz dla ciebie i dla twojego dziecka kask. Co ty na to?
2: Myślę, że się przyda, będę spokojniejsza.
0: No to na skateparku będzie trochę bezpieczniej.
2: Dzięki.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Pay Kids.
3: Reklama.
4: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla

0: Najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania. Zjeżdżalnie Spider Tower. Tory z przeszkodami i tunele. Boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość Szczebrzeska 55A.
1: Dzień dobry, sąsiadce.
2: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: Wchodząc do salonu Farbakol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbakol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbakol. Starowiejska 23.
4: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla Ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundrówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą Ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak Ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
7: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
8: Tak, w galerii Revia Park.
7: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
9: Uwaga, Biłgoraj! Już 6 czerwca wielkie otwarcie nowego oddziału Blachy Ziemiński przy ulicy Generała Komorowskiego 25. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. W dniu otwarcia rodzinny piknik, grill, gorąca kiełbaska i świetna atmosfera. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. A najlepsze? Przez cały czerwiec blachy trapezowe i blachodachówki w cenach hurtowych. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: I po reklamie.

0: Zostało do 14. Westy, odliczamy dzisiaj dni do wakacji i do lata, ale ja razem z wami sprawdzam też, czy u was w sobotę trwa tryb wakacyjny. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na Messengerze do Radia SK.
1: Siema, radiowe świry. No my dzisiaj pracujemy, aktywny dzień, teraz jesteśmy w pracy, wracamy do domu, szybki ogar, kosimy trawę. Także dzieje się, ale jest z nami Radio SK, także jest to super dzień.
0: No i bardzo dobrze, to jest bardzo słuszne podejście. Dawid też się nagrał.
2: Witam, witam. Ja w tym momencie właśnie się przeprowadzam. Mam pełne ręce roboty, także to nie jest tryb wakacyjny, ale po przeprowadzce jak najbardziej wakacje będą.
0: No to jak przeprowadzka, to życzę w takim razie silnych pleców. Radio SK. I wygodnego łóżka, żeby potem odpoczęły.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
2: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie, Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
3: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519-764-734. Zapraszamy.
4: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21 naprzeciwko Twierdzy.
5: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. GoldSun.com.pl 84 888 01 87.
6: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla Ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundurówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą Ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak Ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
7: Uwaga, Biłgoraj! Już 6 czerwca wielkie otwarcie nowego oddziału Blachy Ziemiński przy ulicy Generała Komorowskiego 25. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. W dniu otwarcia rodzinny piknik, grill, gorąca kiełbaska i świetna atmosfera. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. A najlepsze? Przez cały czerwiec blachy trapezowe i blachodachówki w cenach hurtowych. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Niezależnie

0: wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź Salon Guitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Guitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
1: I po reklamie.
2: Zamość na czasie.
3: I Monika Kowalewicz, ZDK szuka chętnych na warsztaty dla młodzieży. Będzie można przygotować się do obrzędów Nocy Świętojańskiej, czyli imprezy tradycyjnej już organizowanej w Zamojskim Parku Miejskim na powitanie lata. Poprzedzą ją 3 dni wypełnione ludową muzyką i tańcem. To opcja dla osób między 15 a 19 rokiem życia. Zajęcia teatralno-muzyczno-taneczne są darmowe. Poprowadzi je kapela Batareja. Zgłoszenia do 12 czerwca, 18 i 19 czerwca pierwszy etap przygotowania, 20 popołudniowa próba generalna w Parku Miejskim, a wieczorem prowadzenie obrzędu Nocy Świętojańskiej. Dokładne info także o zapisach sprawdźcie sobie na stronie Zamojskiego Domu Kultury.
4: Minęła 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Sukces Polki na Wielkim Szlemie. Maja Chwalińska wygrała w 3. rundzie French Open. Pokonała grecką tenisistkę Marię Sakkari 1-6, 6-3 i 6-2, awansując tym samym do 1/8 finału. Jedna osoba poszkodowana po wypadku w Kaliszu. Zderzyły się samochód osobowy i motocykl. W mieście są spore utrudnienia. Kierowca jednośladu trafił do szpitala. Policja wyjaśnia przyczynę wypadku. Łódź, stolicą influencerów i social mediów. W EC1 trwa festiwal Sea Bloggers 2026. W programie panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi czy nowym trendom.
5: Trendy na Instagramie. Jak to wygląda w tym roku?
6: Mocno stawiamy na autentyczność. Przez to, że tak rozwija się AI, mocno idziemy w takie trendy, gdzie widać twarz.
5: Co to znaczy być autentycznym na Instagramie?
6: To jest po prostu to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy.
4: Ocenia ekspertka Michalina Plińska w rozmowie z Grzegorzem Mnichem. Festiwal potrwa do niedzieli.
7: Widziałem dzisiaj ostrzeżenia dla większości województw o burzach. To chociaż humor zostawmy taki jak w słoneczny dzień, dobra? Ja zagram, żeby było łatwiej. Alex Warren, Fever Dream to na początek. Będzie też Calvin Harris. I ja jestem Mati Fuczyło, cześć. Trzy minuty już prawie po 14:00.

0: Bauzaj, Magnetyk w Radiu SK, 18 minut po 14, a może by tak zrobić coś dobrego? Aby dzieciaki były bezpieczne?
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo trwa akcja SK daje kaski. Już niedługo dzieci do 16 roku życia obowiązkowo będą musiały taki kask na rowerze czy na hulajnodze mieć. No i zgłosiła się do nas Emilka. Cześć, Emilka.
2: Cześć, cześć.
0: No właśnie, a tak naprawdę to ciocia Emilka, bo napisałaś, że ciocia rozpieszcza i kupiła siostrzeńcowi rower na Dzień Dziecka. Pytanie tylko, czy siostrzeniec już o tym rowerze wie?
2: Jeździliśmy, wybieraliśmy, szukaliśmy, oglądaliśmy, ale jeszcze nie wie, że jest kupiony. Będzie na niego czekał wieczorem.
0: Okej, no dobra, no to on się nie może doczekać. W takim razie ja to wszystko rozumiem, a my do pakietu mamy coś jeszcze, bo właśnie, kaski dla ciebie i dla siostrzeńca są wasze.
2: Czad, no. Dziękuję bardzo.
0: No pewnie, że czad. Ja też chciałbym mieć taką ciocię swoją drogą. SK.pl, tam możecie się zgłosić.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Comarche. Nasze ceny rządzą.
15: I po reklamie.

0: Sacrum to Mezo i Kasia Wilke. I 24 minuty do 15. Dzisiaj bardzo sportowy dzień. Maja Chwalińska z życiowym sukcesem wygrała w trzeciej rundzie French Open i zagra w 1/8 finału. No to w Dzień Dziecka, czyli w poniedziałek. Wcześniej, bo jutro to samo zrobi Iga Świątek. To wszystko w Paryżu, a w Budapeszcie, na Węgrzech. Dzisiaj coś dla wielkich fanów piłki i dla mniejszych też. Finał Ligi Mistrzów. Wyczekany. Paris Saint-Germain zagra z Arsenalem o największe trofeum. No i szykują się piękne chwile. No i nawet będzie można pójść spać o sensownej godzinie, bo pierwszy gwizdek o 18. Ja zawsze się cieszę, gdy widzę, że mecz zaczyna się o takiej porze, bo ja zasypiam już tak jak lata temu, gdy chodziłem do szkoły i myślę, że nie jestem w tym sam. A w tym temacie to słuchajcie, powstało SK to History Radio. To jest takie specjalne radio, które usłyszycie w aplikacji Radia SK. Jeżeli wychowaliście się na to History, to na pewno wam się spodoba. Zabawki prowadzą tam własną rozgłośnię. Są na przykład komunikaty spod łóżka, są głosy znane z to History od Disneya, ale też głosy znane na Zeski, na przykład mój. I podobno dzieciaki w aucie nagle milkną, słuchając. Radio SK. A u nas zaraz Turn the Lights Off.
1: Autopromocja.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy SK Toy Story Radio.
4: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
7: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje, to w euro.
14: Mistrzowskie okazje w grze.
15: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: 18,47,12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
17: To ja też chcę! 24,30.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
20: Play.
21: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
22: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Twierdza w Zamościu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
23: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnością.

0: oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne ile za...

0: oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519 764 734. Zapraszamy.
1: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519 764 734.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: to Elizabeth Taylor, czyli Taylor Swift w Radiu SK, a w Hiszpanii, w Maladze jest teraz eskowa ekipa. Słuchacze, którzy wygrali w konkursie Odlot Ściśle Tajny, polecieli razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem do Hiszpanii. Wiem, że śmigali już dzisiaj na supach w wodzie. Po 15 połączę się z nimi i sprawdzimy, co tam się dokładnie dzieje. A na eskowym Instagramie i Facebooku już teraz możecie zobaczyć zdjęcia z tego wyjazdu i powiem jedno, warto. Plan B, PZ, Matejka z Bałagana, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Trudniejsze wnętrza są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
0: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
2: A teraz kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w

0: Maksymalnie 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Gdy słońce mocniej grzeje, a droga woła w ral, klimatyzacja w aucie powinna działać jak zaczarowana. Przy drodze Sitaniec 103 jest miejsce, gdzie auta odzyskują świeży oddech. Serwis i naprawa klimatyzacji w autach z nowym i starym czynnikiem. Robimy geometrię kół 3D, wymieniamy olej i rozrząd, naprawiamy zawieszenia, regenerujemy turbiny, wtryskiwacze i dbamy o hamulce, by każda podróż była bezpieczna i spokojna. To już 30 lat doświadczenia w dbaniu o samochody. Zapraszamy. Sitaniec 103 obok myjni dwustanowiskowej. Telefon 602 501 772.
2: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
3: Po co?
2: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
3: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
2: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
4: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
5: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
6: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje. Sezon na studenckie imprezy w pełni w Olsztynie. Trwa Kortowiada, czyli największy festiwal studencki w Polsce. Na tej imprezie bawią się słuchacze Radia SK. Dziś ostatni dzień imprezy. Na scenie wystąpią wielkie gwiazdy nad Jeziorem Kortowskim. Zagrają m.in. Michał Szczygieł, Kizo, Żabson, Guzior, Kubanczy, królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Na Kortowiadzie zagra też zespół Enej, który jest autorem kultowego hymnu tej imprezy. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała 2 statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tutaj nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ-a nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Ten raper nie pojawił się na gali. Uznał też, że nagroda należy się BDS-owi 2115 i przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz

słuchacze fundacji Cancer Fighters, najlepszym debiutantem pozostał Przona, którego doskonale znamy z hitu Zły, ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Lins, która dostała 3 Fryderyki, w tym dla artystki roku. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. Dowiedziałem się właśnie, że paliwa są dziś tańsze niż wczoraj, czyli można tankować, ale pamiętajcie, tańsze nie znaczy, że tanie. Żeby nie było potem na mnie. PZ, Mata, Kasba, Łagane, Plan B. Tak zaczynamy. Mati Fuczyło, cześć. Dwie minuty po 15:00, to jest Sobota z Eską.

0: Moim zdaniem ten kawałek brzmi jak dobry humor. Shut up and dance, walk the moon. A my łączymy się z tymi, którzy dobry humor mają dzisiaj na pewno, bo łączymy się z Malagą. Tam są Jankes, Kama i Wiktor i nasi słuchacze też tam są, bo trwa wyjazd w ramach akcji Odlot Ściśle Tajny. No to halo, halo, wy już dzisiaj popłynęliście? Albo pływaliście może?
1: No pewnie, że pływaliśmy na słupach, chodziliśmy po wodzie. Numer wykonany 2000 lat temu został dzisiaj powtórzony.
2: Kuba, nasz słuchacz, Kuba, ty też chodziłeś po wodzie?
3: Po wodzie niestety nie, ale na słupie pływałem.
2: A kto chodził po wodzie?
4: Ja chodziłem po wodzie.
5: Ja chodziłem po wodzie, słuchajcie, fantastycznie. Bardzo ciężko było dotrzeć na drugi koniec basenu.
6: Ale to musimy wytłumaczyć naszym słuchaczom, jak wygląda chodzenie po wodzie. Jak to się robi?
5: Przede wszystkim trzeba mieć specjalne umiejętności, umieć utrzymać się na macie, która była rozłożona na tej wodzie.
6: I trzeba
5: było na basenie, dokładnie. I trzeba było przebiec do końca.
6: No i jaki dystans udało ci się osiągnąć?
5: Całe 10 metrów.
2: Brawo!
6: Gratulujemy twojej dziewczynie, długo dystansowiec!
5: Narzeczonej.
2: A Kubuś pływa na słupie fajnie, prawda? Przyjemnie.
3: Fajna przygoda, no. Próbowałem pierwszy raz w życiu i nie jest lekko, ale polecam spróbować wszystkim.
2: Ja też pływałem, słuchajcie. Ja na siedząco, wtedy jest łatwiej, wiosełko, jest naprawdę cudownie. A to jest twoja narzeczona, czy żona, czy dziewczyna?
5: To jest moja narzeczona.
2: Okej, no to powodzenia życzymy wam.
1: Jankes, nie interesuj się bardzo, cię proszę.
6: Słuchajcie, wszystkie te nasze fantastyczne przygody możecie zobaczyć oczywiście na naszym eskowym Instagramie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Tam przygody supowe. Jedno zdjęcie totalnie skradło moje serce i to jest twoje zdjęcie w powietrzu, bo okazuje się, że nie tylko chodzisz po wodzie, ale również latasz w powietrzu.
5: Zachęcam do przejrzenia zdjęć na stronie Eski na Instagramie.
1: No i koniecznie bądźcie z nami dzisiaj wieczorem, bo dziś wieczorem idziemy w miasto, więc będzie się działo.
0: No to skoro wy idziecie w miasto, no to ja muszę to zobaczyć. Wpadajcie na eskowy Instagram. Tam są relacje i zdjęcia latających nad wodą słuchaczy też. Radio SK. Dobrej zabawy.
7: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
12: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
11: Mów szybko, gdzie byłaś.
12: Worldbox to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
11: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
12: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
11: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
13: A cappuccino też za 7?
11: Też.
13: A flat white?
11: Też.
13: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
15: A co tam w Carrefourze?
16: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.

0: zaufać.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.

0: to Przona i Zły. Zbliża się Dzień Dziecka, to może zrobimy jakiś prezent?
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: 23 minuty do 16. W poniedziałek Dzień Dziecka, a na sk.pl trwają zgłoszenia do konkursu SK daje kaski, w którym możecie zgarnąć kaski dla siebie i dla swoich podopiecznych. Dokładnie tak na sk.pl zgłosił się Daniel. Cześć Daniel.
2: Hej, hej, witaj.
0: Ty napisałeś, że z synem macie dokładnie to samo, czyli no właśnie, jak to u was jest?
2: No, musimy sobie w końcu jakieś kaski, bo powiem ci, co wyjdziemy, to zawsze z jakąś przygodą wrócimy. To żona to tylko afera, bo albo skręcona noga, złamany palec, jeszcze jakaś przygoda, albo odrapana od gałęzi, jak polecieć, też pogonimy.
0: Aha, rozumiem.
2: Wiesz, coś się dzieje.
0: Rozumiem. Dopisałeś też, że przed wami taki męski dzień i żona trochę się boi efektów.
2: Tak, bo syn ma urodziny. I w urodziny cały dzień chce ze mną spędzić, żebyśmy właśnie gdzieś pojechali albo na camping, albo coś porobili. No i
0: no dobra.
2: Zaś się dobrze różnie skończyć, jak zwykle, przez, że tak powiem, głupie

0: I żebyście wy byli bezpieczni, to kaski dla ciebie i dla syna lecą do was.
1: Super.
0: No i mamy
1: dzięki
0: to.
1: Dzięki wielkie.
0: A jeżeli wy też chcecie, to zgłoszenia trwają na sk.pl.
2: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama.
4: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
5: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
4: I dla dzieci z rodzicami.
6: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania. Zjeżdżalnie Spider Tower. Tory z przeszkodami i tunele. Boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość Szczebrzeska 55A.
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
13: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
12: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Swoje

0: Uwaga! Już teraz szkolenie chemizacyjne dla rolników. Telefon 84 639 39 70. Szkoła Nauki Jazdy Cabrio. Zapraszamy!
1: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla Ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo,

0: zdz@zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
3: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. Goldsun.com.pl 84 888 01 87.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: I po reklamie.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

0: Just the way you are. Ach, pięknie to zrobiłem, prawda? Milky and David Guetta, Just the Way You Are w Radiu SK. 7 minut zostało do 16. Słuchajcie, jeżeli chodzi o radio, no to wiadomo, w SC gramy tylko najlepsze hity, ale jeżeli chcielibyście takie hity zagrać też swoim najmłodszym, swoim podopiecznym, to w aplikacji Radia SK i na sk.pl czeka na was już coś, wyjątkowego, czego jeszcze nie było. SK to History Radio, czyli taka specjalna stacja radiowa. Można w niej usłyszeć głosy znane z filmu Toy Story, ale też naszych prezentacji. Zresztą posłuchajcie sami.
1: I będziemy tam wszyscy razem.
2: SK Toy Story Radio.
3: Warunki drogowe dziś bardzo trudne.
4: Wrócimy, nim Andy przyjedzie do domu.
5: Pluszaki oskarżają restauraki o nocne hałasy.
6: A, ktoś idzie!
7: Dzieci myślą, że nocą zabawki stoją nieruchomo.
8: Duży na baczność. Na trzy. Raz, dwa,
7: trzy!
9: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: A może ktoś tam rozpoznał też mój głos? Ewentualnie, jeżeli jeszcze nie słyszeliście SK Toy Story Radio, to koniecznie to nadróbcie. Nasza specjalna stacja na Dzień Dziecka już działa w aplikacji Radia SK i na sk.pl.

0: Autopromocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V Parkside. 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
10: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.

0: doktorze, syn znowu kaszle.
1: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
0: Co mogę zrobić?
1: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
2: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
3: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
4: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie, Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
5: Gdy słońce mocniej grzeje, a droga woła w ral, klimatyzacja w aucie powinna działać jak zaczarowana. Przy drodze Sitaniec 103 jest miejsce, gdzie auta odzyskują świeży oddech. Serwis i naprawa klimatyzacji w autach z nowym i starym czynnikiem. Robimy geometrię kół 3D, wymieniamy olej i rozrząd, naprawiamy zawieszenia, regenerujemy turbiny, wtryskiwacze i dbamy o hamulce, by każda podróż była bezpieczna i spokojna. To już 30 lat doświadczenia w dbaniu o samochody. Zapraszamy. Sitaniec 103 obok myjni dwustanowiskowej. Telefon 602 501 772.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Zamość na czasie.
10: I Monika Kowalewicz. Tegoroczna 27-letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu odbędzie się pod hasłem Twój rytm, Twoje kino. W programie dobrze znane cykle, na przykład Archeologia kina i Drugie życie filmu, będzie też kino letnie pod gwiazdami. Kusić ma okoliczna zieleń, hamaki i kajaki. Projekcje do oglądania między 9 a 16 sierpnia w Zwierzyńcu. Organizatorzy imprezy szukają wolontariuszy, którzy chcą przeżyć tegoroczne lato nieco inaczej. Przy długich rozmowach o kinie, plakatach, organizacji seansów i poznawaniu festiwalu od kuchni, ale też na opiece nad gośćmi czy sprawdzaniu się od strony logistycznej w biurze festiwalowym. Do 22 czerwca można się zgłaszać na fejsie Letniej Akademii. Macie specjalny formularz, doświadczenie nie jest wymagane.
11: Muzyką się żyje.
12: Czegoś takiego nie było. Od początku istnienia tego projektu dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, a teraz dokładają kolejny hit. To kawałek Tańczcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trwa trasa męskiego grania, startuje za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. A już dzisiaj gwiazdy polskiej muzyki odwiedzą Obornik i Śląskie. Tam zatrzymuje się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. To w ramach Dni Obornik Śląskich. Na żywo usłyszymy wasz ulubiony hit z zeszłego roku. Numer 1 gorącej setki Radia SK 2025, czyli Dopóki się nie znudzisz. Dzisiaj na scenie pojawi się współautor tego hitu, czyli Miu, ale oprócz niego zagra też Agnieszka Chylińska. Jutro z kolei na scenie m.in. Bryska. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy. Imprezę poprowadzą Kasia Węsierska i Michu Sopkowski. Gips zmienia nurt. Ukazał się nowy album artysty. Jego tytuł to właśnie Nurt, a sam Gips tłumaczy, że postanowił pójść nieco inną muzyczną ścieżką niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni dzień lata, w którym gościnnie pojawia się Igo. Ja dzisiaj sprawdzam, jak spędzacie sobotę. Adam się nagrał.
13: A u mnie wczoraj grillowanie, a dzisiaj na weekend.
12: Aha.
13: Najlepsza jest praca, więc Ławek tańczuje w rytmie muzy z Radia SK. Pozdrawiam.
12: No dobra, to Wałek będzie tańczył do Skin, Rag & Bone Man. A potem Beauty and the Beat, Matti Fuczyło, cześć.

0: Pasz, The Baron, 17 minut po 16. Ja mam pytanie do rodziców. Czy macie już prezenty na Dzień Dziecka? My wreszcie mamy.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo Dzień Dziecka szykuje się już w poniedziałek, a od środy obowiązkowo każda osoba do 16 roku życia na rowerze czy hulajnodze będzie musiała mieć kask. I tu pojawia się SK, daje kaski i Ewelina też się pojawia, która do tej akcji się zgłosiła. Cześć Ewelina.
2: Cześć.
0: Napisałaś, że twoja córka Hania zdała wczoraj egzamin na kartę rowerową. No to jest wielki sukces, więc gratulacje. I pytanko, czy to był duży stresik?
2: Ogromny to był stres, bo bardzo jej zależało, żeby tą kartę zdobyć, bo marzy o tym, żeby jeździć rowerem do szkoły.
0: Mm-hmm, no i jak rozumiem, teraz będzie to już możliwe.
2: Tak jest.
0: No i pięknie. No dobra, no to żeby ona mogła robić to bezpiecznie, no to kaski dla ciebie i dla Hani lecą do was. Co ty na to?
2: Super, dzięki, cieszę się bardzo.
0: No jaka szybka akcja, pięknie, ja też się cieszę. Radio SK. SK.pl, zgłoszenia cały czas trwają.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: Blik. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
15: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
16: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

Radio SK.

0: To Ed Sheeran i Shape of You.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A teraz udowodnimy wam, że w Esce znamy się na hitach. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, dlatego wybieramy dla was kawałki od najlepszych artystów. Tym razem połączenie, na które ja czekałem i wiem, że nie byłem w tym osamotniony. Z jednej strony ona, Bebe Rexha, z drugiej strony on, czyli David Guetta. Oni razem stworzyli kawałek, który nazywa się Sad Girls. To jest zupełna nowość, a my gramy ją w Esce. Radio Esca. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: 24 minuty przed 17 to Adele Rolling in the Deep. Słuchajcie, już mniej niż półtorej godziny do pierwszego gwizdka finału Ligi Mistrzów. Tak, PSG dzisiaj zagra z Arsenalem. Macie swoje typy? Macie swoich ulubieńców? Ja nie mogę się doczekać. Zresztą coś mi mówi, że w domach kibiców piłkarskich, no to strefy kibica już teraz się szykują. Możecie dać znać głosówkami na eskowym messengerze, czy jesteście już gotowi do kibicowania. Zresztą można z tego urządzić sobie maraton, bo jutro też będzie się działo. W końcu reprezentacja Polski zagra z Ukrainą. No i mam nawet już informację, że Lewy w tym meczu na pewno zagra. Więc to jest weekend pod hasłem Nie przeszkadzać, oglądam. Radio SK. A słucham Eski, zaraz Zara Larsson i Midnight Sun. Wiedziałem, że kiedyś się tu pomylę.
1: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
3: Tak, w galerii Revia Park.
2: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, Galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
4: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból szyi po pracy?
7: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu.

0: zaraz odbierasz.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się zbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędziasz 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: To Maciej Musiałowski i jego Flora. 5 minut zostało już do 17. Przed chwilą dowiedziałem się, że porównano, jak szybki jest internet w Polsce i w Niemczech. I uwaga, ten nasz, polski, okazał się szybszy. I to sporo. Przewaga to nawet 45%, więc naprawdę nieźle. Wygląda na to, że nasza sieć jest tak szybka, że zdąży pobrać aktualizację, zanim przeczytasz, co się zmieniło. U nas zaraz nowy hymn męskiego grania.
1: Autopromocja.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy SK Toy Story Radio.
4: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
5: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
9: Autopromocja.
10: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Uwaga, Biłgoraj! Już 6 czerwca wielkie otwarcie nowego oddziału Blachy Ziemiński przy ulicy Generała Komorowskiego 25. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. W dniu otwarcia rodzinny piknik, grill, gorąca kiełbaska i świetna atmosfera. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. A najlepsze? Przez cały czerwiec blachy trapezowe i blachodachówki w cenach hurtowych. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl. 793 905 085.
16: Mamo, to łóżko skrzypi!
17: To nie łóżko, to wołanie o zmianę.
18: Za moich czasów też skrzypiało i nikt nie narzekał.
19: Mamo, były inne czasy i inne łóżka.
16: O, już nie skrzypi.
17: Velavi, majówkowa decyzja życia.
18: No, teraz to można odpocząć.
15: Velavi, miesiąc rodziny. Rabaty do 25% na wybrane modele. Komfort dla każdego od ręki.
16: To co, teraz wszyscy chcą drzemkę?
20: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne, ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO

0: Weekend. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519 764 734. Zapraszamy.
1: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519 764 734.
2: Gdy słońce mocniej grzeje, a droga woła w ral, klimatyzacja w aucie powinna działać jak zaczarowana. Przy drodze Sitaniec 103 jest miejsce, gdzie auta odzyskują świeży oddech. Serwis i naprawa klimatyzacji w autach z nowym i starym czynnikiem. Robimy geometrię kół 3D, wymieniamy olej i rozrząd, naprawiamy zawieszenia, regenerujemy turbiny, wtryskiwacze i dbamy o hamulce, by każda podróż była bezpieczna i spokojna. To już 30 lat doświadczenia w dbaniu o samochody. Zapraszamy. Sitaniec 103 obok myni dwustanowiskowej. Telefon 602 501 772.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Ten weekend Igo zapamięta na długo. Artysta zagra dwa koncerty na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu dzisiejszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin, dzień później, czyli jutro. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy. To m.in. Bruce czy To nie koniec. Dzisiaj głośno będzie też w Warszawie. Czas na drugi dzień Orange Warsaw Festival. Na scenie m.in. Olivia Dean, to brytyjska artystka znana m.in. z hitu Man I Need czy So Easy. Z polskich artystów zagra na przykład Jan Rapowanie czy Sokół. Znowu im się udało. Hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania startuje w ostatni weekend czerwca w Żywcu. Potem zatrzyma się w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Zakończenie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie. A co jeszcze słychać w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Bauza z hitem Magneryk, a podium zamyka hit sprzed kilkunastu lat, który teraz dostał drugie życie. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu Coachella i teraz podbija listy hitów na całym świecie. Cała lista czeka na sk.pl, tam możecie głosować na ulubione kawałki, a nowe notowanie, jak zawsze, w piątek po 18:00 zaprasza Michał Sepkowski. Czy da się hitami poprawić sobie humor? Da się. I zaraz wam to udowodnię. Zagram wspomniane pierwsze miejsce gorącej dwudziestki, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. I nareszcie, a do tego Ritual i Tiesto będzie. I ja jestem Mati Futuro. Cześć. No to gram. Ja się

Dokładnie tak nazywa się ten hit. Mr. Know It All. To Teddy Swims, FST, 17 minut po 17. Przed chwilą przeglądałem Face'a. I warto to robić, bo tam można zobaczyć na przykład zdjęcia z naszej akcji Odlot Ściśle Tajne. Youngest, Kama i Wiktor są w maladze i smażą się na słoneczku. I możecie to zobaczyć na Face'ie i na Instagramie. Ale ja, przeglądając media społecznościowe, zobaczyłem, uwaga, Pawbitsa, jego post. Mówię o producencie muzycznym, którego dobrze możecie znać z Eski i który to uwielbia góry. I dlatego w duecie z influencerem, Patecem,

0: który też góry kocha, postanowili wybrać się do Pakistanu na jeden z ogromnych szczytów Karakorum. No i żeby było śmieszniej, to ten szczyt nie ma nazwy, bo nikt jeszcze na nim nigdy nie był. A Patek i Puff Beats planują być pierwsi. Ja już mam nazwę i trzymam kciuki, ale nazwa to Polska Górą. A wy macie jakieś pomysły? Radio SK. U nas zaraz pomysł na hit Bruno Mars i I Just Might.
1: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą,
1: przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix.
2: Harmonizer.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
10: I po reklamie.

0: Polymers Hearts Keeps a Beat. W poniedziałek Dzień Dziecka, a my urządzamy go wcześniej, już dzisiaj.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo SK daje kaski, tak nazywa się konkurs, który trwa na sk.pl i do którego za darmo możecie się zgłaszać. Rozdajemy wam i waszym pociechom kaski, a w końcu od środy one będą obowiązkowe poniżej 16 roku życia i na sk.pl zgłosiła się do nas Jagoda. Cześć Jagoda.
2: Cześć.
0: No, ty masz taki specjalny plan na połączenie Dnia Mamy i Dnia Dziecka, prawda?
2: Dokładnie.
0: No to
2: dokładnie.
0: Opowiadaj, co to za plan?
2: Wymyśliłam sobie, że ja już umiem jeździć na rolkach, moja córa, że tak powiem, złapała baktyla na łyżwach, że połączymy po prostu jeden dzień z drugim dniem, ja będę jeździła dalej na rolkach i ją uczyła, a ona, że tak powiem, złapała ten pomysł, ucieszyła się i planujemy sobie zakupić rolki, już mamy nawet wybrane, czarne z różowymi świecącymi kółkami, chociaż moje dziecko ostatnio powiedziało, że ona by wolała z niebieskimi, więc musimy tutaj jeszcze przedyskutować. Mamy już, że tak powiem, ochraniacze na kolana i na nadgarstki, a brakuje nam tylko kasków, więc postanowiłyśmy się zgłosić do was. I może nam się uda wygrać.
0: Jagoda, w takim razie załatwione kaski dla ciebie i dla twojej córy lecą do was. Co
2: super,
0: wy na to?
2: Bardzo się cieszymy, jesteśmy zachwycone. Moja młoda tu skacze z radości i już nie możemy się normalnie doczekać.
0: No to
2: teraz niech przyjdą jeszcze rolki z wymarzone.
0: Tak jest.
2: I ruszamy przed ciebie.
0: No dobrze, no to ja skaczę razem z wami, a wy pamiętajcie, że na sk.pl też możecie się zgłosić.
2: Super.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama. Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
8: Tak, w galerii Revia Park.
7: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, Galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Twierdza w Zamościu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
12: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
13: Po co?
12: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
13: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
12: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
14: Zapraszamy do pieroga.

0: Piekarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
1: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla Ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundurówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą Ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak Ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz

0: niż tylko VAT.
1: Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala, goldsun.com.pl, 84 888 01 87.
2: I po reklamie.

0: Another E54 Ultra Talk to You. I 6 minut zostało do godziny 18. Tak brzmi Sobota z Eską. A jak brzmi Eska to History Radio? To jest nowość, która czeka na Was w aplikacji Radia Eska i na Eska.pl też. Zabawki prowadzą własne radio, nadają komunikaty z podłóżka na przykład, a do tego usłyszycie tam też głosy znane z Toy Story Disneya i z Radia Eska. Zresztą posłuchajcie sami.
1: Jestem z Ciebie dumny, kowboju.
2: Eska Toy Story Radio!
3: Są zabawki odważne, są zabawki szybkie.
4: Już lecę po nich!
5: Dywan pozostaje śliski po incydencie z sokiem.
6: Jesteście gotowi?
7: O, widoczność zerowa!
8: Na koniec świata! I jeszcze dalej!
2: Eska Toy Story Radio! Słuchaj w aplikacji Radia Eska!
0: No to co? No to do usłyszenia. Za chwilę usłyszycie Dawida Wajdę w imprezce. Radio Eska! Mati fuczyło? Dzięki, cześć!

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Swoje auto.

0: Uwaga! Już teraz szkolenie chemizacyjne dla rolników. Telefon 84 639 39 70. Szkoła Nauki Jazdy Cabrio. Zapraszamy!
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie, Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: I po reklamie.
13: Zamość na czasie.
14: I Monika Kowalewicz, dzień pełen pasji, zapowiada na jutro gmina Zamość. Na placu przy Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem będzie się działo. W programie m.in. występy artystyczne, pokazy rekonstrukcyjne, warsztaty pyszności i stoiska instytucji. Będą to obchody Dnia Muzealnika, Dzień Samorządu Terytorialnego i 25-lecie KGW w Wysokiem. Impreza jutro od 14:00, również jutro w sercu Zamościa. Wojsko, policja, strażacy, służba więzienna oraz straż graniczna zaprezentują swój sprzęt i wyposażenie. Na Zamojskim Rynku Wielkim odbędzie się Dzień Bezpieczeństwa Narodowego. Start w samo południe. Do programu imprezy można zajrzeć już teraz, na przykład na stronie i na fejsie Akademii Zamojskiej.
15: Muzyką się żyje.
16: To będą 3 imprezowe dni ze światowymi gwiazdami. Zbliża się Warsaw Music Festival. Jedną z gwiazd jest formacja Black Eyed Peas, która zagra w stolicy 17 czerwca. To okazja, by poszaleć przy hitach, które zawsze są na czasie. Let's get it started, I got a feeling, czy Where is the love? Na Warsaw Music Festivalu zagra też legendarny producent Armin van Buuren, który zaprezentuje swoje show State of Trance. Polski zestaw gwiazd też będzie mocny. Na tej imprezie wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 3 dni, 13-17 18 i 20 czerwca na stadionie Legii Warszawa. Słuchajcie uważnie, Eski, będziemy mieć dla was bilety. Raper idzie na wojnę z supermarketem. Ten typ mes twierdzi, że jego głos został nielegalnie wykorzystany w reklamie znanej sieci sklepów. Według artysty muzyka w spocie reklamowym mocno przypomina jego sposób śpiewania. Jak mówi prawnik rapera, mówimy tutaj zarówno o barwie głosu, tembrze głosu, charakterystycznych sposobach śpiewania, jak intonuje końcówki. Ten typ mes domaga się usunięcia reklamy i wypłaty odszkodowania. Sieć sklepów odpiera zarzuty i podkreśla, że w spotach nie wykorzystano głosu rapera. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała 2 statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tu nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ-a nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Raper nie pojawił się na gali, uznał też, że nagroda należy się BDOS-owi, przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz fundacji Cancer Fighters. Najlepszym debiutantem został Przona, którego doskonale znamy z hitu Zły, ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Lins, która dostała 3 Fryderyki, w tym dla artystki roku. Muszę przyznać, że dawno mnie tu nie było po tym spektakularnym remoncie. Wszystko nowe, wszystko pachnie, wszystko pięknie, wszystko ładnie. Patrzę na utwory, które będę wam dzisiaj grał i muszę przyznać, że my, SK, mamy rozmach. Dawid Wajda, cześć, witajcie.

I tak subtelnie, powoli, zaczyna się ta imprezka. Od czegoś trzeba zacząć, prawda? Sanach i Melodia, 11 minut po 18. W Esce dzisiaj zabawa, w Esce dzisiaj sportowo. Obserwujemy cały czas finał Ligi Mistrzów. PSG i Arsenal, i kto nie ogląda, może już się spóźnił na pierwszą bramkę. Trwa 10 minuta tego spotkania, a w 5 minucie już był gol dla Arsenalu. 1-0 w finale Ligi Mistrzów. Arsenal póki co wygrywa z PSG. Jeśli chodzi o sportowe emocje, ich u nas nie zabraknie, bo przecież SK daje kaski. I już za chwilę kolejne kaski do kogoś z was polecą.

0: buja, buja. Tak samo można się bujać na przykład jadąc na rowerze.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: No właśnie, a żeby jechać na rowerze bezpiecznie, potrzebny jest kask. I te kaski SK przecież rozdaje. Ze mną Karolina. Dzień dobry, Karolino.
2: No dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ty byś bardzo chciała kask dla siebie.
2: Bardzo.
0: I nie tylko, prawda?
2: Nie tylko, nie.
0: No to któż to jest, co by chciał dostać kask od nas?
2: Córka moja.
0: Dobra, a to jakaś szczególna okazja chyba jutro jest, z tego co słyszałem.
2: Pierwsza komunia święta.
0: Dobra, i to nie tylko jeden powód, do którego się do nas zgłosiłaś, bo jakby córeczka jest chyba niechętna za bardzo na jazdę w kasku, co?
2: Niekoniecznie właśnie. Trzeba by ją jakoś zmotywować specjalnie.
0: A mówiłaś córeczce, że od 3 czerwca to już trzeba jeździć w kasku, bo jak nie, to mandat?
2: Mówiłam.
0: I co, też nie dociera?
2: No, tak się patrzy na mnie dziwnie, ale jaki mandat?
0: Okej, to czekaj, to jak od radia dostanie kask, to już musi jeździć, co?
2: Dokładnie.
0: No to słuchaj, dostajecie dwa kaski, jeden dla ciebie, drugi dla twojego dziecka. Co ty na to?
2: Rewelacja. Dziękuję ślicznie. Strasznie się cieszę, to jest taka niespodzianka, super.
0: Jak ma córeczka na imię?
2: Milena.
0: Karolina pozdrawia Milenę. Tak powiem, to będzie miło córeczce?
2: Bardzo.
0: Wszystkiego dobrego, Karolinko. Trzymaj się szerokości, dziękujemy, przyczepności na trasach rowerowych w całej Polsce. Kolejne kaski też w kolejnej godzinie, więc zgłaszajcie się już teraz na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową.

0: Niektórzy mówią kiedyś to było, a w tym przypadku kiedyś to będzie. Better Times od Robina Schulza. Tu Radio SK, pół godziny zostało nam do 19. Spoglądam na Ligę Mistrzów, na finał. Dalej 1-0 dla Arsenalu. Przypominam, że gra z PSG w finale tych najlepszych rozgrywek piłkarskich na naszym kontynencie. Muzycznie my też się rozgrzewamy, bo na stadionie gorąco. Na grillu mam nadzieję też gorąco. Ja bym chciał się od was pewnej rzeczy dowiedzieć. Chciałbym się od was dowiedzieć, co dzisiaj wrzucacie na ruszt. Dosłownie i w przenośni, bo być może są tacy, którzy łączą Ligę Mistrzów z czymś, co później wyląduje w naszych brzuszkach. Smażycie, grillujecie, albo może nawet bez grilla. Co wrzucicie dziś na ruszt? Dajcie znać. Radio
1: SK. Autopromocja. Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
11: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, Maxi

0: smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: A cappuccino też za 7?
3: Też.
5: A flat white?
3: Też.
5: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
9: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
10: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla Ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundrówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą Ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak Ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
11: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
14: Tak, w galerii Revia Park.
13: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
15: I po reklamie.

0: No to trzeba szybko jeść, żeby nie wystygło. Proste. Kuba i Kuba w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 19. Było pytanie, jest i odpowiedź.
1: Hej SK, pytacie, co wrzucamy na ruszt? No, przynajmniej co ja wrzucam na ruszt, tak w przenośni, to sprzęgło i skrzynię do Fiata. To dzisiaj wrzucam na ruszt.
0: Niektórzy bardzo, bardzo zapracowani podczas tego finału Ligi Mistrzów. 1-0. Przypominam, Arsenal wygrywa z PSG. A jeśli ktoś naprawdę coś by chciał na ruszt wrzucić, na przykład niemięsnego, to pierwsze kurki pojawiły się już w lasach. Grzybiarze podobno ruszyli po

0: wcześniej, to sprzęgło i skrzynię do Fiata. To dzisiaj rzucam na ruszta.
1: Niektórzy bardzo, bardzo zapracowani podczas tego finału Ligi Mistrzów. 1-0. Przypominam, Arsenal wygrywa z PSG. A jeśli ktoś naprawdę coś by chciał na ruszt wrzucić, na przykład niemięsnego, to pierwsze kurki pojawiły się już w lasach. Grzybiarze podobno ruszyli po

0: Sobota, godzina 18.54. Pani Oliwio, pani sobie nie wyobraża, jak nam to było dzisiaj potrzebne. Oliwia Rodrigo Bradujewska, Drop Dead. Tak wam gramy, a możemy też grać bajkowo, możemy też grać słodziutko. Wczoraj w naszej apce i na SK.pl ruszyła zupełnie nowa stacja radiowa. Czegoś takiego w polskiej radiofonii jeszcze nie było. SK to History Radio. Jeżeli pamiętacie to History ze swojego dzieciństwa, albo macie już sami dzieciaki, to koniecznie pokażcie im ten niesamowity świat zabawek. On brzmi mniej więcej tak.
1: Matko jedyna, jak dobrze, że mnie ktoś porządnie nakręcił. O, już jesteśmy na antenie. Halo, halo, tu DJ Sprężynka. Witam z najlepszego miejsca na świecie, czyli dziecięcego pokoju. Miejsca, gdzie każda zabawka ma swój głos.
0: Prezenterzy Eski, ale i nie

0: Tylko są jeszcze prezenterzy Eski 2 i aktorzy, którzy w polskiej wersji dubbingowej do tej historii brali udział. Ciekawe, czy rozpoznaliście, kto to przed chwilą się na antenie wypowiadał. Zerknijcie na sk.pl albo do naszej apki. Tam jest nowa stacja.
1: Eska Toy Story Radio.
2: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.

0: Reklama.
1: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
2: Uwaga, Biłgoraj! Już 6 czerwca wielkie otwarcie nowego oddziału Blachy Ziemiński przy ulicy Generała Komorowskiego 25. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. W dniu otwarcia rodzinny piknik, grill, gorąca kiełbaska i świetna atmosfera. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. A najlepsze? Przez cały czerwiec blachy trapezowe i blachodachówki w cenach hurtowych. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Doktorze, syn znowu kaszle.
14: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
13: Co mogę zrobić?
14: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
15: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
16: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem.

0: Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Mata dołącza do line-upu kolejnej imprezy. Raper wystąpi na festiwalu Podlaskie dla Ciebie. Na zakończenie wakacji szykuje się nam gruba impreza w Białymstoku. Wystąpi tam sporo gwiazd polskiej muzyki. Zalia, Kizo, Grubson, BDS, Bledka, Problem czy Nita. A także Mata, który przypomnijmy, zagrał ostatnio dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Podlaskie dla Ciebie festiwal potrwa 4 i 5 września. SK będzie tam razem z Wami. Michał Szpak zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Wydał właśnie singiel Maj, który jest dla niego nowym otwarciem. Jak przyznał w naszym studiu, przyszedł czas na zmianę muzycznego wizerunku. O czym jest Maj?
4: Ten numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią, o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego.
3: 10 lat temu Michał Szpak reprezentował Polskę na Eurowizji z hitem Color of Your Life, zajął wtedy wysokie 8 miejsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik, Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Marią Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski, będziemy mieli dla Was bilety. A dzisiaj wieczorem bawimy się z Wami na Dniach Obornik Śląskich. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa Eska Music Tour. Dzisiaj na scenie pojawi się Agnieszka Chylińska i Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz. Jutro z kolei na Eska Music Tour zagra Bryska. Wstęp darmowy. Imprezę prowadzi Kasia Wesierska i Michu Sobkowski.
2: Freska.
3: Dwie Freska. Minuty Freska. Po godzinie 7. Dzisiaj dzień ziemniaka. Mówiliśmy też o tym, co wrzucacie na róż, dosłownie i w przenośni. Może ziemniaczek, jakby ktoś nie chciał się za bardzo natłuszczać, a to jest dobry protip na dzisiaj, bo ziemniak to warzywo, pomidor na przykład to też warzywo. Zatem frytki z keczupem to taka lekka sałatka warzywna. Dawid Wajda, cześć ponownie.

0: soboty. Pumcyk, pumcyk, pumcyk, umcyk. I można sobie zmieniać kiełbasę z lewej na prawą albo z prawej na lewą. 11 po 19.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: To cała prawda, święta prawda. U nas to co nowe, u nas to co dobre. Coś od Fukaja Liwki z akcji Enklawa. To już drugi stret promujący. Jakby singiel ten promuje. Kolejny sezon akcji Enklawa. Fukaj Liwka w fajnym utworze. Ciekawym. Pasującym też do grilla. Sprawdźcie zresztą sami. I tytuł mówi samo za siebie. Chcę więcej. Radio
2: SK. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Ktoś tu nas podgląda ewidentnie. Somebody's watching me na 20 minut po 19. Tutaj SK, patrzymy na wynik Ligi Mistrzów. Druga połowa się zaczęła. Kto nie może oglądać? No, a może słuchać radia? Proszę bardzo, mówimy jak jest. 1-0 dalej dla Arsenalu. PSG musi odgonić straty, żeby pomarzyć o trofeum, doprowadzić do dogrywki, a może jeszcze nawet przed podstawowym czasem gry zakończyć to spotkanie. Słuchajcie, wy cały czas grillujecie, dostaję od was informacje a propos także ziemniaczków, bo dzisiaj ten dzień ziemniaka mamy w kalendarzu. Podobno ziemniaki są najlepsze na odchudzanie, pisze Marek, trzeba je tylko kopać, a nie jeść. To bardzo dobre. No to na trening. No to wszystkich zapraszamy na trening. A szczerze tak naprawdę powiem, nie mam pojęcia, kiedy są wykopki. Radio SK. Wiem natomiast, że teraz jest sezon na Dawida Podsiadło. 21 minut po 19. Zróbcie głośniej pana Dawida. Yeah.

0: Coś czuję, że to będzie bardzo emocjonujące spotkanie. Oczywiście mówię o finale Ligi Mistrzów. Karny dla PSG, wykorzystany przez Dembele i mamy 1-1. Ach, to będą emocje. Na bieżąco oczywiście będziemy cały czas śledzić to spotkanie, ale Farben i René Miller za nami, ich body talk, a ciało nam mówi, że może by tak na rower, a jak na rower, to przydałby się kask jeszcze przed 20. Do kogoś z was taki kask, a nawet w liczbie mnogiej, kaski polecą. Jak coś, to SK.pl, tam się jeszcze można zgłosić.
1: Reklama. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting, napędzany potrzebami rodziny.
3: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
4: Tak, w galerii Revia Park.
3: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
5: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
6: Po co?
5: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
6: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
5: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
8: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamość.pl. 793 905 085.

wolność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.

Twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. m3kzamosc.pl 793 905 085.

0: Jan Buffet. Przemysłowa 21 naprzeciwko twierdzy.
1: Mamo, to łóżko skrzypi.
2: To nie łóżko, to wołanie o zmianę.
3: Za moich czasów też skrzypiało i nikt nie narzekał.
4: Mamo, były inne czasy i inne łóżka.
1: O, już nie skrzypi.
2: Belawi, majówkowa decyzja życia.
3: No, teraz to można odpocząć.
0: Velavi. Miesiąc rodziny. Rabaty do 25% na wybrane modele. Komfort dla każdego od ręki.
1: To co? Teraz wszyscy chcą drzemkę?
5: To będzie ostatnia reklama.
0: Uwaga, Biłgoraj! Już 6 czerwca wielkie otwarcie nowego oddziału Blachy Ziemiński przy ulicy Generała Komorowskiego 25. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. W dniu otwarcia rodzinny piknik, grill, gorąca kiełbaska i świetna atmosfera. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. A najlepsze? Przez cały czerwiec blachy trapezowe i blachodachówki w cenach hurtowych. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
6: I po reklamie.

0: To oczywiście pani Nelly Furtado. 16 minut zostało nam do godziny 20. Pora kolejny raz zadbać o wasze bezpieczeństwo.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: No właśnie, od 3 czerwca każde dziecko poniżej 16 roku życia ma mieć obowiązek jazdy w kasku. Nieważne, czy to jest hulajnoga, nieważne, czy to jest rower taki normalnie, co się kręci pedałami, czy to jest rowerek biegowy. I celowo mówię o biegowym, bo domyślam się, że w przypadku Ani to chyba na razie tak jest, chociaż mogę się mylić. Dzień dobry, Aniu, tutaj jakieś szepty słyszę, chyba zainteresowany jest namawiany do tego, żeby się wypowiedział, co?
2: No, wypowiedzieć się nie będzie chciał, ale jest w pobliżu.
0: Dobra, ile twój synek ma? 3, tak?
2: Tak, 3-latka.
0: Już ma skończone?
2: Nie, 6 czerwca będzie właśnie kończył 3-latka.
0: Okej, a powiedz, na czym on śmiga?
2: Jeździ na rowerku biegowym i na hulajnodze. Mhm.
0: A jakiś rowerek już taki, wiesz, już na pedały chcecie wdrożyć? Już dobrze sobie na biegowym radzi?
2: Ćwiczy, tak. Już powoli uczy się kręcić pedałami.
0: Za niedługo będziesz latała z kijem za zwykłym rowerkiem, coś tak czuję.
2: Tak.
0: To słuchaj, Aniu, żeby było bezpiecznie, zarówno do twojego synka, który ma na imię...
2: Jaś,
0: jak i do ciebie leci kask, czyli 2 kaski. Super. Dla ciebie i dla twojego dziecka. Może być?
2: Super, dziękujemy bardzo.
0: Niech się młodzież uczy, jak bezpiecznie jeździć. Kolejna taka okazja oczywiście w kolejnej godzinie, a wy jak wejdziecie na sk.pl, to tam jeszcze możecie się zgłosić.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard

Połączenie międzypokoleniowe. Madonna i Sabrina Carpenter w Radiu SK. 6 minut zostało nam do 20. Jestem w ciągłym kontakcie z naszą eskową ekipą, która cały czas jest na odlocie, już nie ściśle tajnym, bo doskonale wiemy, że są w Maladze i mamy się połączyć. A oni jadą do centrum Malagi. To ma być łączenie z centrum Malagi. Dostałem informację, mieliśmy opóźnienie, bo jedziemy pociągiem. Pociąg już jest spóźniony o 30 minut. Czyli nie tylko PKP się spóźnia, czyli PKP w Maladze też się spóźnia. Nie, tam jest P Malaga P. Nie. Malaga KP. Malaga K Malaga. Jakoś tak. Tymczasem 1-1. Cały czas patrzę też na Ligę Mistrzów, jeśli chcielibyście być na bieżąco. Chyba będzie dogryweczka. Coś tak czuję. Tu bramkarz teraz leży. No zobaczymy, czy to się jeszcze zmieni po 20, czy nie. Póki co jest 90 minuta. Pewnie coś doliczą. 1-1. A my zaraz wracamy z hitami na czasie w imprezce. Nie odchodźcie za daleko.

0: Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Reklama.
2: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania. Zjeżdżalnie Spider Tower. Tory z przeszkodami i tunele. Boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
4: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
5: Mamo, to łóżko skrzypi!
6: To nie łóżko, to wołanie o zmianę.
7: Za moich czasów też skrzypiało i nikt nie narzekał.
8: Mamo, były inne czasy i inne łóżka.
5: O, już nie skrzypi.
6: Velavi, majówkowa decyzja życia.
7: No, teraz to można odpocząć.
4: Velavi, miesiąc rodziny. Rabaty do 25% na wybrane modele. Komfort dla każdego od ręki.
5: To co, teraz wszyscy chcą drzemkę?
4: Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zamość to nowe możliwości rozwoju. To nie tylko klasy Mistrzostwa Sportowego, bilard, piłka nożna, lekkoatletyka czy zapasy. To także boccia dla osób z niepełnosprawnością. W SMS Zamość jesteśmy także przyjaźnie nastawieni do nauczania domowego w sytuacjach, kiedy twoje dziecko nie może uczęszczać do szkoły, a chce przystępować do egzaminów klasyfikacyjnych pod opieką profesjonalnej kadry. SMS Zamość Młyńska 27 www.smszamost.pl.
6: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
8: Po co?
6: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
8: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
6: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
4: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
9: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: To będzie ostatnia reklama.
10: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: I po reklamie.
12: Zamość na czasie.
13: I Monika Kowalewicz, ZDK szuka chętnych na warsztaty dla młodzieży. Będzie można przygotować się do obrzędów Nocy Świętojańskiej, czyli imprezy tradycyjnej już organizowanej w Zamojskim Parku Miejskim na powitanie lata. Poprzedzą ją 3 dni wypełnione ludową muzyką i tańcem. To opcja dla osób między 15 a 19 rokiem życia. Zajęcia teatralno-muzyczno-taneczne są darmowe. Poprowadzi je kapela Batareja. Zgłoszenia do 12 czerwca, 18 i 19 czerwca pierwszy etap przygotowania, 20 popołudniowa próba generalna w Parku Miejskim, a wieczorem prowadzenie obrzędu Nocy Świętojańskiej. Dokładne info także o zapisach sprawdźcie sobie na stronie Zamojskiego Domu Kultury.
14: Muzyką się żyje.
15: Sezon na studenckie imprezy w pełni. W Olsztynie trwa Kortowiada, czyli największy festiwal studencki w Polsce. Na tej imprezie bawią się słuchacze Radia SK.

A dzisiaj ostatni dzień imprezy, a na scenie wielkie gwiazdy nad Jeziorem Kortowskim zagrają m.in. Michał Szczygieł, Kizo, Żabson, Guzior, Kuban czy królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Na Kortowiadzie zagra też zespół Enej, który jest autorem kultowego hymnu tej imprezy. Znowu im się udało. Hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej 20 Radia SK. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania startuje w ostatni weekend czerwca w Żywcu, a potem zatrzyma się w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Zakończenie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie. A co jeszcze słychać w gorącej 20? No na miejscu drugim Bauza z hitem Magnetic, a podium zamyka hit sprzed kilkunastu lat, który teraz dostał drugie życie. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Minaj. Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu w Coachella i teraz podbija listy hitów na całym świecie. Cała lista czeka na sk.pl, tam możecie głosować na wasze ulubione kawałki. Nowe notowanie, jak zawsze w piątek po 18:00 zapraszam Michu Sobkowski. Ten weekend Igo z kolei zapamięta na długo. Artysta zagra dwa koncerty na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu dzisiejszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin. Dzień później, czyli jutro, tadam! Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy, to m.in. Bruce, czy To nie koniec. Jeszcze jest jedna informacja o gipsie. Zmienia nurt dla zainteresowanych, bo ukazał się nowy album artysty. Jego tytuł to właśnie Nurt, a sam Gibbs tłumaczy, że postanowił pójść w nieco inną taką ścieżkę muzyczną niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym gościnnie pojawia się właśnie Igo. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Jak imprezka, to co gorące musi być. Było dużo o gorącej dwudziestce, to może tak trójeczka z tej gorącej dwudziestki. Justin Bieber, Nicki Minaj na początku godziny 20. Prawie trzy po. Ja mówię cześć ponownie. Jak coś, to będzie dogrywka w Lidze Mistrzów. Było 1-1. Radio SK, hity na czasie. Radio SK. A ja się serdecznie witam z wami ponownie. Dawid Wajda. Dobry wieczór już. O, jak to ładnie brzmi.

To jest utwór typu jak grom z jasnego nieba, ale bardzo dobry na tą porę. 12:13. Tutaj imprezka i Imagine Dragons za nami. Za chwilę Taylor Swift. Ja czytam o nietypowej akcji na granicy z Białorusią, bo została zatrzymana Polka, funkcjonariuszka służby celno-skarbowej, zatrzymana pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się przemytem towarów objętych sankcjami na Białoruś. Celniczka przyjmowała łapówki w wysokości co najmniej 162,5 tysiąca złotych. Podczas przeszukania jej pomieszczeń i mieszkania znaleziono większą kwotę gotówki, bo 385 tysięcy złotych i 1990 euro. No i sąd już zastosował wobec tej pani tymczasowe aresztowanie. No słuchajcie, celniczka wpadła na przemycie. To tak jak policjant wpadnie czasem na przestępstwie. Albo strażak na podpaleniu. No mama zawsze powtarzała, z kim przystajesz, takim się stajesz.

0: na szczęście można komuś taki kask wręczyć, żeby mógł sobie pojechać. Wchodzicie na sk.pl i piszecie, dlaczego potrzebujecie kask dla swoich młodych, tak to nazwijmy potocznie, i dla siebie. Z nami Grzesiu, dzień dobry.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: A w zasadzie dobry wieczór. Grzesiu, ty masz w domu jakąś gawieć, która chce jeździć na rowerze?
1: Tak, mam syna 11-letniego, no czy on chce jeździć na rowerze, to za dużo powiedziane, bo właśnie szuka sobie wymówek cały czas, żeby na tym rowerze nie jeździć.
0: Okej, i teraz pewnie znalazł informację o tym, że musi być obowiązek jeżdżenia w kaskach, tak?
1: Oczywiście, jak najbardziej, i to jest jego kolejna wymówka.
0: Tata, nie idę na rower, bo nie mam kasku!
1: Dokładnie.
0: A ty mówisz, no dobra, nie, na razie nie możesz mówić, no dobra, bo teoretycznie jeszcze bez kasku może jeździć, nie? Ale dla bezpieczeństwa lepiej taki kask mieć, a od 3 czerwca to już w ogóle mandaciki mogą się posypać i tak dalej, ale nie o mandaty chodzi, a o bezpieczeństwo.
1: Bezpieczeństwo.
0: Grzesiu, ile syn ma lat? 11, tak? Mówiłeś?
1: Syn ma lat 11, tak.
0: 11 lat. Jak ma na imię?
1: Aleksander.
0: Zatem, Grzesiu, do ciebie i do Olka lecą od nas dwa kaski.
1: Wow, super, nie wierzę, naprawdę, dziękuję bardzo.
0: Ależ proszę cię bardzo. Możesz też czułe słowa do syna powiedzieć, typu, dawaj młody na rower.
1: Z młodym często was słuchamy, także jak się dowie, że byliśmy w ESCE, także będzie naprawdę zadowolony i szczęśliwy.
0: Pozdrawiamy w takim razie ciebie, pozdrawiamy syna i jeszcze raz to powtórzę, szerokości, przyczepności, i niech się przyda ten sprzęt. Jeszcze będziemy dzisiaj rozdawać kaski, więc kto ma ochotę, sk.pl, tam zgłoszenia przyjmuję.
2: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Teo Pay Kids.

0: Oni o ostatnim dniu lata śpiewają, a pierwszy dzień lata dopiero za 22 dni, ale odliczamy, odliczamy. W Radiu SK ostatni dzień lata, właśnie 35 minut po 20. My ruszyliśmy wczoraj z nowym radiem. SK Toy Story Radio. Odpalcie apkę Radia SK i sprawdźcie SK Toy Story Radio. Radio, które mogłoby zaistnieć w świecie zabawek. To wszystko z okazji piątej części Toy Story i z okazji Dnia Dziecka. Jeśli chcielibyście jakiś prezent dla dzieci zrobić, to można im włączyć właśnie SK Toy Story Radio. Są tak: reklamy dla zabawek, komunikaty o zagrożeniu odkurzaczem, czy na przykład newsy spod łóżka.
1: Wielki powrót legendy, o której młodsze zabawki słyszały już tylko w opowieściach. Do pokoju wraca kolorowy bączek. To są informacje spod łóżka. Miś pod łóżko. Zabawka rodziców odnaleziona na strychu. Kolorowy bączek znalazł się w naszym pokoju dziś rano.
0: Jak słyszeliście, same poważne newsy. Tylko w Radiu SK Toy Story. Zapraszam was, żeby się pobawić i posłuchać.
2: I będziemy tam wszyscy razem.
3: SK Toy Story Radio.
4: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
5: Reklama. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
6: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc. Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamość.pl. 793 905 085.
7: Mamo, to łóżko skrzypi!
8: To nie łóżko, to wołanie o zmianę.
9: Za moich czasów też skrzypiało i nikt nie narzekał.
10: Mamo, były inne czasy i inne łóżka.
7: O, już nie skrzypi.
8: Velavi, majówkowa decyzja życia.
9: No, teraz to można odpocząć.
6: Velavi, miesiąc rodziny. Rabaty do 25% na wybrane modele. Komfort dla każdego od ręki.
7: To co, teraz wszyscy chcą drzemkę?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 18,47,12.
11: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24,30.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

0: Ała, aż mnie boli kark od bujania tą głową. Tak właśnie grają Kunksi w Radiu SK. 10 minut do godziny 21. Pora się w końcu połączyć. Łączymy się z naszą ekipą, która ma odlot ściśle tajny. No już nie taki ściśle tajny, bo wiemy, że są w Maladze. Ja wiem, że jechaliście do centrum Malagi, jechaliście pociągiem i był on opóźniony, tak? Halo?
1: Tak, tak, faktycznie. Z lekkim opóźnieniem, ale w końcu się udało. Również z przygodami. Przepraszam, kto wsiadł do pociągu bez biletu i pojechał sam?
2: Dzień dobry, tak to ja.
3: Ale wysiadła na pierwszej stacji i my dołączyliśmy po 20 minutach do pierwszej stacji i jesteśmy wszyscy cali i zdrowi w centrum Malagi.
2: Tak jest, znaleźliśmy się wszyscy.
3: Brawo na pani, brawo!
1: Grupa gigantyczna pod wezwaniem, jesteśmy w centrum Malagi. Co was już zaskoczyło i wygląda inaczej niż w Polsce?
4: Przede wszystkim jest bardzo dużo zieleni, bardzo dużo palmy i fajne kamieniste podłogi, zwane, przepraszam,
5: droga. Piękna tu podłoga.
2: No co, palemki, ja jestem zakresowa palemkami.
1: I nie chodzi o te wielkanocne.
5: Tak jest. No a co przed nami? Bo przed nami wieczór się szykuje, jak mawiał klasyk, siemano, jest 20 rano.
3: Czy macie jeszcze siłę tu być? Jest wspaniale, naprawdę cudownie. Cały czas już zwiedzamy Malagę. Gdzie jest ta katedra, którą mieliśmy zwiedzić?
5: W lewo, prosto i do przodu.
3: Dziękuję bardzo, idziemy tam.
0: Idźcie tam, idźcie tam. Najlepiej przed siebie. To jest najlepszy kierunek, jak słyszycie. Majankes i Wiktor nakręcają tę imprezkę, która jest także w takim razie w Maladze. Jutro podobno też łączenia, tylko jak oni pójdą w tango, to czy będą? Nie obiecuję. Radio SK. Ale postaramy się połączyć. Wow.

A jednak emocje do samego końca. W finale Ligi Mistrzów konkurs rzutów karnych po krótkiej przerwie. Jak będziemy się słyszeć po 21, już będziemy wiedzieć i powiem wam, kto wygrał tegoroczną edycję Ligi Mistrzów. Bądźcie blisko.

emocje do samego końca. W finale Ligi Mistrzów konkurs rzutów karnych po krótkiej przerwie. Jak będziemy się słyszeć po 21, już będziemy wiedzieć i powiem wam, kto wygrał tegoroczną edycję Ligi Mistrzów. Bądźcie blisko.

0: maszyny, sprawdzić baterie i żarówki.
1: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
2: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
0: Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK Toy Story Radio.
4: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519 764 734. Zapraszamy.
8: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519 764 734.
9: Gdy słońce dni grzeje, a droga woła w ral, klimatyzacja w aucie powinna działać jak zaczarowana. Przy drodze Sitaniec 103 jest miejsce, gdzie auta odzyskują świeży oddech. Serwis i naprawa klimatyzacji w autach z nowym i starym czynnikiem. Robimy geometrię kół 3D, wymieniamy olej i rozrząd, naprawiamy zawieszenia, regenerujemy turbiny, wtryskiwacze i dbamy o hamulce, by każda podróż była bezpieczna i spokojna. To już 30 lat doświadczenia w dbaniu o samochody. Zapraszamy. Sitaniec 103 obok myjni dwustanowiskowej. Telefon 602 501 772.
5: To będzie ostatnia reklama.
10: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
11: I po reklamie.
12: Zamość na czasie.
13: I Monika Kowalewicz, szereg występów artystycznych, ale też strefy atrakcji dla dzieciaków, gastronomiczna czy handlowa. Czekać będą na mecie tegorocznego rajdu Koguta. 10. edycja święta miłośników zabytkowej motoryzacji w tym roku zakończy się w Zamościu. Oprócz tysięcy wyjątkowych aut czekać tam będą również pokazy lotnicze, atrakcje dla całych rodzin czy licytacje, bo wydarzenie ma charakter charytatywny. W dwudniowym programie m.in. prezentacje zespołów z gmin powiatu zamojskiego, zabawa z DJ-em, pokazy aeroklubu ziemi zamojskiej czy uroczyste przekazanie władzom miasta samochodu przystosowanego do transportu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Będzie też można oddać krew. Wszystko to 5 i 6 czerwca na terenie lotniska w Mokrem.
14: Muzyką się żyje.
15: Czegoś takiego jeszcze nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego rotowania gorącej dwudziestki w SC. A teraz dokładają kolejny hit. To kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trasa męskiego grania startuje za niecały miesiąc w Żywcu, potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i w Warszawie. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. W ostatnim czasie mamy prawdziwy wysyp światowych gwiazd w Polsce. Enrique Iglesias, Sean Paul, Metallica, Florida. Już byli, a za chwilę w Polsce zagrają legendy R&B i hip-hopu i Neo i Akon w ramach Nights Light This Tour. Przystanek w naszym kraju zrobią już jutro w Łodzi. Wystąpią w Atlas Arenie. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Last Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów też. Między innymi bracia Kasperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety na tę imprezę.

3 po 9, czyli 21. W Paryżu będzie dzisiaj także imprezka. Paris Saint-Germain wygrywa tegoroczną Ligę Mistrzów. Ależ tam się teraz muszą cieszyć. Cześć ponownie.

12 minut po godzinie 21. I tymi utworami udowadniamy, że płynie muza przez miasto i to dosłownie, bo ja sobie wyobrażam, jak jedziecie już tymi opustoszałymi ulicami waszego miasta, delikatnie szybka uchylona, fala ustawiona na eskę, no i leci sobie taka Selena Gomez, a za chwilę poleci Teddy Swims i dalej będzie płynąć muza przez miasto. Niech płynie, tylko zaraz z samochodu przesiadamy się na rowery, bo jeszcze kolejne kaski chciałem rozdać w tej godzinie. Kto jeszcze nie wie, o co chodzi, to rozdajemy kaski. Po prostu. SK.pl, tam zgłoszenia.

0: Tak się właśnie powinna kończyć jazda bez kasku na rowerze słowami o-o, o-o. Dobrze śpiewa Tovlow w Radiu SK 20. 1 minut po 21. Z nami już Miłosz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Miłosz, wszedłeś na SK.pl, napisałeś o córce, no i musiałem do ciebie, słuchaj, zadzwonić, no. Miłosz napisał, że córka jest prawdziwym sportowcem. No to jak ktoś wyczynowo jeździ, to musi kask mieć. Oczywiście pytam od razu, w przenośni czy dosłownie to napisałeś?
1: W przenośni troszeczkę. Przenośni. Ale lubi. Córka lubi jeździć na rowerku, naprawdę stara się codziennie, jak są ciepłe dni, jeździć.
0: Dobra, a gdzie po czym jeździ, że tak powiem?
1: No, po ścieżkach rowerowych.
0: Po ścieżkach rowerowych, bo jesteście z?
1: Z Krakowa.
0: A to tam dużo ścieżek rowerowych. Wawel można tyle razy dookoła wjechać i w ogóle wzdłuż Wisły piękna ścieżka, prawda?
1: Dokładnie.
0: Rowerowa
1: na
0: jest
1: Błoniach,
0: w Krakowie.
1: Na Błoniach to też.
0: I o, Błonia raz objedziesz, już masz z 8 kilometrów czy więcej chyba, nie?
1: No, tak jest.
0: Czyli troszkę kilometrów dziennie córeczka robi.
1: Zgadza się,
0: jak
1: zgadza
0: ma na
1: się
0: imię, powiedz?
1: Oliwia,
0: no to Miłoszu, do ciebie jeden kask, do Oliwii drugi kask, proszę bardzo.
1: Super, bardzo dziękujemy, super jesteście, wspaniali.
0: Wiemy, Miłosz, że jesteśmy super. Bezpieczeństwo.

0: przede wszystkim ściskamy, pozdrawiamy. Bezpiecznie tam na tych ścieżkach rowerowych w Krakowie.
1: Dziękujemy.
0: Ależ proszę, oczywiście kaski będą jeszcze rozdawane, musicie uważnie słuchać Radia SK. Na dziś to już ostatni kask, tak powiem, ale SK.pl, zgłaszajcie się i być może jeszcze do kogoś z was kaski polecą. Może, co ja mówię, na pewno.

0: Daigo, Khalid, Griffin w Radiu SK, 21:33. Celowo mówię godzinę, tak podkreślam ją, bo przed chwilą napisał Adrian wiadomość na Messengerze. Dmucham, dmucham i grilla nie mogę rozpalić. I tyle. Nic więcej Adrian nie napisał. No Adrian, co ci możemy powiedzieć? No, jedno już wiemy na pewno o tej porze. Jak rozpałka, to na pewno nie wpłynie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym

0: Reklama.
1: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym, naprzeciwko Galerii Twierdza, to, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym,

0: 84 888 01 87.
1: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania. Zjeżdżalnie Spider Tower. Tory z przeszkodami i tunele. Boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość Szczebrzeska 55A. To będzie ostatnia reklama.
2: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
3: Tak, w galerii Revia Park.
2: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
4: I po reklamie.

0: jeszcze na.
1: Doskonała. Kasia Sochacka. Ach, taka nostalgia mnie wzięła troszeczkę. Dzisiaj jest ten dzień ziemniaka, o którym mówiłem, co nie? No i tak sobie wyobraziłem, słuchając tej Kasi Sochackiej, że jest już tak końcówka lipca. Taka gorąca noc jest. Siedzimy przy ognisku na jakimś biwaku i właśnie wyciągamy tego ziemniaczka z ogniska. I sobie jemy. I sobie rozmawiamy. W ogóle jedzenie ziemniaków przynosi niesamowite mowy motywacyjne. Nie wiem, czy kiedyś tego doświadczyliście, takiego, czy słyszeliście w ogóle to zdanie. Bo słuchaj, jeżeli ziemniak może stać się bimbrem, to ty możesz zostać kim tylko chcesz, wiesz?

Ci goście robią Moving to the Sun. Ja teraz robię Moving to the Moon. Czyli ściskam i pryskam, chciałem powiedzieć, ale zostawiam was w doborowym towarzystwie hitów na czasie. Po 22 Eben, będzie Alex Warren, będzie Katy Perry, czyli taka muza, na jaką sobota zasługuje. Dawid Wajda, dzięki za dziś, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Uwaga, Biłgoraj! Już 6 czerwca wielkie otwarcie nowego oddziału Blachy Ziemiński przy ulicy Generała Komorowskiego 25. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. W dniu otwarcia

0: rodzinny piknik, grill, gorąca kiełbaska i świetna atmosfera. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. A najlepsze? Przez cały czerwiec blachy trapezowe i blachodachówki w cenach hurtowych. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj. Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W ten weekend. Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie. Najlepsze animacje dla całej rodziny. A wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas

0: Reklama.
1: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas

0: Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
2: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
4: I po reklamie.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.

0: kończysz taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.

0: nowoczesnymi dronami i nowoczesnej przyszłości Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zamościu otwiera nowy kierunek. Klasę pilotów, szybowców i samolotów oraz operatorów dronów. Tutaj zdobywasz licencje na drony, spadochrony, szybowce, samoloty turystyczne, a zajęcia odbywają się na lotnisku. Uczysz się pilotażu, technologii i programowania dronów. Autorski program nauczania, rozszerzony język i indywidualny dobór rozszerzeń. Uczeń plus sportowiec plus nowoczesne kompetencje to mistrz przyszłości. Dołącz do nas. Wznieś swoją przyszłość wyżej.
1: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc. Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
2: To będzie ostatnia reklama. Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie, Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość Szczebrzeska 55A.
3: I po reklamie.

0: emocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój tata Baran to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
8: Reklama. Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli Twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by Twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
10: I po reklamie.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Radio Ego. Radio
1: Ego. W życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przechodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.